0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: szans.
1: To jest Melo Radio.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale! Kupujemy!
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
16: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
20: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.

Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!

0: Biedronka.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: No hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Ja urlop niestety, ale mam już co prawda za sobą, no ale założę się, że są wśród was tacy, którzy myślą, planują, no i jeszcze zastanawiają się, gdzie polecieć. Przylatuję więc ja na białym koniu dla tych niezdecydowanych, no i dziś podpowiem wam, jakie kierunki można wybrać, jeśli no właśnie chcecie gdzieś na lato polecieć. Uwaga, będą to też takie nieoczywiste wybory. A prócz tego zaczniemy sobie od podpowiedzi od innych podróżnych, którzy właśnie jeszcze w maju podróżowali samolotami z naszego Wrocławia. No to jak wyglądał ten maj na wrocławskim lotnisku?
6: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław.
3: To może zacznijmy od tego, co już w sumie było, czyli maj. Jak wyglądał maj na lotnisku? Klasycznie był rekordowy.
6: Był rekordowy. Generalnie już przywykliśmy naprawdę do tego, że każdy kolejny miesiąc jest lepszy niż ten miesiąc. Rok wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie doskonały miesiąc, bo już po weekendzie majowym, który jest takim pierwszym momentem, kiedy widać, czy ten sezon się rozpędza, czy jeszcze potrzebuje jakiegoś przyspieszenia. Ten weekend majowy był bardzo pracowity i to było widać na lotnisku. Właściwie to było takie pierwsze zaznaczenie tego, że wchodzimy w ten sezon naprawdę wysoki i ten maj był okazały, a finał był taki, że pod koniec maja obsłużyliśmy pierwszy raz tak szybko 2-milionowego pasażera, jeżeli chodzi o port lotniczy Wrocław w 2026 roku. Więc jak na ten moment wszystko zgodnie z planami, tak jak miało się świecić na zielono, tak świeci się na zielono, jeżeli chodzi o wzrosty. No i wygląda na to, że te nasze przewidywania, że do końca roku obsłużymy ponad 6 milionów pasażerów, na ten moment się sprawdzają, pomimo tego, że ten rok wcale aż tak łatwy nie jest. Jak spojrzymy na to, co się globalnie dzieje, chociażby na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z paliwem lotniczym, więc te pierwszych 5 miesięcy szczęśliwie bardzo udane, pomimo tego, że ta sytuacja dookoła nas jest skomplikowana.
3: Ale z takich ciekawszych rzeczy to te kierunki, które były wybierane akurat w maju, bo chyba w zeszłym roku nie było tam chociażby Lamecji czy Hani w tych takich głównie wybieranych trasach.
6: To w ogóle jest bardzo ciekawe, jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, jakie kierunki są najpopularniejsze, to oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, wspominamy o tych kierunkach włoskich, hiszpańskich, natomiast pasażerowie też coraz częściej szukają kolejnych miejsc, do których mogą się wybrać. I to w zależności od tego, czy wybierają się na wakacje, czy wypoczynek z biurem podróży, czy też organizują sobie sami ten wypoczynek, więc tak, ta Lamecja to była nowość zeszłoroczna i ona tak powoli zaczynała nabierać tempa, no bo
3: trzeba było sprawdzić.
6: Tak, te włoskie kierunki bardzo często już są mocno wyeksplorowane przez pasażerów. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ochotę na takie Włochy w kolebce, no to Bolonia, no to Rzym. Wiadomo, że to są takie punkty obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej nietypowego, to wybierze południe Włoch. Jeżeli ktoś szuka na czegoś takiego bardziej stylowego, z szykiem, to wybierze Mediolan, a pojawiła się Lamecja, pojawiła się Pescara, to też była nowość w zeszłym roku i to są miejsca, które niekoniecznie są oczywiste i są pierwszym wyborem, natomiast w zależności od tego, czego kto szuka, oferują naprawdę dużo tym turystom, którzy się tam wybiorą.
3: Turyści w maju wybierali też Paryż. Czy wiemy, że to był ten nowy przewoźnik, czy trudno tutaj określić, czy to był klasyczny ten chyba Ryanair albo Wizz Air i czy to było faktycznie to już lotnisko Paryż-Orly?
6: To zdecydowanie było lotnisko Paryż-Orly i nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika. Natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż-Orly liniami Transavia było bardzo dobre. My od samego początku zakładaliśmy, że to będzie połączenie, które będzie się cieszyło dużą popularnością wśród podróżnych, bo lotnisko Paryż-Beauvais, które również cieszy się olbrzymią popularnością, jednak jest pewnej odległości od centrum Paryża, nawet niemałej, położone. A Paryż-Orly to jest kilkanaście kilometrów, więc to jest zdecydowanie fantastyczny wybór dla tych wszystkich, którzy mają ochotę tę Francję, Paryż poznać bardziej, a Francja zyskuje na popularności. Już w zeszłym roku widzieliśmy trend. To zaraz po Hiszpanii był najszybciej rosnący rynek, jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, więc wiedzieliśmy, że tam jest popyt. No i przewoźnik zdecydował się uruchomić to połączenie dwa razy w tygodniu, czwartek, niedziela, i ten układ czwartkowo-niedzielny też jest idealny, bo jeżeli ktoś ma ochotę na tygodniowy wypoczynek, to albo w czwartek wleci, w czwartek wróci, w niedzielę, albo jeżeli ma ochotę na city break, to czwartek, niedziela jest opcją absolutnie idealną. Nie trzeba się na to połączenie wcześniej rano zrywać, nie przylatuje się tam w środku nocy i szuka swojego miejsca, w którym będziemy mieszkać. Bardzo dobrze to jest zaplanowane, dobrze egzekwowane i te wypełnienia są naprawdę bliskie 80-90%, jeżeli chodzi o poszczególne rejsy, a zdarzają się takie, że pojedyncze wolne miejsca są w tych samolotach.
3: Zanim ten czerwiec, zanim lato, jeszcze pozostańmy w tym maju, bo też czartery cieszyły się popularnością.
6: Czartery zaczynają wchodzić w ten moment sezonu, w którym faktycznie kolejki przed check-inami, czyli przed miejscem, gdzie nadaje się bagaż w przypadku lotów czarterowych, już są mocno zauważalne. I to nie chodzi absolutnie o to, że pasażerowie jakoś długo czekają, tylko to jest taki zawsze charakterystyczny obrazek, no bo zdecydowana większość pasażerów linii niskokosztowych korzysta z tej podstawowej wersji podróży, a więc plecak, względnie bagaż podręczny. Pojedynczy pasażerowie wykorzystują ten bagaż rejestrowany, chociaż oczywiście to też się zdarza, a w przypadku lata to już faktycznie widać, że te loty czarterowe się pojawiły, ale tutaj raczej na ten moment klasyka gatunku, a więc Egipt, a więc Turcja, to są te miejsca, w których najczęściej odpoczywają pasażerowie portu lotniczego Wrocław. Natomiast te nowości na lato, które zapowiadaliśmy i które wspólnie z touroperatorami będziemy realizować, już się pojawiają, w związku z tym za moment będzie można skorzystać z naprawdę bardzo bogatej oferty z czterema nowościami, więc wygląda to tak, że w maju raczej takie evergreeny podróżnicze, natomiast od czerwca już faktycznie będzie można z tych połączeń czarterowych skorzystać w bardzo bogatej wersji.
3: A więc La Palma, która mnie akurat osobiście ciekawi.
6: La Palma to jest fantastyczny wybór, bo tak na dobrą sprawę to jest ostatnie uzupełnienie z tych Wysp Kanaryjskich, na które czekaliśmy i nasi pasażerowie również. W związku z tym już od 17 czerwca te loty realizowane, można wycieczki wykupić przez biuro podróży. W związku z tym to jest na pewno kierunek, który warto rozważyć, planując swój wakacyjny wypoczynek, no ale tak samo jak trzy pozostałe nowości, jeżeli chodzi o rynek czarterowy, a więc Kefalonia w Grecji, która już od końcówki maja jest realizowana z naszego lotniska, a także loty czarterowe do Agadiru w Maroku. Jakiś czas temu to był hit zimowej siatki połączeń, bodaj dwa lata temu pierwsze połączenie liniami niskokosztowymi od tego sezonu letniego. To będą też czartery. No i od końcówki czerwca bezpośrednie loty z Wrocławia na Zanzibar. Więc to też jest coś, co jesteśmy święcie przekonani, że będzie się doskonale sprzedawać. A ci, którzy nie wykorzystują sezonu letniego w taki sposób, jak zdecydowana większość, czyli na planowaniu urlopu, no powinni wziąć pod uwagę fakt, że we wrześniu będziemy mieli 4 loty szerokokadłubowym samolotem z Wrocławia na Madagaskar. I to jest też coś, co warto rozważyć. Był. Raz w roku biuro podróży realizuje z Wrocławia 4 wyloty, czyli w jednym miesiącu ten Madagaskar jest. Oni realizują to z różnych lotnisk w Polsce w różnym terminie. My dostajemy wrzesień, drugi rok z rzędu, jeżeli pamięć mnie nie myli, więc to jest idealny moment, jeżeli ktoś przeczekał ten szczyt sezonu urlopowego. No i we wrześniu, kiedy już wszyscy będą wracali do pracy i będą tylko wzdychali do wspomnień wakacyjnych, część pasażerów może wsiąść bardzo komfortowo do szerokokadłubowego samolotu i bezpośrednio, bez międzylądowania, polecieć z Wrocławia na Madagaskar. Pierwszy lot już 30 sierpnia, w związku z tym to warto rozważyć. Tak podsumowując jeszcze te loty czarterowe, to mamy aż 38 tych kierunków w tym roku, a więc naprawdę dużo w kontekście uzupełnienia siatki połączeń tych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, no to wychodzi ponad 100 kierunków w tym sezonie letnim.
3: Jeżeli nie, może inaczej, tak przewrotnie, nie te włoskie i nie hiszpańskie destynacje, to co warto jeszcze wybrać w tym roku na te główne wakacje, mimo tego kryzysowego momentu, tak jak wspominałeś, z paliwem chociażby, więc oczywiście myślimy o większych kosztach, jeżeli chodzi o bilety, no ale jeżeli mielibyśmy coś wybierać i nie włoskie, nie hiszpańskie, to co innego?
6: Zanim odpowiem, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na ten moment nie widać, żeby te bilety były jakieś turbo drogie.
3: Okay.
6: Generalnie wygląda tak, że przewoźnicy, chcąc za wszelką cenę skusić pasażerów do tego, żeby latali, oferują naprawdę atrakcyjne ceny i myślę, że to jest ten ostatni moment, gdzie można jeszcze się załapać na naprawdę podróże organizowane we własnym zakresie w dobrej cenie. Warto wejść na strony przewoźników i zobaczyć, bo a nóż widelec w tym terminie, w którym planujemy urlop, w fajnej cenie uda się te połączenia znaleźć i zaplanować jakieś niezapomniane wakacje. A gdzie w takich nieoczywistych kierunkach? Po dłuższym czasie wracają loty na Islandię. To jest zawsze trudne, bo my mówimy, że to jest Reykjavik, natomiast lotnisko w Keflaviku tuż obok stolicy Islandii. To jest świetne połączenie, jeżeli ktoś szuka czegoś zupełnie innego. Islandia jest z jednej strony bardzo surowa, bardzo taka twarda, a z drugiej strony pokazuje piękno takiej dzikiej przyrody, którą można chłonąć bez takiego wielkiego szumu dookoła siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to jest zdecydowanie kierunek, który warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca realizowane przez linię Wizz Air, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę sięgnięcia gdzieś w głąb siebie jeszcze w otoczeniu pięknej przyrody, to na pewno warto rozważyć. Varna w Bułgarii to też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń i to jest już miasto, które oferuje dużo, bo nie tylko historyczny walor, bo część ludzi może z historii pamięta, jest to miejsce, gdzie jeden z królów Polski stracił życie, może niezbyt dobrze on i jego rodzina to wspomina, natomiast miejsce fantastyczne do odpoczynku w też takim nieoczywistym klimacie, jakim jest Bułgaria. Wspominałem jakiś czas temu, jak mieliśmy okazję się spotkać jeszcze o Ohrydzie w Macedonii Północnej. To jest też nowość tegoroczna i to jest miejsce, które jest o tyle ciekawe, że ono z jednej strony gwarantuje trochę dziką przyrodę, trochę coś innego niż te kurorty włoskie czy hiszpańskie, bo też nie leży nad morzem, a nad jeziorem Ohrydzkim, jednym z głębszych, jednym z czystszych jezior Europy. Mnóstwo odpoczynku w dobrej cenie, to na pewno też ciekawą kulturę, którą warto poznać, bo do tej pory z Macedonią Północną nie mieliśmy bezpośredniego połączenia, więc warto to rozważyć. To jest też taki tygiel kulturowy, czyli coś innego niż na co dzień spotykamy. Warto na ten kierunek zwrócić uwagę, również jeżeli ktoś ma zacięcie instagramowe, bo tych obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich, bo fakt, że Monachium wróciło, realizowane przez Lufthansa, otwiera naprawdę mnóstwo możliwości. Czy jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o Azję, to wszystko jest teraz tak na dobrą sprawę dostępne bezpośrednio dzięki temu, że możemy polecieć kilka razy dziennie albo do Frankfurtu, albo do Monachium, no i stamtąd kontynuować podróż niekoniecznie Lufthansa, natomiast generalnie za pomocą innych przewoźników, którzy z tego lotniska jednego czy drugiego realizują swoje połączenia. Zresztą podobnie jak z lotniska w Amsterdamie, w Kopenhadze. Oczywiście na Heathrow jeszcze z Wrocławia nie latamy, ale loty z Wrocławia do Londynu też są kilka razy dziennie realizowane i stamtąd naprawdę można już kontynuować podróż, gdzie tylko nam pozwoli wyobraźnia, no i oczywiście stan portfela.
5: Bogata siatka połączeń i wiele możliwości to z naszego wrocławskiego lotniska. Wracając więc do początku, oby ci, którzy jeszcze nie wiedzieli do czasu tej rozmowy, gdzie polecieć na lato, teraz już rezerwują, sięgają po aplikacje różnych przewoźników, sięgają po swoje kalendarze i rezerwują, tak jak powiedziałam, swoje destynacje. A ja jeszcze powtórzę po rzeczniku lotniska, Bartku Wiśniewskim, że tym bardziej warto już teraz się decydować, no bo przewoźnicy o dziwo idą nam na rękę i mimo niepewnej sytuacji ceny lotów nie są aż tak duże.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Czerwiec był ostatnim miesiącem darmowych szkoleń dla florystów. Odbywały się one w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej. Dziś chciałabym Wam jednak przypomnieć, z jakiej możliwości mieli okazję skorzystać wrocławianie w tych niedawnych miesiącach. Na jednym ze szkoleń miałam okazję być, a było ono o tyle ciekawe, że dotyczyło nie klasycznego tematu układania bukietów na różne okazje, ale było o japońskiej sztuce układania kwiatów.
9: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół WB3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
10: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
9: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, bo sama ikebana to jest takiego wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów inspirowane właśnie tym stylem japońskim. Mhm.
10: On się cieszy, rozumiem, że zainteresowaniem, skoro go mamy we Wrocławiu.
9: Cieszy się zainteresowanie, ponieważ to jest coś innego. Z kilku kwiatów, kilku gałęzi możemy zrobić przestrzenną kompozycję, która jest taka dosyć interesująca, nie jest taka oczywista. Eksponujemy piękno kwiatów różnych gatunków, gałęzi, także na pewno jest to coś takiego trochę innego niż europejskie podejście do budowania kompozycji kwiatowych.
10: Mhm. A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
9: Pracujemy na kwiatach różnego gatunku, egzotyczne, ale również pospolite, także te, które u nas rosną w ogrodach, czyli na przykład czosnek ozdobny, chryzantema, ostróżka. Także to są dosyć pospolite w każdym ogrodzie, na pewno w lecie się znajdują. I do tego dodaję po prostu jakby taką umiejętność ułożenia tego, tak właśnie w tym stylu japońskim.
11: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
12: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu, tak? Wysokości wazonu. I teraz

0: Tak? I teraz nie, tutaj jest w poziomie i teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, to wysuwamy na tą samą szerokość co pikę?
1: Tak, mniej więcej tak samo, prawda?
0: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go wiedzieć w tym momencie go wykończyć.
2: Nie. Może troszkę krótszy wtedy, nie?
0: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
2: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak.
3: Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika, no to już tak. Tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Czy tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym,
4: czymś
3: pani.
4: Wiszącym.
3: No to właśnie.
5: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
6: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
5: Obrazy i po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
6: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka, to dlaczego?
0: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni Klucz do Ogrodu, to jest moja pracownia florystyczno-rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
6: To czemu akurat ten styl?
0: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kęzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół, tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów. Mhm.
6: Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na Szkockiej i z pasji, takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
0: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikebana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikebany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
6: To fakt, chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować, a jeszcze zapytam, skąd wiesz w ogóle o kursie?
0: Wyświetla mi się, jakby jak dowiedziałam się, że BCU w florystyce jest we Wrocławiu, to automatycznie polubiłam tym sposobem. Trafiłam, bo mi się komunikaty i powiadomienia pokazały, że jest ikebana.
6: No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję, całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś.
0: Tworzyłam teraz w stylu Ricca. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
2: Nie wiem, czy wyobraziliście sobie, jak te różne kompozycje kwiatowe oparte na ikebanie, o której przed chwilą wyglądają, no ale jeżeli nie, no to polecam również sprawdzić wam to naocznie na mediach społecznościowych Branżowego Centrum Umiejętności z zakresu florystyki. Tak jak wspominałam, te i inne szkolenia, które odbywały się przy Szkockiej, były darmowe. No a jak to w ogóle się stało, że one były darmowe i że w ogóle to Branżowe Centrum Umiejętności w naszym Wrocławiu powstało? No to też sobie przypomnijmy razem z jego dyrektorem Branżowego Centrum Umiejętności, Filipem Markiem.
7: Jest to chyba najtrudniejszy projekt w ogóle, z którym pracowałem. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki, które mieści się przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach instrumentu Unii Europejskiej Next Generation. I dzięki temu projektowi prawie 10 milionów zostało przekazane na to, żeby zbudować nową placówkę, a właściwie w przypadku budynku, w którym się znajduje nasze BCU, wyremontować ten budynek. Otworzyliśmy 4 grudnia, a do tego czasu powstawała sala do scenografii florystycznych, sala do projektowania. Mamy cały taki specjalny system magazynowy, który przyjechał do nas z Austrii. Mamy teraria na terenie naszego BCU, jedno prezentujące rośliny z Borneo, drugie z Amazonii. One powstały przy współpracy z panią profesor Wróblewską z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i powstała szklarnia, w której mamy kolekcję właśnie roślin doniczkowych. Część z nich jest do pokazania, część z nich trafia na nasze zajęcia. Myślę, że to są te najważniejsze elementy. Dla mnie, jako dla osoby prowadzącej taką szkołę, no to jest to szkoła XXI albo nawet już kolejnego wieku. Wszystko jest zautomatyzowane, mamy naprawdę świetne zaplecze, nie tylko związane takie stricte florystyczne, czyli chłodnie, zmywalnie, czy właśnie te systemy magazynowe, no ale też klimatyzacje, opuszczane rolety, prawda, czyli to wszystkie takie najnowsze technologie, które są w budownictwie, czy nie wiem jak to nazwać, przepraszam, nie jestem specjalistą tu z tej dziedziny, robiące wrażenie na pewno, znalazły się w tym miejscu i dzięki temu no, praca w nim też jak gdyby jest wymagająca w ten sposób, że no, jako nauczyciel no, znajdujemy się w świetnych warunkach, pracujemy też na wspaniałym materiale florystycznym, ponieważ my pracujemy tylko na żywych roślinach, w związku z tym też te dostawy, które do nas przychodzą. Są to naprawdę, to są ogromne ilości, niesamowite gatunki roślin. No muszę powiedzieć, że ja jestem dumny z tego BCU, że coś takiego udało się powstać, co jeszcze nawiążę do na przykład wrocławskie Święto Kwiatów, no to Wrocław był stolicą florystyki, chociaż ona się wtedy tak nie nazywała. Opole miało swój festiwal piosenki, Poznań miał zawsze targi, a Wrocław słynął z wrocławskiego Święta Kwiatów. Więc jeżeli w naszym mieście powstaje BCU w dziedzinie florystyki, a jak to pięknie jest mówione, że jeżeli w danym mieście powstaje BCU z danej dziedziny, to to miasto staje się wiodące w kraju w tej dziedzinie. Mhm. Muszę od razu dodać, że jest drugie BCU z florystyki, dlatego, że tych BCU powstało 124 w przeróżnych dziedzinach. Niektóre się powtarzają, niektóre nie. W przypadku florystów mamy starszą siostrę w województwie śląskim, natomiast my tutaj działamy na Dolnym Śląsku, ale BCU są dostępne oczywiście dla wszystkich z całego kraju, więc można do nas przyjeżdżać i się szkolić.
6: Mm-hmm. To na podsumowanie, jeżeli słucha nas młody człowiek albo ten, który właśnie tą swoją karierę chciałby zmienić i jest tutaj oczywiście z naszego Wrocławia, to z twojej perspektywy, jak zacząć?
7: Na pewno w przypadku florystyki istotny jest warsztat. To znaczy, jest to zawód rzemieślniczy, ale może być zawodem artystycznym. Oczywiście to już zależy od osoby, która wykonuje i tego, gdzie prezentuje swoje prace.
6: To tak jak z robieniem na przykład tatuażu.
7: Na przykład.
6: Też jest ta dyskusja.
7: Tak. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w przypadku dydaktyki, florystyki, czy w ogóle uczenia się tego jako pasjonat, czy osoba, która chce zacząć, to jest przede wszystkim znajomość roślin i postępowania z nimi, bo biznes florystyczny jest trudny. To znaczy, ja zawsze porównuję to do sklepu z odzieżą. Jeżeli czegoś nie sprzedamy, możemy schować na zaplecze i wystawić później jako przecenę czy promocję. W przypadku roślin, jeżeli czegoś nie sprzedamy, to najczęściej musimy to po prostu wyrzucić bądź wykorzystać to w innej kompozycji, właściwie odwrotnie. Jeżeli nie możemy wykorzystać w kompozycjach, to po prostu po pewnym czasie to są straty. Kolejna rzecz to jest to poranne wstawanie, tak, włożenie tych kwiatów, to też się troszeczkę zmienia, ale trzeba pamiętać, że florystyka to jest głównie praca fizyczna, to jest praca artystyczna, przyjemna, z kwiatami, z zapachami, z kolorami. Trzeba mieć taki dryk, jak to się mówi, artystyczny. Jego też można się nauczyć oczywiście, ale warto rozpocząć od takiej solidnej pracy u podstaw, czyli albo zapisać się na jakiś podstawowy kurs, albo w ogóle pójść, nie wiem, do pracowni florystycznej, zatrudnić się, czy w kwiaciarni i po prostu zobaczyć, czy to jest na pewno to, co chcemy robić. I jak już złapiemy tą podstawę, to wtedy możemy zdecydować, czym byśmy chcieli się zajmować. I wtedy możemy otworzyć swoją kwiaciarnię, otworzyć swoją pracownię, Możemy otworzyć sklep internetowy z roślinami doniczkowymi, prawda? Możemy zatrudnić się, nie wiem, w sieci hoteli, która wymaga, to znaczy, która posiada florystów, którzy no, dekorują właśnie hole, lobby hotelowe, czy scenografię do różnego rodzaju eventów, bo to też staje się coraz bardziej popularne, więc najważniejsza jest ta podstawa.
2: A tak jak słyszeliście relacje ze szkolenia z Ikebany, wrocławianie byli chętni, by się przebranżowić i szkolić z zakresu florystyki. Mam naprawdę nadzieję, że jeszcze uda mi się spotkać z dyrektorem Branżowego Centrum Umiejętności Przyszkockiej, Filipem Markiem, no i dopytać o losy tego miejsca, o losy BCU, no i jak w przyszłości będą wyglądały takie podobne kursy. Czy będą one darmowe, czy w ogóle będą się odbywały? No bo tak sobie pomyślałam, że może ktoś z Was dopiero teraz o tym usłyszał, a byłby chętny. No i mam nadzieję, że przekażę Wam informacje, czy jeszcze z takich kursów będziecie mogli skorzystać.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Prace, ale też miejsce, do którego na co dzień nie da się wejść, przyciągają tłumy wrocławian co roku na przegląd sztuki Survival. W tym roku Survival od 26 do 30 czerwca. Posłuchajcie więc, czego możecie się po nim spodziewać.
12: Michał Bieniek, kurator przeglądu sztuki Survival.
11: Dużo macie teraz roboty, bo coraz bliżej do Survivalu. Już chyba wszystko wiemy. Jest program, jest miejsce, jest hasło, są artyści. Zacznijmy może od miejsca, w którym zresztą się znajdujemy.
12: Miejsce to Bujwida 44, przy którym to adresie mieści się dawna Klinika Psychiatrii i Chorób Nerwowych. To jest jeden z 13 obiektów klinicznych, które powstały we Wrocławiu pod koniec XIX wieku i na początku XX. Ten jest najmłodszy. Powstał jako ostatni, jego budowa zakończono w 1907 roku.
11: Bo ja tu właśnie widziałam nawet jakiś kalendarz czy plakat z 2007.
12: Tak, dlatego, że ta przestrzeń funkcjonowała jako klinika i szpital również po wojnie, a od lat 80. mieścił się tutaj Wydział Hematologii i Onkologii Dziecięcej. To jest taka przestrzeń, z którą wielu wrocławian jest siłą rzeczy obeznanych. No i te pamiątki po tym okresie funkcjonowania tej przestrzeni oczywiście tutaj również są. My z dużą pieczołowitością podchodzimy do tego aspektu funkcjonowania budynków. Zdecydowaliśmy się też na zamknięcie części budynku głównego, w którym mieściły się izolatki, w których przebywały dzieci w tamtym okresie, ponieważ uznaliśmy, że ciężar emocjonalny związany z odbiorem tej przestrzeni jest zbyt duży, dlatego postanowiliśmy zainstalować wystawę głównie w tych przestrzeniach klinicznych, laboratoryjnych, a także technicznych.
11: Ale ciągle to jest dosyć duży kompleks? Widzę, że bardzo
12: ogromny,
11: zielony.
12: Ogromny. Tak naprawdę to, co wyłączyliśmy, to jest bardzo niewielka część, bo to są dosłownie fragmenty dwóch pięter budynku głównego. Natomiast poza tym to są jeszcze budynki dawnego zakładu chemii ogólnej, dawnej kaplicy, która została później przebudowana na spalarnię odpadów medycznych. Też bardzo ciekawa, zupełnie niezwykła przestrzeń. Budynki takie bardziej techniczne, tak jak wspominałem. Wystawa w tym roku jest bardzo szeroko rozlokowana. To jest łącznie 5 obiektów i wiele pięter. 35 realizacji samego Survivalu i do tego 8 realizacji wystawy towarzyszącej zatytułowanej Klinika Wspólnych Wyobrażeń, umieszczonej właśnie w dawnym wspomnianym budynku Zakładu Chemii Ogólnej.
11: I to jest tak, że artyści mogli sobie wybierać dokładnie miejsca, w których będą pokazywać swoje prace?
12: Nigdy tak nie jest.
11: No bo jak artyści mogą się zgłaszać, to mogą zobaczyć, jakie to jest miejsce na stronie internetowej.
12: Tak, tak. To znaczy rzeczywiście my dajemy taką możliwość i zdarza się nierzadko, że miejsca, które wybierają artyści, zostają im później przypisane napisane, jednak ostateczna decyzja jest po naszej kuratorskiej stronie, ponieważ no to my pracujemy bezpośrednio z przestrzenią. Też nie wszystko, mimo że bardzo pieczołowicie dokumentujemy przestrzeń, zarówno w formie wideo, jak i fotografii opisowej, też nie wszystko jest widoczne w dokumentacji. My dopiero po tym, jak otrzymamy zgłoszenia, a potem je wyselekcjonujemy. W tym roku selekcja to było ogromne wyzwanie, było ponad 900 zgłoszeń, a tylko 30 kilka wybranych.
11: To rekord? Prac.
12: Tak, to rekord w całej historii survivalu. Tak więc dopiero wtedy, kiedy wiemy dokładnie, z czym mamy do czynienia, jesteśmy w stanie pracować bezpośrednio z przestrzenią i zaproponować najlepsze w naszej ocenie lokacje. Często osoby artystyczne oczywiście potem z tym negocjują, przybywają tutaj na wizyty studyjne, dokonujemy wspólnie jakichś modyfikacji, ale jednak staramy się, żeby ta nasza decyzja kuratorska była tutaj decydująca.
11: To opowiedz proszę trochę więcej o tych wybranych pracach.
12: Ojej, jest ich znowu tak bardzo wiele i są tak bardzo różnorodne, że trudno, mi jest zawsze bardzo trudno z wyprzedzeniem opowiadać o tych pracach, dlatego że ja jestem wizualny. I dopóki nie widzę ostatecznego efektu, to też trudno jest mi w takich pełnych słowach opowiedzieć o tym, co się wydarzy, ale to spektrum, tak jak powiedziałem, jest bardzo szerokie. Tytuł tegorocznej wystawy to Palec w sercu. I to jest też temat związany bardzo mocno z klinikami. Konkretnie nie z tym kompleksem, ale z kompleksem dawnej kardiochirurgii, w której to pracował profesor Wiktor Bross. I on tam przeprowadzał w latach 50. takie naprawdę sensacyjne operacje na ludzkim sercu, których pozostałością jest odlew jego palca. A dlatego, że ten odlew, że ten palec konkretnie, ten konkretny palec tego konkretnego chirurga służył mu do określania głębokości zastawki mitralnej. Znaczy z głębokości, której ta zastawka ma być umieszczona.
11: Jemu i nie tylko jemu.
12: I nie tylko później jemu, dlatego dokonano tego odlewu i później ten odlew posłużył do wykonania narzędzia właśnie takiego mierniczego, które stosowano w chirurgii. Ten odlew oryginalny znajduje się dotąd w zbiorach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, naszego partnera przy tegorocznej edycji. I dla nas było to punktem wyjścia do takiego namysłu nad w ogóle historią rozwoju medycyny, a także nad takim, wydawałoby się, że oczywistym stwierdzeniem, ale chyba które rzadko jakoś wraca w tak dobitnej formie, że dogmaty medyczne przemijają, że bardzo często jest tak, że to, co ówcześnie, kilkadziesiąt, czasem kilkaset lat temu było oczywistością, było właśnie dogmatem, dzisiaj jest niedorzecznością. I to prowadzi nas w ogóle w całą taką sferę dzisiaj bardzo ważną, tematu dezinformacji medycznej. I bardzo wiele spośród zarówno działań w ramach sceny społecznej, jak i właśnie prac realizowanych przez osoby artystyczne będzie dotyczyło tego tematu, ale będziemy mieli też bardzo wiele projektów i realizacji artystycznych związanych z szeroko pojętym tematem troski, opieki, takiego zatrzymania się trochę w świecie przebodźcowania. I z kolei do tego segmentu wystawy prowadzi nas inna postać bardzo znanego lekarza, związanego już z tym konkretnym kompleksem budynków, czyli znanego na całym świecie Aloisa Alzheimera, który właśnie tutaj przy obecnym adresie Bujwida 44 pracował przez ostatnich 5 lat swojego życia. To tutaj zarządzał tym miejscem, właśnie dawną kliniką psychiatrii i chorób nerwowych. Także będzie kilka prac, między innymi Pawła Franciszka Jaskuły, odnoszących się bezpośrednio do tematu Alzheimera, degradacji pamięci. Są to często takie prace i tematy związane z historią rodzinną, z historią osobistą, z historią osób bliskich osobom artystycznym. Będzie też kilka realizacji, tutaj przychodzą mi na myśl chociażby Sasza Baszyński czy Nikita Krzyżanowska, które z kolei jakby eksplorują takie zagadnienie indywidualnej tożsamości. Będzie całe piętro bardzo mocno feministyczne, też taka część mocno medyczna, ale rozszerzająca właśnie zagadnienia dotyczące sztuki i medycyny, chociażby o tematy związane z ochroną przyrody, ocieplaniem klimatu, ale także też takim istotnym aspektem rozwoju medycyny, takim ciemnym aspektem, ciemnymi kartami na rozwoju medycyny, czyli całym tym tematem związanym z testowaniem nowych leków, na przykład na zwierzętach. Tutaj bardzo ciekawa praca Małgorzaty Górowskiej i Joanny Ruszczyk. Ja też bardzo czekam na realizację Karoliny Szymanowskiej. To będzie taki obiekt mechaniczny, który będzie komentował medycynę w ogóle jako narzędzie kontroli, jako taki swoisty panoptykon, coś, co przenika to, co na co dzień nieprzenikalne, co przenika ciało, co przenika skórę, przenika to, co przesłonięte, co obnaża nas doszczętnie.
11: Obiekt mechaniczny, czyli to będzie dużo instalacji, czy jakiego rodzaju pracy?
12: Jak zwykle spektrum jest niezwykle szerokie, bo operujemy znowu w takich bardziej tradycyjnie rozumianych dziedzinach sztuki, jak malarstwo, rzeźba, obiekt właśnie, ale też będzie oczywiście szereg prac wideo, instalacji wideo, a także właśnie obiekty kinetyczne. W tym roku przynajmniej dwa takie, myślę, mocno spektakularne, czyli z jednej strony obiekty, instalacje, ale włączające mechanikę, poruszające się niejako, żyjące własnym życiem, a przynajmniej sprawiające takie wrażenie.
10: Magdalena Basak, Przegląd Sztuki Survival.
11: No w sumie zaczęliśmy od tego, że już wiele rzeczy jest wiadomych, w tym program festiwalu. Kilka dni, ale dużo wydarzeń jak.
10: Tak, przez tych 5 festiwalowych dni przygotowaliśmy ogrom wydarzeń. Pozależy nam na tym, żeby odbiorcy, odbiorczynie mogły skorzystać z przeglądu sztuki survival w jak najszerszej formie. Zależy nam na tym, żeby prace zostały możliwie przybliżone, stąd na wystawie są tabliczki z bardzo takimi prostym językiem napisanym opisami, ale oprócz tego zaplanowaliśmy szereg oprowadzań. Są to oprowadzania kuratorskie, po prostu dla każdego, ale też specjalne dedykowane spacery, na przykład dla seniorów czy dla rodzin z małymi dziećmi. Trwają teraz zapisy na te oprowadzania, bo wystawę survivalu można po prostu odwiedzić. Ona jest bezpłatna, można przyjść, czasami można spotkać się z kolejką do wystawy, ale można po prostu wejść bezpłatnie. Natomiast jeśli ktoś chciałby skorzystać z tej formy oprowadzania, to trwają właśnie zapisy na naszej stronie survivalart.pl. Znajduje się link, pod którym można zgłosić chęć udziału.
11: Oprócz tych specjalnych oprowadzań są jeszcze warsztaty, wykłady?
10: Oprócz oprowadzań zaplanowaliśmy warsztaty. Warsztaty będą odbywać się na wystawie, która towarzyszy otwarciu survivalu, ale potrwa rok. Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty. Jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym.
11: Przyzwyczailiśmy się pewnie odwiedzając przegląd, że zawsze jest scena muzyczna, takie miejsce, gdzie można sobie posiedzieć, porozmawiać. Jak będzie tutaj na terenie klinik?
10: Przegląd Sztuki Survival to wystawa, ale też scena społeczna, czyli miejsce debat, rozmów, spotkań, a także klub festiwalowy. W tym roku w klubie festiwalowym, jak zazwyczaj, będzie można przysiąść, spotkać się ze znajomymi, zjeść coś smacznego, napić się napojów, a więc tutaj jak najbardziej w takiej przestrzeni zielonej między budynkami będzie można skorzystać z takiego terenu rekreacyjnego. Co ciekawe, on był tutaj zaprojektowany, bo ten kompleks kliniki chorób nerwowych i ten kompleks klinik początkowo miał na celu leczenie osób w kryzysie psychicznym i wszystkie nasadzone tu rośliny miały swoje zastosowanie, więc w tym roku klub festiwalowy będzie miał trochę aromaterapeutyczny wymiar. W piątek oraz w sobotę zapraszamy też na afterparty. Będzie to afterparty ambientalne, ponieważ w okolicy klinik są ogródki działkowe i osiedla mieszkalne, więc zależało nam na tym, żeby mieszkańcy nie czuli specjalnie naszej obecności w negatywny sposób, więc zapewnimy takie tło muzyczne, ambientalne, przygotowane przez kolektyw Późno. To będzie w piątek i w sobotę. Opodal klubu festiwalowego można przyjść na spotkania i wykłady w ramach sceny społecznej. Znajdziecie tam rozmowy bardzo różnych specjalistów, ponieważ Uniwersytet Medyczny włączył się w tym roku w współtworzenie sceny społecznej, więc będzie sporo rzeczy o dezinformacji. Będą to wykłady, spotkania, debaty, a także takie eksperymentalne badania zaprojektowane właśnie przez Uniwersytet Medyczny. Ale oprócz tego my jako Art Transparent przygotowujemy program, do którego w tym roku też zaprosiliśmy Instytut Narutowicza. Tutaj będziemy rozmawiać o dezinformacji, ale też tych zjawiskach, tym zjawisku teorii spiskowych. Będzie też spotkanie współorganizowane z Mint Magazine, gdzie na scenie porozmawiamy o tym, co survival robi we Wrocławiu i robi wrocławiowi. Myślimy, że to jest świetna okazja, bo niebawem będziemy mieć już nasze 25-lecie, więc podjęcie tego tematu, jaki mamy
13: wpływ na przestrzeń miejską wydaje się istotne. Na scenie zagości też solo show, czyli Tomasz Szymański, który ostatnio napisał książkę Ukryte na widoku. Jest to książka o sztuce w przestrzeni publicznej, która jest obok nas, a nie zawsze ją dostrzegamy. Czyli jest to też temat związany z survivalem i tym, jak funkcjonujemy. Jedną z rozmów właśnie o Klinice Wspólnych Wyobrażeń poprowadzi Justyna Stasiek-Hrabin, znana w internecie jako Minerva. Więc będzie tutaj naprawdę dużo spotkań, które przypadną do gustu bardzo różnym osobom. Warto spojrzeć na program na survivalart.pl. Udział w wydarzeniach sceny społecznej jest zupełnie bezpłatny i wolny. Tutaj nie trzeba się zapisywać, żeby przysłuchiwać się wykładom.
11: Przegląd sztuki survival coraz bliżej, bo wydarzenie startuje w piątek 26 czerwca i potrwa do wtorku 30 czerwca. Prace artystów tym razem będziecie mogli oglądać na terenie kompleksu budynków dawnej wrocławskiej Kliniki Psychiatrii i Chorób Nerwowych przy ulicy Bujwida.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
16: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: Naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej, czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
2: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. W głowach zapewne sporej

0: się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do was się zwrócę, mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą, chociaż też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się w naszym Wrocławiu. Dziś o takich półkoloniach, a dokładnie o półkoloniach na wrocławskich Partynicach. Co wyróżnia akurat te? Jak wiadomo, Partynice stoją końskimi emocjami. I na torze wyścigów konnych po raz kolejny ruszą półkolonie w tematyce koni.
1: Piotr Makarewicz, wrocławski tor wyścigów konnych, Partynice.
2: Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. Jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
1: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co wiadomo we Wrocławiu, to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni. Koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno. Natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób. Dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. I zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
2: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
1: Tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkolonii u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. Takie nazywamy. Natomiast praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas 2 razy w roku, tak? I na ferie jeździeckie, i na półkolonie, i spotykamy się tutaj, kilka razy w ciągu kilku lat, z roku na rok przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla zaawansowanych, tak? Jest zainteresowanie, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i doskonalą swoje umiejętności, a potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
2: To skupmy się może na tym, co będzie, bo sam temat to konie, więc może skupmy się za nim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
1: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie półkolonii, natomiast to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
2: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
1: Może i by chciały, ale przypuszczam, że tak po dwóch godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program półkolonii w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, na temat komunikacji, ich zmysłów. Dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko dwa punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak?

0: I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu. Dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przyszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak, ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej. Na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna. W Polsce Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami. A przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta. Im się wydaje, że jakby psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta. Tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie Półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję. Także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
1: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
2: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
0: Tak, nie mogło tego zabraknąć w programie Półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i tak jest. Hobby horsy, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horsowym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horsy, co jest swego rodzaju, dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horsie. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. To ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horse, to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, to proszę spróbować teraz z hobby horse'em to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie, i te półkolonie jeździeckie na Partynicach. To jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, Partynice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew. pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partyńcach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
2: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę. Co to będzie?
0: Tak, zajęcia manualne to jedno z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem, będą tworzyły też małe figurki konne, będą też próbowały stworzyć hobby horsy, no takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak?
2: Na uspokojenie.
0: Pojeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
2: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
0: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16, oczywiście jest margines 30 minut, tak, czyli można wcześniej przeprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, odpowiedniej liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
2: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półkolonie.
0: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie, więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także oczywiście cena jest adekwatna. Nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
2: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
0: Dokładnie tak, nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus 5-dniowy, poniedziałek, piątek.
1: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jedź na tu z Meloradiem w

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: O reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a po nas spodziewajcie się teraz tematów około rowerowych. Sprawdzimy na przykład, czy nierzadko łamiący przepisy dostawcy jedzenia, jeżdżący najczęściej na rowerach elektrycznych, są we Wrocławiu bezkarni. Ale najpierw o ścieżkach dla rowerzystów, ale też i dla pieszych, które powstają we Wrocławiu. Monika Kozłowska-Święconek z wrocławskiego magistratu.
5: To tak naprawdę temat złożony, wielowątkowy i taki, który działa, można powiedzieć, na klimat i na odczucia i na przyjazność miasta w wielu aspektach. Pracujemy na rzecz tras zielonych pieszo-rowerowych już co najmniej od 5 lat, bo 5 lat temu przeprowadziliśmy duże konsultacje społeczne z mieszkańcami, w których mieszkańcy wskazali nam, że bardzo chcą poruszać się rowerami, chcą się poruszać rowerami i pieszo bezpiecznie, sprawnie, ale doszedł ten jeszcze jeden bardzo ważny komponent. To znaczy chcą się poruszać w zieleni. W związku z tym zaczęliśmy pracę nad korytarzami zielonych tras pieszo-rowerowych i te prace i te działania dotyczą wielu części miasta. Oczywiście nie tylko w centrum, gdzie dzisiaj jesteśmy, ale również na osiedlach. To są zielone trasy rowerowe, które łączą osiedla poprzez tereny zielone. I najlepszym przykładem jest tutaj oddana niedawno kładka pieszo-rowerowa na Muchoborze wraz z dojazdami, która połączyła oba Muchobory i która teraz cieszy się niezwykłym powodzeniem. Ale te trasy zielone pieszo-rowerowe istotne są również w centrum, szczególnie tutaj, gdzie mamy bardzo intensywną zabudowę.
6: Jacek Mól, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.
4: Proszę opowiedzieć o pracach na promenadzie, które jeszcze nas czekają.
6: Promenada to jest oczywiście zadanie, które jest jednym z bardziej ważnych, ważkich, które realizujemy w tym roku. Przetarg jest już na ukończeniu. Zadanie jest duże, bo to jest zadanie, które polega na remoncie, na rewitalizacji zieleni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych zlokalizowanych na odcinku promenady staromiejskiej pomiędzy ulicą Piotra Skargi a ulicą Oławską, więc dość spory zakres. Zakres, który będzie okalał bastion sakwowy z taką pieczołowitością odnowiony przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Więc no, wysoko podniesiona poprzeczka. Mamy nadzieję, że sprostamy wszystkim wymaganiom, no i niedługo już Państwo będziecie mogli poznać te efekty. Przedsięwzięcie jest o tyle ważne i o tyle istotne, że to miejsce przed wojną wyglądało w zupełnie inny sposób. Macie tą świadomość. Więc uzgodnienia konserwatorskie, uzgodnienia kwerendy historyczne wszelkiego rodzaju, oczywiście uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń wymagało bardzo dużo zaangażowania i bardzo dużo pracy. Jest bardzo dużo elementów roślinnych, które tam się oczywiście pojawiają, elementów małej architektury, nowych nawierzchni, ale też odtwarzamy pewne smaczki, które w tym miejscu są. To jest, tam jest takie źródełko Freitaga między innymi, które będzie też odtwarzane. Tam jest też taki taras widokowy, który także będzie odtworzony. Są różnego rodzaju rozety kwiatowe, które też będą tam na nowo odtworzone i to jest coś, co myślę, że będzie cieszyło nasze oko.
4: Czyli zmieni się mocno to miejsce?
6: Ono zostanie odnowione. Zostanie odnowione w tym takim najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli będziemy mieli zupełnie nową przestrzeń, tą przestrzeń taką, jaką tutaj już chociażby widzimy przy pomniku Chrobrego. Czyli już na nowych standardach, na nowych warunkach, tak żeby można było z tego dobry sposób korzystać i bezpieczny.
4: Czas prac to?
6: 14 miesięcy od podpisania umowy. To jeszcze w kontekście promenady, bo to jest odcinek promenady, który realizujemy, tak? Jest jeszcze kolejny, który jest projektowany, czyli pomiędzy na wysokości Parku Staromiejskiego aż do Pałacu Leipzigerów, czyli ten do Parku Mikołaja Kopernika, ten mały odcinek, wbrew pozorom mały, ale on dość też będzie wymagający, bo jest stary drzewostan, też dużo masy bitumicznej, którą trzeba będzie usunąć i zastąpić nawierzchniami zdecydowanie bardziej przyjaznymi dla drzew, jak i dla dla rowerzystów. Tego trwa projektowanie. Do końca roku myślę, że będziemy mieli już pełną dokumentację. W przyszłym roku chcielibyśmy pewnie przystąpić do ogłoszenia przetargu i do realizacji.
7: Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
8: Jesteśmy aktualnie na finiszu prac związanych właśnie na przedłużeniu promenady staromiejskiej, czyli właśnie wykształceniu przejścia przez dwie jezdnie Piotra Skargi oraz przejazdu rowerowego, a także wybudowaliśmy w śladzie starej zatoki autobusowej nową ścieżkę rowerową oraz wyremontowaliśmy chodnik. Większym zadaniem, przed którym stoimy, a w zasadzie kontynuujemy, to jest promenada Krzycka. Na przestrzeni ostatnich lat wykształtowaliśmy układ pieszy i rowerowy na ponad 3,5 km, co stanowi 50% całej długości promenady Krzyckiej. Obecnie finalizujemy prace projektowe związane z dwoma kolejnymi jej odcinkami o łącznej długości blisko 2 km. I jeszcze w te wakacje chcemy ogłosić przetarg na realizację właśnie tych dwóch elementów, tak aby w przyszłym roku móc już poruszać się po blisko 5,5, nawet do 6 km długości tej trasy.
6: Oprócz tego, to co jest realizowane, kończymy Park Najedzikowskiego. Wielkie założenie, bo to jest ponad 7 hektarów, więc dla terenów zielonych to jest dość sporo. Na wrocławskim Gądowie, na dawnej płycie odstawczej lotniska. Bardzo ciekawa realizacja, zapraszam. Już efekty są widoczne. Jeszcze potrzebujemy troszeczkę takiego sznytu na sam koniec, na wykończenie tego. To jest na ukończeniu. Kończymy Park Ekologów na Kasprowicza. Małe założenie, ale zlokalizowanie przy Polanie Karowickiej. Bardzo ciekawa historia i dobre połączenie pomiędzy wałem a ulicą Jana Kasprowicza. Oprócz tego jest realizacja też bardzo fajna, która się kończy z kolei na wrocławskim Kozanowie, czyli park Nadodrzańska Osada Przygody z wodnym placem zabaw. Widzimy, że dzieciakom się to podoba, to także jest realizowane. Oczywiście są ścieżki, bo to, o czym nie powiedziałem, a co jest jednym z najistotniejszych elementów, to, że my przy każdej naszej zielonej infrastrukturze odnawiamy w dużej mierze ścieżki i ciągi piesze. Ścieżki, które służą też rowerzystom. Nie budujemy stricte ścieżek rowerowych, ale budujemy drogi przyjazne rowerzystom, tak to nazywamy, po których mogą się swobodnie rowery poruszać. I takie przy każdym z naszych założeniu coś takiego jest realizowane. No i o czym nie powiedziałem, a co także jest już na etapie takim, że już wykonawca rozpoczynał pracę, to jest oczywiście kolejny etap na Parku Szczytnickim. Czyli ten najbliższy od Uliny Hali Stulecia od strony ulicy Mickiewicza została już zrealizowana i brakuje nam tego odcinka pomiędzy halą a ulicą tramwajową, powiedzmy. Czyli tu odcinek, który teraz będzie na wysokości kościołka świętego Jana Nepomucyna, to będzie teraz realizowane. Tam wpuszczamy wykonawcę, tam zakończenie pracy jest planowane także na połowę przyszłego roku. To takie chyba najważniejsze, oprócz tego jest oczywiście Smocze Uroczysko, rozpoczęcie pracy na Żelińskim Parku Sportu. Bardzo dużo jest małych inwestycji, które wymagają bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo energii, sił, środków. No ale tak jak pokazuje doświadczenie, pokazuje wrocławski rynek, jest możliwe do zrealizowania, nawet chociażby byłyby najtrudniejsze i te przestrzenie byłyby jak najbardziej ciężkie do wejścia, no to my tam wchodzimy i robimy swoje.
4: Rozmawiamy o inwestycjach rowerowych we Wrocławiu i w tej opowieści o tym, co ma się zmienić, wracamy znów do centrum miasta.
9: Swoje oblicze zmienia ulica Widok, a dokładnie wpisujemy w nią infrastrukturę rowerową. Bartosz Nowak, wiceprezes wrocławskich inwestycji. To jest ten element, którego brakowało bezpośrednio w tym ciągu ulicy Bożego Ciało, widok do Kazimierza Wielkiego i łącznika do Świdnickiej. Nie zabraknie też przejazdu rowerowego na wysokości teatru. Wszystko po to, aby ta infrastruktura rowerowa była kompletna w centrum i tak, abyśmy w tych szczególnie potokach porannym i popołudniowym, w tygodniu, kiedy jedziemy do pracy, szkoły czy przedszkola, mogli bezpiecznie i w odpowiednich warunkach korzystać ze ścieżek rowerowych, a w weekendy, kiedy potrzebujemy czasu relaksu lub po prostu, mówiąc wprost, zmęczyć się po ciężkim tygodniu pracy na sportowo, no to mamy tę okazję również. Jeżeli chodzi o ten ciąg wzdłuż Foszcy Miejskiej, będziemy mieli możliwość pojechać tą tramwą twardą infrastrukturą do Kazimierza Wielkiego lub bezpośrednio do rynku. Nie będzie to powodowało żadnych utrudnień na co dzień. Zawężymy tylko i wyłącznie pas dla pieszych, także ruch będzie się odbywał normalnie, natomiast węższym paskiem niż na co dzień, ponieważ wykrajamy tą przestrzeń dla rowerzystów, także piesi i rowerzyści będą mieli teraz swoją wspólną przestrzeń, a nie tylko piesi. Także warto podkreślić, że w ramach tego zadania też zagospodarujemy i upiększymy zieleń występującą w ciągu tych ulic. Realnie za pół roku chcemy zakończyć tę inwestycję. Koszt to 2,5 miliona złotych.
4: Nowe ścieżki pieszo-rowerowe to jedno, ale nie wszyscy jeżdżą po nich, a raczej też po chodnikach, zgodnie z przepisami. I mam tu akurat na myśli dostawców jedzenia. Jeśli byliście ostatnio w rynku, może zauważyliście, że miasto próbuje dotrzeć do tych dostawców. Z jakim dokładnie przekazem i co on ma zmienić, o tym teraz u nas.
10: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej.
4: Informacje, które stanęły w centrum do kurierów rowerowych, czyli ulotki się nie sprawdziły?
10: Ulotki były na czas, kiedy zakładaliśmy, że jesteśmy na etapie edukacji i próśb. Teraz to jest kolejny etap, bo te prośby przez chwilę działały, a potem przestały. I teraz te kubiki, które widzimy na 6 narożnikach w centrum, są po to, żeby pokazać już, że z takiego niebezpiecznego funkcjonowania dostawców jedzenia tak naprawdę będziemy ze Strażą Miejską po prostu egzekwować już mocniej, będą mandaty, będą kontrole, bo po prostu poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców w centrum i dla odwiedzających jest priorytetem. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to odczucie było negatywne i żebyśmy przez takie postępowanie tej wybranej grupy pseudorowerzystów i dostawców jedzenia, po prostu odbierali całe miasto i centrum jako mniej bezpieczne.
4: No właśnie, dlaczego centrum? Bo ci rowerzyści tak zwani właściwie.
10: Tak, właśnie, bardzo bym prosiła, żeby nie nazywać tego i nie wkładać do grupy rowerzystów, bo to są osoby, które pracują na pseudorowerach, tak naprawdę, z formalnego punktu widzenia.
4: Właśnie, dlaczego centrum? Bo ci kurierzy jeżdżą jak jeżdżą po całym Wrocławiu.
10: Tak, to prawda, tylko myślę, że w centrum jest po prostu najbardziej to odczuwalne. Tam jest najwięcej pieszych, najwięcej turystów, i też bardzo dużo lokali gastronomicznych, z których właśnie te dostawy mają swoje źródła i są rozwożone do tych dalszych dzielnic. I oczywiście w innych miejscach też to jest odczuwalne, ale nie tak silnie jak w centrum.
4: Jak Państwo diagnozują ten problem też, jeśli chodzi o informacje od Wrocławia?
10: Diagnozujemy, rozmawiamy też z innymi miastami w Polsce, bo to sobie trzeba powiedzieć, że ten kłopot nie dotyczy tylko Wrocławia, tylko również Warszawy, Poznania, Krakowa, bo rozmawiamy z tymi miastami. Diagnozujemy go w taki sposób, że to są osoby, które bardzo krótko pracują w tym zawodzie kuriera z dostawami jedzenia. Pracują zwykle około 3 miesięcy. To jest taki średni okres ich zatrudnienia. Wynajmują te rowery od firm pośredniczących. Nie wiedzą, że te rowery są niezgodne z przepisami, bo to są z reguły osoby, które przyjeżdżają do nas po prostu z innych krajów świata. Nie znają świadomości, że to jest niezgodne z przepisami. Jeżdżą na nich bardzo szybko, bo chcą jak najwięcej zarobić, a nie wiedzą, że to, co robią, jest niezgodne z przepisami. No i tak się to wszystko nakręca.
4: To powiedzmy, o czym mówimy, z jakimi komunikatami, jakie kubiki stoją?
10: Mówimy o tym, że po prostu trzeba być wrażliwym na potrzeby innych użytkowników. Zwracamy się do dostawców, że centrum to nie jest tor wyścigowy, czyli że jeżeli chcą, czy muszą tutaj przejechać, to muszą jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, tak żeby nie stwarzać zagrożenia i braku poczucia bezpieczeństwa, że grozi, za łamanie przepisów grożą mandaty, że za poruszanie się pseudorowerem, który nie jest rowerem, kosztuje to 1500 i że po prostu muszą się liczyć z tym, że będą kontrolowani przez nasze służby, czyli przez Straż Miejską i Policję. Policja już zaraz po ustawieniu kubików zrobiła taką akcję i nazwano to akcją kontroli rowerzystów, ale tak naprawdę jak popatrzymy na zdjęcia, to większość zatrzymanych to właśnie byli dostawcy jedzenia na pseudorowerach.
4: Te komunikaty są po polsku i w języku angielskim, nie w innym, nie po ukraińsku na przykład. Dlaczego?
10: Te komunikaty są po polsku i po angielsku, bo jak się okazuje, większość... Ulotki mamy też przygotowane po ukraińsku, ale na kubiku trzeba było się zdecydować na 2 języki, więc stwierdziliśmy, że w związku z tym, że część tych osób przyjeżdża z krajów poza Europą, to ten angielski będzie bardziej dostępny i i no jakby do większej liczby osób dotrze.
4: Zakaz jazdy rowerami po wrocławskim rynku został zniesiony 6 lat temu, czyli w czasie pandemii, kiedy dostawy jedzenia stały się dużo bardziej popularne, no i natężenie ruchu nie było tak intensywne.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
12: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Dziś o tym, jak podarować dzieciom trochę słońca. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Tak brzmi hasło tegorocznej kampanii Fundacji Pociecha, która między innymi zabiera dzieciaki z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No wam pewnie obecnie różne podróże w głowie, a pomyślcie sobie, że takiej radochy no niektórzy najmłodsi nie doświadczają. Teraz o tym, jak możecie to zmienić.
14: Aleksandra Mielczarek-Cegielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR Fundacji Pociecha.
13: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
14: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
13: No i pewnie też tak na co dzień mają do czynienia pewnie też z innymi dzieciakami, to znaczy no nie wiem, może rodzice właśnie mają większe zasoby finansowe, czy są w stanie sobie pozwolić na te różne wyjazdy. No i myślę, że dla takiego dziecka tak się wydaje, tylko wakacje. My sobie planujemy wyjazdy, mamy tyle możliwości, a dla takiego dziecka, które widzi też innych, którzy wyjeżdżają w różne, czy to zakątki Polski, czy w ogóle świata, to już pomijam, no to musi być bolesne.
14: No na pewno jest to bolesne. Nawet właśnie jak w tym badaniu zapytaliśmy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie i nie będzie się czuło inne, takie gorsze, że ono nie jeździ, tylko jednak będzie, no, takie samo jak inni, tak? Nie będzie odstawać. My często też mówimy, że te dzieci ze świetlic są ze środowisk narażonych na wykluczenie. No więc to jest naprawdę bardzo poważny problem. To wykluczenie nawet właśnie widać w takich sytuacjach jak wyjazd wakacyjny. Wydaje się, że nic. No co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje? Bywa trudno. No ale taki
13: No ale
14: wyjazd,
13: właśnie w obecnych czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale no ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie byliście na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach. No to domyślam się, że takie dziecko, co ma powiedzieć?
14: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
13: albo
14: w klasie.
13: Albo jakąś pamiątkę.
14: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
13: To ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
14: Tak w skali przez te 10 lat?
13: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
14: W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci. Ta liczba jeszcze nie jest określona, więc nie powiem, ile dzieci dzieciaków pojedzie w tym roku, bo to się jeszcze zmienia, ale planujemy dwa turnusy nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry i na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
13: Okej.
14: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z Domu Dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
13: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad polskim morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że faktycznie dla takiego dziecka to tym bardziej jest... No, duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o te kolonie, bo pamiętam, nie, rozmawiamy o tej akcji no nie po raz pierwszy, że są wyjątkowe. Są bez telefonów, a w tym roku też wiem, że nie wiem, czy tak było poprzednio, bo nie pamiętam, ale wiem, że będzie też coś o ekonomii.
14: Tak, tak, zgadza się. Bo my właśnie organizując te kolonie, chcemy dać tym dzieciakom coś więcej niż tylko chwilę na odpoczynek i na poznanie świata. Chcemy też dać im taką wiedzę, którą będą mogły wynieść z tych kolonii i w przyszłości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem kolonii organizujemy taki program, mamy właściwie przygotowany taki program, Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie, więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich dwóch koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym już mówiłam wcześniej i bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach na przykład dziadkowie też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem. I że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
13: Mm-hmm. To ja jeszcze cofnę, bo mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
14: Drugi koniec Polski.
13: Tak, bo wspomniałyśmy tak, a może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
14: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd i jakimś takim torem saneczkowym z tego, co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu. Więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
13: Mówiłaś, że będzie dom dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice?
14: Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do teatr zabieramy świetlice z Gdańska, 2, jedną świetlicę z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska, i jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
13: Okej, a jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział? To znaczy, myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok?
14: Tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi świetlicami. I jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
13: To jeszcze zdradzę, że przed zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt łączą nas góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni. No i pewnie u was również... czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się, słuchając nas, lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
14: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą, i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
13: Mhm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty, i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
14: Oczywiście, to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
13: No wracając do tego morza, to wiemy, że 2 gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
14: No ponad 140,
13: no to właśnie, to tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też no, chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
14: Tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc no pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik sezon. Jednak, tak, najwyższy sezon, dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na te okazje. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. już kolonie tutaj.
13: Mm-hmm. No w głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
14: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
13: Z pewnością, bo na te wakacje każdy z nas czeka i każdy na tego gofra z bitą śmietaną nad morzem. Rozmarzyłam się, zasługuje. Dzieciaki ze świetlic środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha, tym bardziej. No więc powtórzę po Oli Mielczarek-Cegielskiej ze wspomnianej fundacji. Zaglądajcie na ich stronę i podarujcie dzieciom trochę słońca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
16: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
17: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale mniej więcej rok temu wielu zastanawiało się, dlaczego nad Wrocławiem tak nisko lata jakiś niewielki samolot. Dziś mamy efekty tych lotów, czyli najdokładniejszą w historii mapę Wrocławia. Do czego taka cyfrowa mapa była potrzebna i jak będzie wykorzystywana? O tym teraz u nas.
18: Przede wszystkim to nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia, tak zwanego Zielonego Departamentu. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania, a gdzie należy podjąć działania, aby minimalizować efekt miejski wyspy ciepła, aby podnosić komfort życia mieszkańców, aby schładzać to miasto w trakcie na przykład fal upałów czy okresów suszy, czy rozbudowywać infrastrukturę błękitno-zieloną, czyli tak naprawdę rozbudowywać obszary zieleni po to, aby retencjonować wody opadowe, właśnie aby przeciwdziałać na przykład zjawisku suszy, czy minimalizować efekty lokalnych powodzi. Po trzecie, mamy narzędzia, które pozwalają nam dobierać określone rozwiązania zielone czy błękitno-zielone w danej przestrzeni miejskiej, czy to przy zagospodarowaniu wnętrz podwórzowych, czy w pasach drogowych, czy we wszelkich obszarach, jakie będziemy chcieli przeanalizować, narzędzie podpowie nam, co najlepiej zastosować, aby uzyskać najlepszy efekt ekologiczny i aby zminimalizować te ryzyka, które tutaj były analizowane. No i na koniec mamy możliwość oceny naszych działań, czyli w takich okresach, powiedzmy, dwuletnich, będziemy obserwować, jeżeli w danym miejscu przeprowadziliśmy daną inwestycję, na przykład zazieleniliśmy plac Nowy Targ, jak to wpłynęło na funkcjonowanie tego miejsca i jak obniżyliśmy ten efekt miejskiej wyspy ciepła, bo tam był on potężny, natomiast teraz po zagospodarowaniu zielenią został zminimalizowany. Na pewno nie mieliśmy tak detalicznie zinwentaryzowanego stanu zieleni. Tak, to są długotrwałe procesy, kosztowne procesy, nie było nas na to stać, więc w tej chwili nasza praca została w jakiś sposób przyspieszona. Ja bym powiedziała, że to jest taki przełom technologiczny. To jest smart city w obszarze zieleni, bo wiemy, co mamy. Jesteśmy w stanie tym na bieżąco zarządzać. Nie trzeba specjalnych inwentaryzacji zamawiać i wydawać na to dużych środków finansowych, aby wiedzieć, co mamy. Więc to jest absolutna zmiana i mamy tak naprawdę potwierdzone metodami naukowymi czy zastosowanymi algorytmami to, co wcześniej obserwowaliśmy empirycznie, czyli mamy potwierdzone to na liczbach, że tutaj mamy ryzyka, tutaj tak naprawdę materializują nam się te ryzyka klimatyczne i musimy zadziałać, a inne miejsce możemy odłożyć na później, bo tam powiedzmy sytuacja jest opanowana. Narzędzie pozwala nam również ocenić, czy w danej lokalizacji lepiej sprawdzą się nasadzenia, czy może lepiej rozwiązania typu ogrody deszczowe albo rozszczelnienia w konkretnych środkach finansowych. W mojej ocenie będziemy z tego mogli doskonale korzystać, na przykład oceniając propozycje mieszkańców składane w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, czy też propozycje rad osiedli składane w ramach funduszu osiedlowego, bo jeżeli na przykład mamy do zagospodarowania wnętrze podwórzowe, gdzie mieszkańcy lub rada osiedla chcą konkretnych rozwiązań, chcą mieć zielone sąsiedztwo, jesteśmy w stanie w celowany sposób zadedykować i pokazać, co lepiej się sprawdzi w kontekście efektu ekologicznego i zamierzamy z tego korzystać. Zieleń nie tylko schładza przestrzeń miejską, powoduje, że zmienia się mikroklimat, ale również przetrzymuje wody opadowe, czyli pozwala przeciwdziałać, minimalizować zjawisko suszy. A w przypadku nawalnych deszczy gromadzi tą wodę i działa jak gąbka. Dlatego mówimy o mieście błękitno-zielonym, mieście gąbki. I myślę, że mieszkańcy Wrocławia mogli zaobserwować to zjawisko 2 lata temu, kiedy mierzyliśmy się z powodzią we Wrocławiu i wówczas w dolinie rzeki Bystrzycy doskonale było widać ten efekt, czyli w Parku Złotnickim, w Parku Stabłowickim woda znajdowała się w parku, ale nas to nie bolało, bo temu mieszkańcy nie byli zalani. Zatem wiemy, co mamy. Mamy zinwentaryzowaną całą zieleń w mieście, niezależnie od struktury własności. Wiemy, w jakiej jest kondycji. Wiemy, gdzie musimy najszybciej zainterweniować, aby tam podnieść jej jakość. Mamy narzędzia, aby oceniać, co gdzie najlepiej się sprawdzi. I mamy narzędzia w interwałach na przykład 2-4-letnich oceniać, jak sprawdzają się te rozwiązania, aby wyciągać wnioski na przyszłość.
19: Na podstawie tych zdjęć lotniczych wykonano bardzo wiele map obejmujących wszystkie aspekty tego, co się dzieje w mieście.
20: Tłumaczy Grzegorz Synowiec z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
19: Rozszerzyłbym to trochę, bo nie chodzi nam tylko i wyłącznie o zieleń, o tą warstwę zieloną, ale także o, nazwaliśmy sobie to wyzwania adaptacyjne. Jest ich aż 5 i dotyczą one przede wszystkim zagospodarowania terenu, przepuszczalności tego terenu, czyli jakby stopnia uszczelnienia, ale także termiki, temperatury powietrza, temperatury powierzchni, zieleni jako takiej, bioróżnorodności, czyli zróżnicowania tej zieleni w przestrzeni miejskiej. No i wreszcie warunków wodnych, czyli to, co jest najistotniejsze z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, czyli zagospodarowanie wód opadowych i tego typu elementy. I teraz na podstawie tych map byliśmy w stanie wskazać te miejsca w mieście, które wymagają jakby interwencji albo które są na tyle cenne, że powinniśmy je zachować na przyszłość. Mapy są na tyle dokładne i te dane, które przeczytamy, są tak dokładne, że jesteśmy w stanie zejść do poziomu pojedynczego drzewa. I my na podstawie tych map i danych lotniczych, które posiadamy, jesteśmy w stanie bardzo dokładnie określić stan gatunkowy, kondycję zieleni, wysokość, wielkość korony, nawet ilość powierzchni liści, którą to drzewo produkuje, więc tutaj mamy bardzo dokładną informację dla wszystkich 2,5 miliona drzew we Wrocławiu, co nam pewnie ułatwi pracę z punktu widzenia chociażby Zarządu Zieleni Miejskiej, który musiałby wtedy te drzewa po prostu indywidualnie inwentaryzować. Mamy zbiorowiska roślinne zidentyfikowane nie tylko do poziomu, powiedzmy, nie wiem, trawnika czy łąki, ale także też zbiorowiska bardziej bliższe naturze.
20: Ponad 9 tysięcy zdjęć lotniczych i 2000 kilometrów lotów pomiarowych. U nas teraz o samolotach, które skanowały Wrocław oraz o mapach i narzędziach, jakie na tej podstawie powstały. Dyrektor strategiczny projektu Cool City z firmy MGGP Areo Łukasz Sławik.
21: To są rzeczy, które są wyjątkowe na skalę polską, europejską i światową i mówimy to z pełną odpowiedzialnością. Narzędzia, które pozwalają podejmować takie decyzje, stworzyliśmy chyba dlatego, że spotkały się zespoły, które miały otwartą głowę i pomyślały, że nie ma ograniczeń i mają głowę w chmurach. I z jednej strony możemy określić tak nasze zespoły, które nie stawiały sobie żadnych ograniczeń, a z drugiej strony faktycznie, żeby to wszystko było możliwe, musieliśmy spojrzeć na Wrocław z góry i rozpoczęliśmy tą przygodę od pułapu satelitarnego, gdzie pozyskaliśmy dane i obserwowaliśmy Wrocław z tej perspektywy, kilkuset kilometrów. Natomiast dane i wiedza tam zdobyta była niewystarczająco szczegółowa do tego, żeby móc odpowiedzieć na tak szczegółowe pytania miasta, dlatego zeszliśmy do pułapu lotniczego i dlatego przez kilka dni i nocy słyszeli Państwo odgłosy naszych samolotów, za co przepraszamy, natomiast było to konieczne. Posiadamy flotę samolotów fotogrametrycznych, która jest przystosowana do pozyskiwania danych lotniczych z zastosowaniem różnego rodzaju sensorów, bardzo wyspecjalizowanych, które mierzą temperaturę, mierzą wysokość roślinności, jej strukturę. Mogą również spojrzeć w głąb tkanki roślinnej, na podstawie czego możemy identyfikować gatunki czy kondycję tych roślin. I ważne było to, żeby zejść z pułapu satelitarnego do lotniczego po to, żeby zacząć obserwować w mieście pojedyncze obiekty, którymi miasto zarządza, czyli drzewo, konkretna łąka kwietna, konkretny trawnik, krzew. Potrzebowaliśmy zinwentaryzować te obiekty w całej przestrzeni miasta, które ma 300 km. I byłoby to niemożliwe, i dotychczas tak naprawdę jest niemożliwe, z zastosowaniem standardowych technologii, czyli GPS-a i inwentaryzacji terenowej. Lataliśmy nad Wrocławiem kilkukrotnie. Pozyskaliśmy dane i w okresie wegetacyjnym, po to, żeby zobaczyć, jaka jest kondycja roślinności, zobaczyć jej różnorodność biologiczną, ale lataliśmy również w okresie bezlistnym, po to, żeby zobaczyć to, co zazwyczaj na co dzień przykrywa roślinność i ocenić, jaki jest stopień przepuszczalności czy nieprzepuszczalności powierzchni terenu, która jest istotna do tego, żeby miasto stało się tą gąbką. To wszystko pozwoliło nam w bardzo krótkim okresie zebrać dane, które wykonaliśmy przy pomocy właśnie takiego jakby planu lotu. Natomiast to, co jest jakby kluczowe, to to, że z tych danych mogliśmy przejść do kolejnego etapu, czyli zacząć te dane analizować. Cały zespół specjalistów, który pracuje w projekcie, czy to ze strony Wrocławia, czy lidera, czy pozostałych jakby członków konsorcjum, wkładając swoją ekspercką wiedzę, czy to w zakresie botaniki, roślinności, warunków wodnych, bioróżnorodności, mogły zacząć te dane jakby przetwarzać do postaci informacji. Bo to, co jest jakby najważniejsze, to skuteczne zarządzanie adaptacją i procesem adaptacji z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie, to przede wszystkim oparcie tego zarządzania na danych, wiarygodnych danych i aktualnych danych. I to jest najistotniejsza przewaga całego rozwiązania Cool City i wartość, którą dzisiaj posiada miasto Wrocław, że posiada dane, na podstawie których może podejmować wiarygodne i poprawne jakby decyzje, żeby skutecznie przeprowadzać proces adaptacji.
20: No właśnie, co z tymi informacjami zamierza zrobić Wrocław, jeśli chodzi o wodę?
1: We Wrocławiu, tak jak i w ogóle w tej części Europy, od lat obserwujemy postępujące zmiany klimatu. Nazywam się Przemysław Kałecki, jestem wiceprezesem zarządu MPWiK Wrocław. Wrocław to widzi, w związku z tym w poprzedniej kadencji samorządowej Wrocław przyjął program adaptacji do zmian klimatu i między innymi jednym z elementów tego programu jest strategia gospodarowania wodami opadowymi, czyli zbiór działań, które mają na celu wykorzystać ten zasób tak cenny, jakim jest woda, na miejscu, a nie zrzucać tej wody do systemu kanalizacyjnego. W związku z tym MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych, czyli gdzie lustro wody lustro wód podziemnych obniża się. Przykładem tego jest staw Pilczycki, gdzie od lat widzimy, że poziom lustra wody obniża się. Stąd w najbliższym czasie ogłosimy przetarg Zaprojektuj i buduj. Wybierzemy wykonawcę, który przygotuje takie rozwiązania hydrauliczne, aby przekierować właśnie wody opadowe do stawu, aby podnieść lustro wody tegoż stawu. Ale gdy tej wody nadmiarowej będzie za dużo, to z kolei rozwiązania przygotowane właśnie w tym projekcie pozwolą lepiej nawodnić pobliski Park Pilczycki, aby poprawić klimat, poprawić standard nawodnienia tych terenów dla roślinności, która właśnie tam się znajduje. Oczywiście takich miejsc występuje jeszcze więcej. To jest efektem zmian klimatu postępujących, które widzimy na całym świecie i pracujemy także nad innymi obszarami. Jednocześnie szukamy rozwiązań takich, które pomogą urbanistom tak projektować Wrocław, aby unikać gęstej zabudowy, zabetonowywania terenów, które są ryzykowne, czyli stanowią tak zwane hotspoty deszczowe.
20: Dodam tylko, że przykładowo 11 czerwca we Wrocławiu w ciągu niespełna 2 godzin spadło 20 litrów wody na metr kwadratowy, a to 1/3 średnich miesięcznych opadów dla czerwca w naszym mieście.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
22: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
23: Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio zauważyłam, że serwuję wam takie letnie tematy i być może są wśród was tacy, którzy na to lato zostają we Wrocławiu. No i zastanawiacie się, jak sobie to wolne, ten wolny czas wykorzystać. Mam pewien pomysł, a mianowicie zrobienie czegoś dobrego i zostanie wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. O tym, jak to wygląda i jakie warunki trzeba spełniać, posłuchajcie.
24: Katarzyna Szakowska, Ekostraż Wrocław.
13: To zacznijmy może od tematu, z którym mam nadzieję, że moi słuchacze mieli okazję się tutaj zetknąć, czyli od remontu. Jak z remontem, bo wiem, że idzie w dobrą stronę. Remont azylu oczywiście, Ekostraży.
24: Tak, na szczęście przesuwamy się z pracami naprzód i remont trwa już od jakiegoś czasu, bo podzielony został na kilka etapów. Najpierw to było osuszanie budynku, praca przy fundamentach, kanalizacja, potem wymiana dachu. Właśnie niedawno udało się pokryć dach, a teraz elewacja i ocieplenie. I to już zaczyna się dziać. Potem wymiana okien, drzwi, zmiana klatek schodowych, przebudowa azylu w środku.
13: Mm-hmm. A łączne koszty, które na ten moment można gdzieś przeliczyć?
24: To już są koszty, które zbliżają się do

0: dach i ma zostać jeszcze zaadaptowane poddasze do działań edukacyjnych na biuro i dla wolontariuszy, żeby mieli też swoją przestrzeń, bo takie są wymogi prawne. Prawo budowlane też nakazuje nam wiele zmian, które dotychczas, kiedy lokal był własnością miasta, no nie były tak regularnie ani drobiazgowo sprawdzane, a teraz, kiedy należy do ekostraży, no to wiadomo, spodziewamy się wszelkiego rodzaju kontroli i musimy mieć pełne dostosowanie.
1: Czy osoby, które prowadzą firmy, czy na ten moment, na to, co jest zrobione, czy prowadzą firmy budowlane jakiekolwiek, mogłyby coś oferować?
0: Oczywiście, mamy tutaj speca od remontu, to jest Ewa, która ma mail remont@ekostraż.pl. Wysyłając wiadomość na ten adres mailowy, można dowiedzieć się wszystkiego w temacie remontu, co jest potrzebne, co jeszcze jest do zrobienia, jakie to będą koszty, czy można jakoś pomóc. Najlepiej właśnie napisać pod ten adres.
1: Mm-hmm. To teraz ci wolontariusze, którzy zajmują się zwierzętami, jakie są wymogi? Czy to jest tylko ta miłość do zwierząt, czy jednak ta selekcja wolontariuszy jest u was bardziej zaawansowana?
0: Oczywiście, bo po pierwsze musimy dbać o bezpieczeństwo zwierząt, ale też o bezpieczeństwo tych ludzi. Są szkoleni z zakresu BHP, mają dyżury pod okiem starszych wolontariuszy, muszą wiedzieć, jakie są możliwe zagrożenia, bo takie są. Można zostać ugryzionym na przykład, jeżeli podchodzi się do zwierzęcia bez właściwej wiedzy i przygotowania, ale tego wszystkiego można się nauczyć, zanim dojdzie do pierwszego dyżuru. Myślę, że jest to bardzo przyjemna nauka, ponieważ można ją wykorzystać również w warunkach domowych i takich swoich prywatnych. Wiedza na temat zwierząt, utrzymywania ich dobrostanu, czy tego, jak należy z nimi postępować, jest wiedzą ważną, jest wiedzą powszechną, ale nie każdemu niestety nadal znaną.
1: Mm-hmm. A ile trwają takie szkolenia?
0: One odbywają się raz w miesiącu, jest to pierwsze spotkanie, potem kolejne i dostajemy pakiet materiałów do zrealizowania w domu, do nauczenia się.
1: Pomyślałam sobie o osobach, które być może nie mają na co dzień kontaktu, bo wspomniałaś o tym doświadczeniu w domu i pomyślałam sobie o osobach, które być może nie, że nigdy, ale nie miały na przykład swojego zwierzaka, czy to kota, czy psa. Czy też mogą się zgłosić? Czy
0: mogą
1: to...
0: i się zgłaszają takie osoby.
1: Okej, okay, czyli często zdarza się, że jednak to są osoby, które na co dzień, wiadomo, posiadanie zwierzęcia w domu, to jest dosyć czasochłonne i trzeba przemyśleć tą decyzję. Nie każdy ma taką możliwość, a we Wrocławiu myślę, że są osoby chociażby przyjezdne. Te swoje zwierzaki musiały zostawić w domach rodzinnych, a chciałyby mieć kontakt.
0: Jak najbardziej. Jednym z powodów do podjęcia wolontariatu może być chęć poznania zwierząt w ogóle. Jeżeli ktoś nigdy nie miał zwierzaka, marzył o nim całe życie, to może tutaj się właśnie sprawdzić i zobaczyć, jak taki kontakt na dłuższą metę wygląda. I takie osoby też się pojawiają u nas.
1: A w praktyce, jak słucha nas ktoś, kto jest zdecydowany, jest odpowiedzialny, jak wygląda ta praca w takim grafikowym znaczeniu? Mam na myśli to, ile musi mieć tego czasu dostępnego, jak to się dzieli, jak to u was akurat wygląda?
0: U nas nie ma przymusu podejmowania iluś konkretnych dyżurów, czy wymogu wypracowania jakichś godzin konkretnych. Natomiast lubimy, jeżeli wolontariusze się zjawiają, żeby przychodzili raczej regularnie. Niektórzy przychodzą raz w tygodniu, inni codziennie, inni raz w miesiącu, inni co drugi tydzień. Różnie to wygląda. Często młodzi ludzie chcą podjąć wolontariat, chcą się sprawdzić. Zdarza się, że też tacy już na granicy pełnoletności, bo osób niepełnoletnich nie przyjmujemy, pojawiają się z rodzicami. Wtedy jakby pod okiem rodzica pracują dla ekostraży, ale są to już naprawdę osoby, którym blisko jest do 18, bo tak jak mówiłam, młodszych ze względów bezpieczeństwa nie przyjmujemy. Wystarczy wejść na stronę ekostraży, jest tam zakładka jak pomóc i w tej zakładce możemy odnaleźć informacje o tym, jak zostać wolontariuszem, składamy formularz, potem czekamy na kontakt od wolontariusza, są spotkania i można przystąpić do pierwszego dyżuru. A dyżury to prozaiczna praca, bo oprócz wyprowadzania zwierząt należy im posprzątać, nakarmić i tak to wygląda.
1: A coś zaskakuje tych nowych wolontariuszy?
0: Mnóstwo rzeczy.
1: Na przykład?
0: Że to jest ciężka praca. że są zmęczeni.
1: Czyli wydawało się, że to jest tylko wyprowadzenie psa, ta przyjemna, miła wizja, a
0: łaskanie
1: jednak...
0: Łaskanie piesków, tak, i kotków. To jest takie pierwsze wyobrażenie zazwyczaj ludzi. Co ich zaskakuje? Zaskakuje ich emocja, która ich dopada, bo często zwierzęta, które

0: które przyjeżdżają z interwencji. Na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że jadę na interwencję, zabieram stamtąd zwierzę, które jest ledwo żywe, ale tak dosłownie ledwo żywe, i wracam do azylu, umówiona już jest wizyta u lekarza weterynarii, jest dyżur. I ja tego psa zrzucam z samochodu, w sensie zdejmuję kennel, wyciągamy zwierzę, trafia do azylu, do środka i ma być zaopiekowany przez te osoby do czasu wizyty, tak? Czyli napojony, nie karmimy zwierząt prosto z interwencji, no bo ze względu na to, że będą jakieś badania, będą oględziny, więc na początku nic takiego się nie dzieje, chyba że zwierzę nie jest umierające i wizyta ma się odbyć na przykład jutro, no to wtedy tak. I te zwierzęta są bardzo poranione psychicznie i często zniszczone fizycznie. I to może powodować silne emocje u takich osób, które nie są przyzwyczajone do takiego widoku, ale nawet u osób takich jak ja, które kilkanaście lat pracują przy zwierzętach w ekostraży, to czasami ten widok jest tak okrutny, że człowiek nie może się z tym pogodzić, że do takiego stanu można kogoś drugiego doprowadzić, że jakiś człowiek tak skrzywdził zwierzę, że ono teraz tak wygląda i tak się czuje. Ja mam psa na tym czasie obecnie, który w sytuacji, gdy ja podnoszę głos, ale nieważne, czy ja kogoś wołam z kuchni, czy nie wiem, czy szklanka zostanie mocniej postawiona na stole, ten pies natychmiast idzie pod łóżko i tam siedzi dotąd, aż nie zostanie wyciągnięty, albo przynajmniej z godziny, jeżeli sam. Także no, jak widać.
1: Ekostraż kojarzy się też oczywiście z dzikimi zwierzętami. Czy wolontariusze też się zajmują akurat tą dziedziną?
0: Tak, ekostraż prowadzi ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt i wolontariusze, którzy są u nas w azylu, również mogą pracować na rzecz zwierząt dzikich. Takich zwierząt oczywiście nie wyprowadzamy, ale po szkoleniu dowiadują się, jak opiekować się takimi zwierzętami, czy jak przygotowywać posiłki dla takich zwierząt, jak je podawać, jak sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Część zwierząt, takich jak na przykład lisy, one mają bardzo nikły kontakt z ludźmi w ogóle, bo no, muszą być cały czas mocno dzikie, żeby poradziły sobie potem na wolności. Ale inne zwierzęta, na przykład jeże, którym jest zupełnie, naprawdę często wszystko jedno. Bywa i tak, że są u nas rok albo dłużej i potem przy codziennym kontakcie z wolontariuszami, kiedy tam są wyciągane, sami takie rzeczy z zagrody, jest tam sprzątanie, potem karmienie, one idą sobie w siną dal i nawet się nie odwrócą, żeby popatrzeć. Także wszystko zależy od gatunku. Ale tak, oczywiście na wolontariacie można też podejrzeć pracę przy dzikich zwierzętach i można samemu przy takiej pracy pomagać.
1: Mm-hmm. To pomyślałam sobie jeszcze o tym, że mamy taki czas, gdzie ci wkraczający w tą dorosłość będą wybierali kierunki studiów. I czy są u was właśnie często osoby, które chcą troszeczkę tą pracę, pracę przy zwierzętach poznać od kuchni?
0: Tak, oczywiście. Mamy teraz nawet zatrudnioną osobę, która jest lekarzem weterynarii. Wielu wolontariuszy, którzy byli u nas albo są, studiuje weterynarię właśnie, albo nie wiem, robią technika weterynarii przy okazji wolontariatu u nas, żeby się jeszcze podszkolić i mieć więcej wiedzy. Są różni ludzie, którzy studiują na przykład, nie wiem, fizjoterapię zwierząt, także te kierunki związane ze zwierzętami pojawiają się jak najbardziej, ale są też, nie wiem, plastycy, graficy, prawnicy, lekarze.
1: Ci, którzy muszą odetchnąć od tej codzienności.
0: Lub tacy, którzy chcą pomóc po
1: Dokładnie.
0: Prostu i być przydatni.
1: Mm-hmm, to jeszcze tak, jak dobrze widziałam na waszych mediach społecznościowych, to nie tylko te zwierzęta. Można wam oczywiście pomagać przy chociażby wydarzeniach, przy eventach, przy wszystkich tego typu rzeczach, które też organizujecie, a które wiążą się z tą edukacją w tym naszym Wrocławiu.
0: Tak, oczywiście. Realizujemy regularnie, praktycznie cały czas spotkania z uczniami w szkołach, z przedszkolakami w przedszkolach, w korporacjach z pracownikami. Rozmawiamy z tymi ludźmi, uczymy ich podejścia, właściwego podejścia do zwierząt, empatycznego, takiego, które nie krzywdzi, ale też takiego, które traktuje zwierzę jak zwierzę, bo bardzo często niestety widzimy te skrajności. Niektórzy ludzie znęcają się nad zwierzętami w taki sposób dla nas oczywisty, czyli biją, nie leczą, nie karmią, nie dbają, a inni znęcają się zupełnie inaczej. Na przykład noszą psy w takich pseudoplecaczkach, gdzie to zwierzę jest podwieszone za brzuch. Wożą w wózkach, bo czym innym jest oczywiście sytuacja, w której zwierzę jest chore lub stare i potrzebuje wspomaganie, a czym innym, fanaberia, kiedy mamy do czynienia ze zdrowym zwierzęciem. Ono się wtedy bardzo frustruje, ma problemy psychiczne, to nie jest dobre dla jego dobrostanu, więc uczymy tych ludzi o tym, czego potrzebują zwierzęta, jak się z nimi dogadać, jak ich nie krzywdzić, jak nie zabierać z natury tego, czego nie trzeba zabierać i tak dalej, i tak dalej. Tych tematów jest bardzo wiele. I często jest tak, że placówki w ramach podziękowania realizują dla nas różne zbiórki. Można pomagać również w taki sposób, że realizujemy zbiórki rzeczy, które są potrzebne, które są wymienione na stronie ekostraży, w miejscu pracy, w szkole, u swoich dzieci i tak dalej.
1: To na podsumowanie na ten letni okres jeszcze zapytam, czy faktycznie w tym letnim okresie jest więcej wolontariuszy, tak patrząc na poprzednie lata? Nie pytam o zapotrzebowanie, tylko jak to po prostu wygląda. No i też zachęćmy, żeby właśnie nie tylko latem, ale w te wszystkie miesiące do was się rekrutować.
0: Sezon w ekostraży zarówno na zwierzęta, jak i na wolontariuszy jest ciągle taki sam, czyli zmieniają się powody, dla których ludzie czy zwierzęta do nas trafiają albo odchodzą. Jedni wyjadą na wakacje, inni z kolei przyjadą do miasta i będą mieli wolny czas, bo już skończyli studia na przykład, w sensie mają przerwę między kolejnym rokiem akademickim i wtedy ten czas wykorzystują. Tak samo zwierzęta. Jedne trafiają do nas z interwencji zimą, bo zostały utrzymywane w złych warunkach. Inne trafiają po skoszeniu, po spaleniu, po wypadkach. No każdy czas i każda pogoda, każda pora roku przynosi jakieś zwierzęta i jakichś ludzi z różnych powodów. Trudno jest powiedzieć, żeby to było takie, że w jednym czasie sezonowe jest ich więcej i w innym mniej. Zawsze jest sezon na ludzi i zwierzęta w ekostraży.
1: To skoro zawsze jest, no to właśnie zachęćmy, żeby się rekrutować i żeby to oczywiście było, były osoby, które, których decyzja będzie odpowiedzialna i przemyślana.
0: Tak, oczywiście. Tak samo zachęcamy do adopcji naszych zwierząt i do zostawania domami tymczasowymi po to, żeby te zwierzęta nie musiały przebywać w azylu, a mogły dochodzić do siebie w warunkach domowych.
2: Ja też zachęcam, a szczególnie jednak teraz latem, bo spora część z was zapewne będzie miała trochę wolnego i może to wykorzystać, aby zostać wolontariuszem wrocławskiej ekostraży. Jak jednak mówiła Katarzyna Szakowska z tej organizacji, to nie tylko głaskanie piesków i kotków, więc miejcie to na względzie, ale jednocześnie pamiętajcie, ile dobrego możecie zrobić.
3: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
8: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. O wydarzeniu adresowanym do mikro, małych i średnich firm z Dolnego Śląska, ale też o kondycji tychże spółek w naszym regionie. Teraz sobie porozmawiamy. Mowa o Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorców. To wydarzenie dopiero jesienią, ale rekrutacja już się rozpoczęła.
11: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
12: Ubiegłoroczny kongres MŚP przyciągnął uczestników z Dolnego Śląska, które w tym roku dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń. Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści. ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Tak jak w ubiegłym roku, tak w roku 2026 Dolnośląski Fundusz Rozwoju, pan prezes Koszut, główny organizator, tak jak w ubiegłym roku, tak w tym roku Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park, pan prezes Marcin Lerner, główny partner naszego przedsięwzięcia.
13: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
10: Czym jest kongres? Dlaczego warto, żeby przedstawiciele, właściciele małych, średnich firm z Dolnego Śląska przyjechali na to wydarzenie?
13: Jest to niejako rozwinięcie innego naszego projektu Dolnośląskich Liderów Biznesu, gdzie odwiedzając poszczególne powiaty na terenie naszego województwa staramy się zachęcić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, aby zapoznali się zarówno z ofertą Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, produktów finansowych, pożyczek, prepo ręcznej na preferencyjnych warunkach oferowanych takim przedsiębiorcom, aby również mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami innymi, którzy prowadzą biznes, z profesjonalistami, fachowcami z różnych dziedzin działających w otoczeniu biznesowym, jak usługi księgowe, podatkowe, prawne, cyberbezpieczeństwo, przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, którzy również byli i będą obecni w tym roku na tym wydarzeniu. Czyli ma być to taka przestrzeń, która integruje przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. W związku z tym, że jest to bezpłatne wydarzenie, zapewniamy szeroki dostęp. W zeszłym roku mieliśmy ponad 800 zgłoszeń. W tym roku liczymy na to, że liczba uczestników będzie się zamykała liczbą około 1000. W związku z tym, że już startuje rejestracja do tego wydarzenia, wszystkich przedsiębiorców bardzo serdecznie zapraszamy, aby rzeczywiście pojawili się już 8 października na Bielanach Wrocławskich i wzięli czynny udział w tym przedsięwzięciu. Dla swojej korzyści i również z możliwością nabrania doświadczeń, które będą pomagały im prowadzić biznes.
10: To tylko taka kwestia techniczna, zanim pójdziemy dalej. Rejestracja, ona do konkretnego momentu trwa, czy prawie do samego konkretu?
13: Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy w pewnym momencie zamknąć rejestrację z uwagi na ograniczenia lokalowe, dlatego też w tym roku przeznaczyliśmy trochę więcej powierzchni, aby przyjąć więcej przedsiębiorców i dopóki będziemy mieli wolne miejsca, będziemy tą rejestrację prowadzić. W momencie, kiedy rzeczywiście okaże się, że liczba zgłoszeń przekracza nasze możliwości lokalowe, no z czysto powodów takich bezpieczeństwa będziemy musieli zamknąć rejestrację, o czym będziemy wtedy informować przedsiębiorców, choć mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są chętni, będą chętni, uda im się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
10: Mamy hasło tego wydarzenia, Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Co to w praktyce oznacza i jakie konkretne kwestie będą poruszane na tym?
13: Tematem przewodnim tegorocznego kongresu ma być promowanie dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na rynku europejskim, czyli coś, z czym nie tylko dolnośląscy mali i średni przedsiębiorcy mają problem, aby zaoferować swoją produkcję, swoje usługi nie tylko w granicach naszego kraju, ale również na rynkach europejskich w ramach Unii Europejskiej. Temu służą również te produkty finansowe, które oferujemy, ale również w ramach kongresu chcemy pokazywać, rozwijać odpowiedzi, przedstawiać również decydentom, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu, jak likwidować te bariery, które być może uniemożliwiają wyjście na szerokie wody naszym przedsiębiorcom tutaj z Dolnego Śląska, tak aby mogli osiągać swój sukces nie tylko na terenie naszego województwa i w naszym kraju, ale również poza granicami.
10: Promocja, coś jeszcze?
13: Szkolenia, panele, możliwość spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, z agencjami rozwoju regionalnego, możliwość spotkania również z przedstawicielami samorządu, czyli takie grono, które rzeczywiście będzie umożliwiało szerokie spektrum różnych rodzajów opinii i rozwiązywanie problemów.
10: Ile my mamy tych małych, średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku?
13: Na terenie Dolnego Śląska mamy zarejestrowanych ponad 200 tysięcy przedsiębiorstw tego rodzaju. Zdecydowana większość to są mikroprzedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody w skali roku do 2 milionów euro. Często mówimy tylko o tych największych markach, o inwestorach zagranicznych, a mało kto wie właśnie, że te 50% naszego PKB to właśnie ci mali przedsiębiorcy, którzy ciężko pracują, którzy są bardzo bardzo mocno związani ze swoimi też lokalnymi ojczyznami, którzy tu płacą podatki, tu mieszkają, tu pomagają w sytuacjach kryzysowych, choćby w czasie powodzi w 2024 roku. Dlatego instytucja taka jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, należąca do samorządu województwa dolnośląskiego, stara się w różny, szeroki sposób wspierać właśnie w ten sektor, zarówno poprzez te preferencyjne produkty finansowe, ale również poprzez te działania edukacyjno-informacyjne, takie jak kongres MŚP.
10: Jeszcze odnośnie tej diagnozy, czy informacji o tym, jak to jest właśnie na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o małe, średnie firmy, czy można mówić o jakichś branżach, które generalnie przeważają, albo na przykład ich przedstawiciele przeważali na poprzednim kongresie?
13: Tutaj szerokie spektrum przedsiębiorców, ciężko wskazać jakąś jedną konkretną branżę. Patrząc tak statystycznie małych, średnich przedsiębiorstw na terenie naszego województwa, no to jest to przede wszystkim sektor usług, bardzo mocno rozwinięty, ale również sektor produkcyjny, branże, które na przykład współpracują z branżą automotive na terenie Dolnego Śląska. Większość przedsiębiorców z tego sektora to mikroprzedsiębiorcy. 99% tych zarejestrowanych przedsiębiorców z tego sektora ogólnie określonego jako MŚP to są właśnie ci najmniejsi i do nich staramy się dotrzeć, choćby likwidując tą barierę w dostępie do kapitału. Do tego został powołany właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju, aby przedsiębiorcy mogli uzyskiwać na preferencyjnych warunkach choćby pożyczki, które ciężko uzyskać dla takich osób, które być może startują z biznesu, nie mają do końca dobrej sytuacji finansowej w komercyjnych bankach. Po to ten dostęp do kapitału ma być zapewniany przez instytucje samorządowe i przez środki publiczne, którymi dysponuje DFR.
10: Jakie jest zainteresowanie tymi pożyczkami?
13: Bardzo duże. W zeszłym roku wypuściliśmy poprzez naszych pośredników finansowych dolnośląską pożyczkę obrotową. Została ona przewidziana na 3 transze po 60 milionów złotych i ten pierwszy nabór, który był prowadzony na jesieni tego roku i uruchamiane poszczególne umowy w pierwszym kwartale i w drugim kwartale tego roku, rozeszły się jak na pniu, można powiedzieć, bardzo szybko. Ten nabór się skończył w ciągu kilku dni. W związku z tym na pewno po zakończeniu tej pierwszej transzy będziemy starali się poprzez pośredników uruchamiać drugą transzę. W maju tego roku natomiast skierowaliśmy na rynek już bezpośrednio jako DFR inwestycyjną pożyczkę obronnościową, czyli tutaj cele inwestycyjne związane z podwójnym zastosowaniem na przykład inwestycji w sektor obronny, ale również cywilny, w cyberbezpieczeństwo, inwestycje zwiększające odporność przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe, inwestycja w nieruchomości, które mogą być przeznaczone na podwójne zastosowanie, czyli tutaj wychodząc naprzeciw wyzwaniom, z którymi mamy do czynienia obecnie, zdecydowaliśmy, aby właśnie taką hybrydową pożyczkę na cele obronnościowe skierować do sektora również MŚP.
10: Są chętni na tę obronną pożyczkę też?
13: Jak najbardziej. Tutaj niecały miesiąc trwa nabór i mamy już szereg wniosków, które właśnie poddajemy analizie, tak aby te wnioski, to uzasadnienie odpowiadało regulaminowi pożyczki, ale zainteresowanie jest na pewno duże. Tutaj kreatywność przedsiębiorców będzie jedynie ograniczała możliwość udzielenia tego typu wsparcia. To podwójne zastosowanie, które jest wymogiem, tutaj przedsiębiorcy mogą się wykazać bardzo dużą kreatywnością, aby taką pożyczkę uzyskać.
10: Jeszcze chciałam zapytać o spotkania liderów biznesu. Na jakim etapie jest ten projekt?
13: Jest to projekt, który wystartował w 2025 roku. W zeszłym roku od lutego do grudnia odwiedziliśmy 10 miejscowości. Dwa razy byliśmy we Wrocławiu. W tym roku kontynuujemy ten cykl od lutego. W tym miesiącu odwiedziliśmy już chociażby Lubin. Przed wakacjami odwiedzimy jeszcze Jawor. W okresie wakacyjnym mamy krótką przerwę i po wakacjach wznawiamy cykl. Staramy się co miesiąc odwiedzać jedno miasto powiatowe naszego województwa, czyli jest to taki projekt rozpisany co najmniej na 3 lata, tak aby można było odwiedzić prawie 30 powiatów, które mamy na terenie naszego województwa. Tutaj staramy się tak te miejscowości wybierać, aby one były od siebie oddalone, aby z miesiąca na miesiąc nie były to powiaty sąsiadujące ze sobą, tak aby przedsiębiorcy ewentualnie, bo też z tym mieliśmy do czynienia, na przykład odwiedzali sąsiednie miejscowości i korzystali z tych spotkań.
10: Jeszcze na koniec, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, czyli kongresu, kongresu. On jest związany też z nagrodami. Proszę powiedzieć o nich.
13: Tak, w tym roku będziemy mieli 6 kategorii nagradzających małych i średnich przedsiębiorców. W zeszłym roku takich kategorii mieliśmy 4. Staramy się dostrzegać takie firmy, które wykonały bardzo duży skok, jeśli chodzi o rok do roku porównanie skali działalności, przychodów, zysków, ale również takie, które w sposób zauważalny potrafiły rozszerzyć swoją działalność również poza rynek województwa, poza rynek krajowy. Tutaj będziemy starali się duży nacisk kłaść w tym roku właśnie na takie przedsiębiorstwa, które zaczynają zdobywać sukcesy i osiągnięcia na rynkach Unii Europejskiej.
14: Marcin Lerner, prezes zarządu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwestpark. Jako główny partner Kongresu MŚP będziemy mówili o kolejnej edycji. O kolejnej edycji wydarzenia, które osiągnęło wielki sukces na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku. W tym roku 3 sceny tematyczne, strefa lifestyle, strefa biznes, ale też strefa odporności. Strefa odporność jest bardzo ważnym obszarem. Dzisiaj się mówi dużo o local contencie, dużo się mówi o dual use, ale nie ma odporności bez lokalnego, silnego łańcucha dostaw i to właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe do tego obszaru.
10: Państwo zachęcają do udziału w tym wydarzeniu te kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego teraz?
14: Mówimy o tym już teraz, dlatego że chcielibyśmy, żeby dotarło to do bardzo szerokiego grona. Pamiętajmy, że MŚP cały czas to blisko połowa PKB krajowego. To ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Obszar startupowy, który jest bardzo silny na Dolnym Śląsku. Obszar MŚP, który urósł w długim czasie przy dużych międzynarodowych koncernach, które się właśnie tutaj ulokowały i dzisiaj oferuje już zupełnie inną jakość produktów, procesów w zakresie tego dużego łańcucha dostaw, ale chcielibyśmy, żeby właśnie te spółki, te firmy MŚP były wyżej w wartości tego łańcucha dostaw. I jest na to realna szansa. Mówimy o tym już dzisiaj. Zapraszamy 8 października.
10: Te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku, czy możemy powiedzieć, jakie to są najczęściej branże?
14: To są bardzo różne branże, bo strefy kojarzą się oczywiście z dużymi przedsiębiorcami, z tymi największymi przemysłowcami. Natomiast oczywiście jest tu mocny obszar automotive, jest mocny obszar związany z przetwórstwem choćby w metalu, przetwórstwo plastiku. Natomiast jest też dużo firm usługowych. My wydajemy decyzje nie tylko dla tych największych przedsiębiorstw wielomilionowe, ale są też decyzje rzędu 700-600 tysięcy złotych w zakresie deklarowanych nakładów inwestycyjnych dla tych mniejszych przedsiębiorstw. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby się firmy zapoznały z naszą ofertą. To, co my oferujemy i konsultacje, które są u nas dostępne, są zupełnie bezpłatne. Decyzje o wsparciu najczęściej to jest mniej więcej 30 dni od momentu, kiedy trafia do nas kontakt. Jeżeli firma się kwalifikuje, oczywiście są pewne warunki, jesteśmy w stanie najczęściej w terminie 30 dni taką decyzję wydać. I to jest bardzo realna pomoc. Zapraszamy do kontaktu.
10: Z Państwa doświadczenia, z jakimi wyzwaniami, no mówimy o pieniądzach i to jest pewnie główny temat, z jakimi wyzwaniami te małe i średnie przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku się mierzą teraz?
14: No oczywiście element, który słyszymy najczęściej, to jest obszar energetyki i zasilania. To jest bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe, nie tyle o ich dostępność, ale ich dostępność w czasie, jak szybko jesteśmy w stanie w różnych obszarach, szczególnie nowych obszarach, terenach, które my oferujemy, uzbrajamy całkowicie nowe tereny, nie tylko w tych największych aglomeracjach, ale też w obszarach w regionie. No i na pewno dostępność do finansowania. Natomiast i tutaj warto wspomnieć o tym, że strefa oferuje ulgi podatkowe, natomiast jest cały szereg innych narzędzi finansowych oferowane przez inne jednostki, takie jak fundusze regionalne, narzędzia oferowane na przykład przez DFR, narzędzia oferowane przez takie instytucje jak BGK. Warto spotkać się, rozmawiać o tym, bo połączenie tych narzędzi wielu obszarach daje realne możliwości i czasem może być tym elementem decyzyjnym do tego, czy ten przedsiębiorca będzie inwestował, czy nie.
10: Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców odbędzie się w Bielanach Wrocławskich, jak już było wspominane, 8 października.
15: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
17: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
18: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
15: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Słuchacie radia, więc no z pewnością muzyka jest bliska waszym sercom, a jeśli tym bardziej czujecie, że branża muzyczna to coś dla was lub po prostu klimat około hip-hopowy nie jest wam obcy, no to mam dziś dla was event, z którego koniecznie musicie lub wypadałoby, żebyście skorzystali. Dokładnie Double Side Event, który ruszy w połowie lipca w naszym Wrocławiu. Zachęcę was jeszcze dodatkowo. Słuchajcie, pojawią się tam nazwiska, uwaga, współpracujące chociażby z Quebo, czy o co chodzi. Także jeżeli jesteście zainteresowani, posłuchajcie.
19: Izabela Pokuszyńska, siemanko. Odnośnie Double Side Event będziemy rozmawiać.
2: Dokładnie, o tym evencie będziemy rozmawiały. Ja zacznę od tego, że jak przeglądałam sobie media społecznościowe waszego eventu, no to zauważyłam, że tam jest dużo takich profesjonalnych haseł. A myślę, że dla osób, które niekoniecznie siedzą w tym temacie, to znaczy nie są profesjonalistami, no to może być to taka przeszkoda. To jakbyś miała opisać ten event dla słuchaczy, którzy może niekoniecznie są profesjonalistami, nie siedzą w tej około hip-hopowej, tanecznej czy muzycznej branży, ale w ogóle czują, że ten klimat ich kręci i im się podoba. To co to za event?
19: Pierwsze, co bym powiedziała, to przede wszystkim Double Side to są warsztaty dla wszystkich, którzy jarają się muzyką, mają jakąkolwiek smykałkę do tego, że chcieliby się dowiedzieć więcej, niezależnie od dziedziny, którą się konkretnie interesują. Nie trzeba umieć nic. Warsztaty są o rytmach i o groove'ach i same te pojęcia właściwie mogą już być jakąś wiedzą taką, powiedzmy, bardziej zaawansowaną, ale niezależnie od poziomu zaawansowania, tam są podziały na grupy, każdy totalnie się odnajdzie i przechodzimy przez 3 bloki zajęć w tym roku. Pierwszy blok...
2: To może zanim zaczniesz opisywać harmonogram, to jeszcze te właśnie zagadnienia, jakbyś wytłumaczyła słuchaczom, co to są te groovy chociażby, bo myślę, że to tak najbardziej zapadło w pamięć.
19: Groovy to jest to, jak cię muzyka buja. I o tym jest całe wydarzenie, bo skupiamy się na tym, jak to jest, że jakaś piosenka buja cię do góry, a jakaś w dół. Właściwie cały event to jest rozwinięcie trochę tego tematu.
2: Czyli osoby, które chodzą na wrocławskie imprezy, które czują, że no, lubią być na tym parkiecie, czy chociażby po prostu lubią się bawić, też mogą tam przyjść.
19: Jak najbardziej. Przyjść może każdy, kto ma jakiekolwiek zainteresowanie w taką muzyczną stronę. Jesteśmy bardzo otwarci, niezależnie od tego, jaki jest poziom zaawansowania. Wręcz bym powiedziała, że jest to wskazane, dlatego że jak się ma jakąś zajawę i się totalnie nie wie, od czego zacząć, to takie warsztaty są często miejscem, gdzie się spotyka kogoś, kto też nie miał pojęcia, jak zacząć i po prostu już jest was wtedy dwójka, nie? Więc myślę, że jak najbardziej dla wszystkich staramy się prowadzić to w taki sposób, żeby właśnie zachęcać też bardzo osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, ale mam teraz taką przemyślenie, że może w takim razie bardziej jeszcze trzeba to w tą stronę, że tak, jak nic nie wiesz, to też to jest event dla ciebie.
2: No to super, to może jeszcze w drugą stronę. To jeżeli byśmy myślały sobie o takich osobach aspirujących w jakiejś branży, czyli na przykład nieprofesjonalistów albo nie może tych, którzy są już na topce, tylko na przykład, no nie wiem, prawdopodobnie DJ-e mogą przyjść i czegoś się dowiedzieć. Kto jeszcze?
19: Z wszystkich dziedzin muzycznych każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie DJ-e, tancerze, producenci muzyczni, realizatorzy dźwięku, osoby, które po prostu gdzieś tam tą muzyką się interesują lub już zajmują. Dzielimy się na grupy w czasie wydarzenia właśnie po to, żeby i osoby, które totalnie nie mają pojęcia jeszcze o niczym, i osoby, które już na przykład produkują w Abletonie, czyli programie do muzyki jakiś czas, albo ktoś, kto już tańczy i coś tam wie, żeby ten poziom był dostosowany i żeby coś wyniósł. Głowa paruje na tych warsztatach. Po pierwszej edycji bardzo dużo usłyszeliśmy takiego feedbacku, że po prostu ludzie mają bardzo dużo przemyśleń, ale myślę, że to jest dobre.
2: Wspomniałaś o tym, o co miałam pytać, czyli że to nie będzie pierwsza edycja. To jakbyś miała opisać te poprzednie, jak to wyglądało?
19: Pierwsza edycja była fantastyczna. Było 38 osób, miejsc było 40, więc to jest, myślę, bardzo dobry wynik jak na pierwsze wydarzenie w ogóle naszej fundacji, które powstało. Było bardzo dużo wiedzy. W zeszłym roku były 4 bloki zajęć. To była produkcja muzyczna, blok taneczny z producentem na sali i to jest taka rzecz, której nie ma nigdzie indziej w Polsce na żadnych warsztatach, że uczymy się o muzyce ruchowo, ale jest producent, który cały czas przesuwa na przykład snare, czyli to, co w muzyce hip-hopowej występuje na dwa, to puk. I tam się tego uczyliśmy. Było też kształcenie słuchu, na którym w zależności od grupy uczyliśmy się podziałów rytmicznych, na przykład tego, czym jest cała nuta, czym są półnuty, jak to zawrzeć w taktach, tego typu rzeczy. I czwartym blokiem była historia hip-hopu, czyli po prostu wykład z historii. Bardzo dużo takiej wiedzy, którą po prostu trzeba było przetrawić. Wydarzenie jest dwudniowe, więc często pierwszego dnia ludziom parowały głowy, a drugiego przychodziły jednak zmotywowane, żeby skończyć ten numer, ten beat, który zaczęły dnia pierwszego. Więc finalnie dużej większości osób udało się skończyć swój pierwszy numer producencki, po prostu wyprodukowały jakiś beat, mają już go na telefonie, mogą sobie posłuchać, czy nawet udostępnić gdzieś w social mediach, więc no myślę, że bardzo pozytywnie, stąd też pomysł na kontynuowanie.
2: Mówiłaś o miejscach, a w tym roku jak będzie? Ile będzie miejsc?
19: Miejsc jest tak samo 40.
1: To o tyle wydaje mi się, że jest ciekawe, że jest większa możliwość takiego bycia z tymi specjalistami, z tym, kto się zna i jednak jeżeli jest powiedzmy 200 osób, to umówmy się szczerze, że oni nie są w stanie się skupić akurat na nas, a tutaj można, tak mi się wydaje, więcej wynieść.
19: Zgadza się, bardzo nam też na tym zależy, żeby ta grupa nie była za duża. 40 miejsc to jest w totalu na wydarzenie i tak dzielimy się na dwie grupy. W jednej grupie jest maksymalnie 20 osób, a dwa z trzech bloków prowadzi dwóch prowadzących, więc tak naprawdę na jednego nauczyciela przypada 10 uczestników właśnie po to, żeby można było się w pełni skupić i poświęcić uwagę indywidualnie każdemu. Bardzo nam zależy, żeby to utrzymać. Na pewno nie planujemy w ogóle jakby powiększania tych grup z tego względu, że właśnie było takie indywidualne podejście i żeby można było dużo z tych warsztatów wynieść.
2: To teraz te warsztaty, teraz harmonogram, jak on wygląda? Bo może nazwiska, które oczywiście też pewnie muszą paść, to niekoniecznie słuchacze będą kojarzyli, może tak, może nie, ale są to osoby, ci specjaliści, o których mówiłam, to są to osoby, które rzeczywiście w tych różnych branżach siedzą, znają się na temacie i z innymi większymi głowami pracowali.
19: Tak, w tym roku zaszły pewne zmiany, bo mamy trzy bloki warsztatowe. Pierwszy warsztat to jest właśnie produkcja muzyczna, czyli wchodzimy do sali komputerowej, siedzimy albo samemu, albo w dwójkach też można i zajęcia prowadzi Dominik Gomez, czyli Odys. To jest taki ziomek, który produkował na przykład dla Quebona Fide, to myślę, że może być ksywa kojarzona szerzej. Człowiek, który ma bardzo dużo wiedzy. Zajęć jest 5 godzin na grupę, czyli łącznie 10. I tam się uczymy właśnie produkować swoje pierwsze numery lub w drugiej grupie zaawansowania uczymy się bardziej skomplikowanych rzeczy. Drugim blokiem jest blok groove'owy, rytmiczny. On jest prowadzony przez Zofię Wrocławską, DJ-kę, i Paulinę Narożnik, tancerkę, choreografkę. Też dziewczyny bardzo długo siedzą w swoich dziedzinach. I to jest blok, na którym poruszamy takie tematy właśnie jak rytmika, jak groove'y, jak takie techniczne rzeczy. To są też zajęcia praktyczne, tam jest i taka wiedza teoretyczna i ćwiczenia po prostu ruchowe. Także ten blok jest dla mnie też trochę zagadką, dlatego że nigdy wcześniej nie widziałam tego warsztatu. Dziewczyny produkowały go, przez jakiś czas przygotowywały, więc pierwsza odsłona w ogóle tych warsztatów będzie właśnie na Double Side'zie. No i trzecim blokiem jest blok taneczny, prowadzony przez Patryka Gorzkiewicza, też tancerza poznańskiego, i Antiquanta, producenta z Warszawy. I to jest też 5 godzin zajęć, na których bity, które wcześniej stworzyli na produkcji muzycznej, te informacje muzyczne, których się dowiedzieliśmy, przekładamy na ruchową stronę, czyli w jaki sposób nas to buja, dlaczego coś pcha nas w dół, a dlaczego coś do góry, jak to tanecznie na przykład zaakcentować, jak można się tym pobawić.
2: Poprzednia edycja, kto przychodził? Mam na myśli to, czy były to osoby stricte młode, czy właśnie większość to byli ci profesjonaliści, o których mówiłam. Kto tam był?
19: Przedział wiekowy i zaawansowania był bardzo różny. Najmłodszą uczestniczkę w zeszłym roku mieliśmy 9-letnią, z tego co dobrze pamiętam. Najstarsza miała...
2: I czym ona się najbardziej była, czym ona najbardziej była zainteresowana?
19: Myślę, że taneczną stroną. Okay. Produkcja była dla niej lekkim wyzwaniem, super sobie poradziła, uważam, ale tak tanecznie myślę, że najwięcej mogła wyciągnąć. Najstarsza uczestniczka w zeszłym roku miała około 30 parę, to już po prostu dorosła osoba, więc przekrój jest bardzo duży, jeżeli chodzi o wiek. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, w zeszłym roku było dużo takich zielonych osób, co mnie osobiście bardzo cieszyło, że właśnie ktoś, kto niekoniecznie miał wcześniej jakąś styczność z muzyką, oprócz takiego klasycznego słuchania czy chodzenia na imprezy, się zdecydował, zaufał temu eventowi, bo jest to wiedza bardzo różnorodna z jakby różnych dziedzin, więc bardzo, bardzo nas to cieszyło. Były też osoby bardziej zaawansowane, tak samo były dwie grupy, więc ta praca przebiegała sprawnie. ale przekrój był jak najbardziej bardzo zróżnicowany.
1: Mhm. A na przykład mówili, do czego chcą wykorzystać tą wiedzę?
19: Nie. Myślę, że to jest taka wiedza, że każdy sobie tam wyciągnie coś dla siebie. Myślę też, że było dużo osób, których zachęciła ta produkcja muzyczna. Jednak to, że przez dwa dni można się uczyć z kimś, kto po prostu podejdzie do twojego komputera, pokaże ci dlaczego, co tu kliknąć, żeby coś mi się zacięło, czy coś takiego. Ciężko jest to robić w domu. Ciężko się tego uczyć na po prostu własną rękę, więc myślę, że dużo uczestników zachęciło to i dalej kontynuowali. Też mamy trochę osób, które się zapisały już też w tym roku. Myślę, że ta produkcja mogła mieć tu znaczący wpływ.
1: Mm-hmm. A właśnie myślisz, że przyjdą osoby, żeby tą wiedzę powtórzyć, te z zeszłej edycji?
19: Myślę, że tak. Teoretycznie warsztat jest o tym samym, bo to są dalej warsztaty o groove'ach i o rytmach, o muzyce. Natomiast nauczyciele się zmieniają. Poziom uczestnika z zeszłego roku w tym roku też jest wyższy, więc myślę, że nawet gdyby się zapisywał ktoś z roku na rok cały czas, to dalej może wyciągać następne informacje, bo nie jesteśmy w stanie z warsztatów wszystkiego zapamiętać i wszystkiego wynieść, więc mam nadzieję, trzymam kciuki, też widzę, że tak, że osoby po prostu wracają.
1: A czy o jeszcze jakichś nazwiskach, które będą, zapomniałyśmy?
19: Nie.
1: Czyli wszystko mamy, pełen harmonogram, to ja jeszcze bym zapytała o osoby, które być może słuchają nas, nie są konkretnie z Wrocławia, to jeszcze dodajmy, gdzie konkretnie event się odbędzie.
19: Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu, w Szkole Muzyki Nowoczesnej. To są dwudniowe warsztaty, więc druga połowa drugiego dnia, czyli ten blok taneczny jest w innej lokalizacji, w studiu tanecznym tutaj MWK, też we Wrocławiu przy placu Hirschfelda. Między tymi lokalizacjami jest około tam 15-minutowego spaceru lub komunikacją miejską to jest jakieś 7 minut, więc bliziutko. Całość centrum Wrocławia.
1: To teraz właśnie dla tych osób, które nas słuchają i niekoniecznie są stricte z Wrocławia, ale niedaleko mają, mogą przyjechać.
19: Myślę, że warto przede wszystkim dlatego, że wydarzenie jest kameralne i można z warsztatów wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. Drugim punktem myślę, że są te znajomości i osoby, które interesują się tym samym, co dana osoba, która się zapisuje. W tym roku dodaliśmy jeszcze takie 2 godziny integracyjne w formie zabawy. Będzie też można wygrać trochę software'u, czyli takie jego komputerowych instrumentów do wirtualnych instrumentów. Będą po prostu do wygrania, żeby potem można było tą zajawę muzyczną też kontynuować w domu.
1: To jeszcze zapytam o to, czy w zeszłej edycji były osoby, które przyjeżdżały oprócz samych gości, ale które przyjeżdżały z innych miejsc niż Wrocław.
19: Tak, w zeszłym roku, jak i w tym, mamy zapisy z Częstochowy, z Krakowa, Warszawy, z Czech nawet ktoś do nas przyjeżdża, więc to tym bardziej myślę, że pokazuje, że po prostu ludzie się decydują i przyjeżdżają najdalej albo Czechy, albo Olsztyn. Nie wiem, jak tam lokalizacyjnie, co wychodzi dalej w kilometrach, ale tak, no ludzie przyjeżdżają specjalnie, żeby wziąć udział.
1: Mm-hmm. To jeszcze tak na to podsumowanie jeszcze raz. Oczywiście polecasz, żeby być.
19: Oczywiście, totalnie polecam. Myślę, że jest to bardzo warsztat warty uwagi, z którego można mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Też w tym roku właśnie wygrać jakieś sprzęty do domu, do kontynuowania przygody. Myślę, że można wyciągnąć bardzo dużo znajomości, które
1: właśnie,
19: po prostu...
1: to jest chyba o tyle też fajne, że z takich eventów można dużo później. Nie sam event jest nawet takim plusem, czy to, jaką wiedzę tam się zdobywa, tylko to też, jakie kontakty się łapie i jak można wspólnie coś potem, nie wiem, zdziałać.
19: Jasne, ja jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo duży plus takich wydarzeń analogowych, które się odbywają w prawdziwym życiu, no bo łatwiej się uczyć ze znajomym, nawet już potem w domu, niż na przykład muzyki z YouTube'a, nie? Dużo prościej, przyjemniej jest jednak, jeżeli jest ta interakcja z drugim człowiekiem.
1: A na integrację z innymi muzycznymi zajawkowiczami przypomnę, będziecie mieli okazję już 11 i 12 lipca w ramach Double Side Eventu, o którym dziś z jego organizatorką Izą Pakuszyńską. Taniec, produkcja muzyczna i parujące od wiedzy głowy, to tak powtarzając po Izie, to z pewnością tam na tym wydarzeniu będzie na Was czekać.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
20: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
21: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
15: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: No hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Ja urlop niestety, ale mam już co prawda za sobą, no ale założę się, że są wśród was tacy, którzy myślą, planują, no i jeszcze zastanawiają się, gdzie polecieć. Przylatuję więc ja na białym koniu dla tych niezdecydowanych, no i dziś podpowiem wam, jakie kierunki można wybrać, jeśli no właśnie chcecie gdzieś na lato polecieć. Uwaga, będą to też takie nieoczywiste wybory. A prócz tego zaczniemy sobie od podpowiedzi od innych podróżnych, którzy właśnie jeszcze w maju podróżowali samolotami z naszego Wrocławia. No to jak wyglądał ten maj na wrocławskim lotnisku?
0: Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Wrocław.
1: Mhm. To może zacznijmy od tego, co już w sumie było, czyli maj. Jak wyglądał maj na lotnisku? Klasycznie był rekordowy.
0: Był rekordowy. Generalnie już przywykliśmy naprawdę do tego, że każdy kolejny miesiąc jest lepszy niż ten miesiąc. Rok wcześniej wiedzieliśmy, że to będzie doskonały miesiąc, bo już po weekendzie majowym, który jest takim pierwszym momentem, kiedy widać, czy ten sezon się rozpędza, czy jeszcze potrzebuje jakiegoś przyspieszenia. Ten weekend majowy był bardzo pracowity i to było widać na lotnisku. Właściwie to było takie pierwsze zaznaczenie tego, że wchodzimy w ten sezon naprawdę wysoki i ten maj był okazały, a finał był taki, że pod koniec maja obsłużyliśmy pierwszy raz tak szybko 2-milionowego pasażera, jeżeli chodzi o port lotniczy Wrocław w 2026 roku, więc jak na ten moment wszystko zgodnie z planami, tak jak miało się świecić na zielono, tak świeci się na zielono, jeżeli chodzi o wzrosty, no i wygląda na to, że te nasze przewidywania, że do końca roku obsłużymy ponad 6 milionów pasażerów na ten moment się sprawdzają, pomimo tego, że ten rok wcale aż tak łatwy nie jest. Jak spojrzymy na to, co się globalnie dzieje, chociażby na Bliskim Wschodzie, co się dzieje z paliwem lotniczym, więc te pierwszych 5 miesięcy szczęśliwie bardzo udane, pomimo tego, że ta sytuacja dookoła nas jest skomplikowana.
1: Ale z takich ciekawszych rzeczy to te kierunki, które były wybierane akurat w maju, bo chyba w zeszłym roku nie było tam chociażby Lamecji czy Hani w tych takich głównie wybieranych trasach.
0: To w ogóle jest bardzo ciekawe, jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, jakie kierunki są najpopularniejsze, to oczywiście za każdym razem, jak się spotykamy, wspominamy o tych kierunkach włoskich, hiszpańskich, natomiast pasażerowie też coraz częściej szukają kolejnych miejsc, do których mogą się wybrać. I to w zależności od tego, czy wybierają się na wakacje, czy wypoczynek z biurem podróży, czy też organizują sobie sami ten wypoczynek, więc tak, ta Lamecja to była nowość zeszłoroczna i ona tak powoli zaczynała nabierać tempa, no bo
1: trzeba było sprawdzić.
0: Tak, te włoskie kierunki bardzo często już są mocno wyeksplorowane przez pasażerów. Wiadomo, jeżeli ktoś ma ochotę na takie Włochy w kolebce, no to Bolonia, no to Rzym, wiadomo, że to są takie punkty obowiązkowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś bardziej nietypowego, to wybierze południe Włoch. Jeżeli ktoś szuka na czegoś takiego bardziej stylowego, z szykiem, to wybierze Mediolan. A pojawiła się Lamecja, pojawiła się Pescara, to też była nowość w zeszłym roku. I to są miejsca, które niekoniecznie są oczywiste i są pierwszym wyborem. Natomiast w zależności od tego, czego kto szuka, oferują naprawdę dużo tym turystom, którzy się tam wybiorą.
1: Turyści w maju wybierali też Paryż. Czy wiemy, że to był ten nowy przewoźnik, czy trudno tutaj określić, czy to był klasyczny ten chyba Ryanair albo Wizz Air i czy to było faktycznie to już lotnisko Paryż-Orly?
0: To zdecydowanie było lotnisko Paryż-Orly i nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika. Natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż-Orly liniami Transavia było bardzo dobre. My od samego początku zakładaliśmy, że to będzie połączenie, które będzie się cieszyło dużą popularnością wśród podróżnych, bo lotnisko Paryż-Beauvais, które również cieszy się olbrzymią popularnością, jednak jest w pewnej odległości od centrum Paryża, nawet niemałej, położone, a Paryż-Orly to jest kilkanaście kilometrów, więc to jest zdecydowanie fantastyczny wybór dla tych wszystkich, którzy mają ochotę te Francję, Paryż poznać bardziej, a Francja zyskuje na popularności. Już w zeszłym roku widzieliśmy trend. To zaraz po Hiszpanii był najszybciej rosnący rynek, jeżeli chodzi o linie niskokosztowe, więc wiedzieliśmy, że tam jest popyt. No i przewoźnik zdecydował się uruchomić to połączenie 2 razy w tygodniu, czwartek, niedziela. I ten układ czwartkowo-niedzielny też jest idealny, bo jeżeli ktoś ma ochotę na tygodniowy wypoczynek, to albo w czwartek wleci, w czwartek wróci, w niedzielę, albo jeżeli ma ochotę na city break, to czwartek, niedziela jest opcją absolutnie idealną. Nie trzeba się na to połączenie wcześniej rano zrywać, nie przylatuje się tam w środku nocy i szuka swojego miejsca, w którym będziemy mieszkać. Bardzo dobrze to jest zaplanowane, dobrze egzekwowane i te wypełnienia są naprawdę bliskie 80-90%, jeżeli chodzi o poszczególne rejsy, a zdarzają się takie, że pojedyncze wolne miejsca są w tych samolotach.
1: Zanim ten czerwiec, zanim lato, jeszcze pozostańmy w tym maju, bo też czartery cieszyły się popularnością.
0: Czartery zaczynają wchodzić w ten moment sezonu, w którym faktycznie kolejki przed check-inami, czyli przed miejscem, gdzie nadaje się bagaż w przypadku lotów czarterowych, już są mocno zauważalne i to nie chodzi absolutnie o to, że pasażerowie jakoś długo czekają, tylko to jest taki zawsze charakterystyczny obrazek, no bo zdecydowana większość pasażerów linii niskokosztowych korzysta z tej podstawowej wersji podróży, a więc plecak, względnie bagaż podręczny. Pojedynczy pasażerowie wykorzystują ten bagaż rejestrowany, chociaż oczywiście to też się zdarza, a w przypadku lata to już faktycznie widać, że te loty czarterowe się pojawiły, ale tutaj raczej na ten moment klasyka gatunku, a więc Egipt, a więc Turcja, to są te miejsca, w których najczęściej odpoczywają pasażerowie portu lotniczego Wrocław. Natomiast te nowości na lato, które zapowiadaliśmy i które wspólnie z touroperatorami będziemy realizować, już się pojawiają, w związku z tym za moment będzie można skorzystać z naprawdę bardzo bogatej oferty z 4 nowościami, więc wygląda to tak, że w maju raczej takie evergreeny podróżnicze, natomiast od czerwca już faktycznie będzie można z tych połączeń czarterowych skorzystać w bardzo bogatej wersji.
1: A więc La Palma, która mnie akurat osobiście ciekawi.
0: La Palma to jest fantastyczny wybór, bo tak na dobrą sprawę to jest ostatnie uzupełnienie z tych Wysp Kanaryjskich, na które czekaliśmy i nasi pasażerowie również. W związku z tym już od 17 czerwca te loty realizowane, można wycieczki wykupić przez biuro podróży. W związku z tym to jest na pewno kierunek, który warto rozważyć, planując swój wakacyjny wypoczynek, ale tak samo jak 3 pozostałe nowości, jeżeli chodzi o rynek czarterowy, a więc Kefalonia w Grecji, która już od końcówki maja jest realizowana z naszego lotniska, a także loty czarterowe do Agadiru w Maroku. Jakiś czas temu to był hit zimowej siatki połączeń, bodaj 2 lata temu pierwsze połączenie liniami niskokosztowymi od tego sezonu letniego. To będą też czartery. No i od końcówki czerwca bezpośrednie loty z Wrocławia na Zanzibar. Więc to też jest coś, co jesteśmy święcie przekonani, że będzie się doskonale sprzedawać. A ci, którzy nie wykorzystują sezonu letniego w taki sposób, jak zdecydowana większość, czyli na planowanie urlopu, no powinni wziąć pod uwagę fakt, że we wrześniu będziemy mieli 4 loty szerokokadłubowym samolotem z Wrocławia na Madagaskar. I to jest też coś, co warto rozważyć. Był. Raz w roku biuro podróży realizuje z Wrocławia 4 wyloty, czyli w jednym miesiącu ten Madagaskar jest. Oni realizują to z różnych lotnisk w Polsce w różnym terminie. My dostajemy wrzesień, 2 rok z rzędu, jeżeli pamięć mnie nie myli, więc to jest idealny moment, jeżeli ktoś przeczekał ten szczyt sezonu urlopowego. No i we wrześniu, kiedy już wszyscy będą wracali do pracy i będą tylko wzdychali do wspomnień wakacyjnych, część pasażerów może wsiąść bardzo komfortowo do szerokokadłubowego samolotu i bezpośrednio, bez międzylądowania, polecieć z Wrocławia na Madagaskar. Pierwszy lot już 30 sierpnia, w związku z tym to warto rozważyć. Tak podsumowując jeszcze te loty czarterowe, to mamy aż 38 tych kierunków w tym roku, a więc naprawdę dużo w kontekście uzupełnienia siatki połączeń tych przewoźników tradycyjnych i niskokosztowych, no to wychodzi ponad 100 kierunków w tym sezonie letnim.
1: Jeżeli nie, może inaczej, tak przewrotnie, nie te włoskie i nie hiszpańskie destynacje, to co warto jeszcze wybrać w tym roku na te główne wakacje, mimo tego kryzysowego momentu, tak jak wspominałeś z paliwem chociażby, więc oczywiście myślimy o większych kosztach, jeżeli chodzi o bilety, no ale jeżeli mielibyśmy coś wybierać i nie włoskie, nie hiszpańskie, to co innego?
0: Zanim odpowiem, to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w ogóle, jeżeli chodzi o ten sezon, bo na ten moment nie widać, żeby te bilety były jakieś turbodrogie.
1: Okay.
0: Generalnie wygląda tak, że przewoźnicy, chcąc za wszelką cenę skusić pasażerów do tego, żeby latali, oferują naprawdę atrakcyjne ceny i myślę, że to jest ten ostatni moment, gdzie można jeszcze się załapać na naprawdę podróże organizowane we własnym zakresie w dobrej cenie. Warto wejść na strony przewoźników i zobaczyć, bo a nuż widelec w tym terminie, w którym planujemy urlop, w fajnej cenie uda się te połączenia znaleźć i zaplanować jakieś niezapomniane wakacje. A gdzie w takich nieoczywistych kierunkach? Po dłuższym czasie wracają loty na Islandię. To jest zawsze trudne, bo my mówimy, że to jest Reykjavik, natomiast lotnisko w Keflaviku tuż obok stolicy Islandii. To jest świetne połączenie, jeżeli ktoś szuka czegoś zupełnie innego. Islandia jest z jednej strony bardzo surowa, bardzo taka twarda, a z drugiej strony pokazuje piękno takiej dzikiej przyrody, którą można chłonąć bez takiego wielkiego szumu dookoła siebie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego resetu, to to jest zdecydowanie kierunek, który warto rozważyć. Te loty już w połowie czerwca realizowane przez linię Wizz Air, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę sięgnięcia gdzieś w głąb siebie jeszcze w otoczeniu pięknej przyrody, to to na pewno warto rozważyć. Warna w Bułgarii to też jest ciekawe połączenie, które debiutuje w letniej siatce połączeń i to jest już miasto, które oferuje dużo, bo nie tylko historyczny walor, bo część ludzi może z historii pamięta, jest to miejsce, gdzie jeden z królów Polski stracił życie, może niezbyt dobrze on i jego rodzina to wspomina, natomiast miejsce fantastyczne do odpoczynku, w też takim nieoczywistym klimacie, jakim jest Bułgaria. Wspominałem jakiś czas temu, jak mieliśmy okazję się spotkać jeszcze o Ohrydzie w Macedonii Północnej. To jest też nowość tegoroczna i to jest miejsce, które jest o tyle ciekawe, że ono z jednej strony gwarantuje trochę dziką przyrodę, trochę coś innego niż te kurorty włoskie czy hiszpańskie, bo też nie leży nad morzem, a nad jeziorem Ohrydzkim, jednym z głębszych, jednym z czystszych jezior Europy. Mnóstwo odpoczynków w dobrej cenie, to na pewno też ciekawą kulturę, którą warto poznać, bo do tej pory z Macedonią Północną nie mieliśmy bezpośredniego połączenia, więc warto to rozważyć. To jest też taki tygiel kulturowy, czyli coś innego niż na co dzień spotykamy. Warto na ten kierunek zwrócić uwagę, również jeżeli ktoś ma zacięcie instagramowe, bo tych obrazków, które można stamtąd przywieźć, jest na pewno co niemiara, więc to są takie miejsca, które zdecydowanie bym polecił. Natomiast absolutnie nie zamykałbym się tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś naprawdę szuka czegoś wyjątkowego, do połączeń bezpośrednich, bo fakt, że Monachium wróciło realizowane przez Lufthansa, otwiera naprawdę mnóstwo możliwości. Czy jeżeli chodzi o Amerykę Północną, Amerykę Południową, a jeżeli chodzi o Azję, to wszystko jest teraz tak na dobrą sprawę dostępne bezpośrednio dzięki temu, że możemy polecieć kilka razy dziennie albo do Frankfurtu, albo do Monachium, no i stamtąd kontynuować podróż niekoniecznie Lufthansa, natomiast generalnie za pomocą innych przewoźników, którzy z tego lotniska jednego czy drugiego realizują swoje połączenia. Zresztą podobnie jak z lotniska w Amsterdamie, w Kopenhadze. Oczywiście na Heathrow jeszcze z Wrocławia nie latamy, ale loty z Wrocławia do Londynu też są kilka razy dziennie realizowane i stamtąd naprawdę można już kontynuować podróż, no, gdzie tylko nam pozwoli wyobraźnia, no i oczywiście stan portfela.
2: Bogata siatka połączeń i wiele możliwości to z naszego wrocławskiego lotniska. Wracając więc do początku, oby ci, którzy jeszcze nie wiedzieli do czasu tej rozmowy, gdzie polecieć na lato, teraz już rezerwują, sięgają po aplikacje różnych przewoźników, sięgają po swoje kalendarze i rezerwują, tak jak powiedziałam, swoje destynacje. A ja jeszcze powtórzę po rzecz lotniska Bartku Wiśniewskim, że tym bardziej warto już teraz się decydować, no bo przewoźnicy o dziwo idą nam na rękę i mimo niepewnej sytuacji ceny lotów nie są aż tak duże.
15: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
22: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
15: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
23: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Czerwiec był ostatnim miesiącem darmowych szkoleń dla florystów. Odbywały się one w Branżowym Centrum Umiejętności przy Szkockiej. Dziś chciałabym Wam jednak przypomnieć, z jakiej możliwości mieli okazję skorzystać wrocławianie w tych niedawnych miesiącach. Na jednym ze szkoleń miałam okazję być, a było ono o tyle ciekawe, że dotyczyło nie klasycznego tematu układania bukietów na różne okazje, ale było o japońskiej sztuce układania kwiatów.
24: Viola Sum, jestem nauczycielem zespołu szkół numer 3. Obecnie prowadzę taki kurs dla zawodowców z dziedziny florystyki o ikebanie.
25: Ikebana, ja myślę, że dla słuchaczy to brzmi niezbyt znajomo, ale rozumiem, że jesteśmy w klimacie japońskim.
24: Tak, jest to sztuka układania kwiatów w stylu japońskim. My się inspirujemy tą ikebaną, bo sama ikebana to jest takiego wieloletnie albo kilkudziesięcioletnie nauka, bo tam jest i filozofia, kultura Japonii w tym wiązana. My się po prostu inspirujemy i robimy takie kompozycje z kwiatów inspirowane właśnie tym stylem japońskim.
25: On się cieszy, rozumiem, że zainteresowaniem, skoro go mamy we Wrocławiu.
24: Cieszy się zainteresowaniem, ponieważ to jest coś innego. Z kilku kwiatów, kilku gałęzi możemy zrobić przestrzenną kompozycję, która jest taka dosyć interesująca, nie jest taka oczywista. Eksponujemy piękno kwiatów różnych gatunków, gałęzi. Także na pewno jest to coś takiego trochę innego niż europejskie podejście do budowania kompozycji kwiatowych.
25: A jak mielibyśmy słuchaczom opisać te kwiaty, bo one rzeczywiście są wyjątkowe. Ja nie mówię o konkretnych nazwach, ale robią wrażenie i myślę, że nie każdy, jakby ktoś tutaj był, wszedł, widział, to myślę, żeby zdecydowanie jego głównym zajęciem byłyby zdjęcia, bo jest bardzo kolorowo.
24: Pracujemy na

0: stworzenia tego, tak właśnie w tym stylu japońskim.
1: Ikebana Rika to najstarszy i najbardziej klasyczny styl japońskiej sztuki układania kwiatów. Jego propagatorem był Senkei Ikenobo, żyjący w XV wieku buddyjski kapłan. Stworzona przez niego szkoła Ikenobo Ryu od 45 pokoleń kształci kolejnych mistrzów w sztuce stojących kwiatów. Styl Rika od wieków był uprawiany w buddyjskich świątyniach.
2: Zobaczcie, jaka wysokość jest najwyższego punktu. Tu możemy sobie policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli czterokrotność na przykład wazonu, tak? Wysokości wazonu. I teraz, jak sobie

0: teraz nie, i w poziomie, i teraz w poziomie, jak dochodzimy do tej strony trójkąta, to wysuwamy na tą samą szerokość co Hikę?
1: Okay. Tak, mniej więcej tak samo, prawda?
0: Bo chodzi o ten kąt trójkąta, żeby go wiedzieć w tym momencie go wykończyć.
2: Nie. Może troszkę krótszy wtedy, nie?
0: Ja go aż dotąd chyba wrzucę.
2: Tak, tutaj, bo wtedy będzie niżej i tak.
3: Wychodzi pionowo i się naturalnie wygina. No naturalnie albo przy pomocy tego drucika. No to już tak tutaj wtedy robi to ścięcie, tak? Czy tu musi być jakiś element. To nie wiem, czy tulipanem, czy czymś innym, pani
4: wiszącym.
3: No to właśnie.
5: Jestem artystką, która pracuje w dziale księgowości i skończyła jednocześnie szkołę florystyczną policjalną tutaj.
6: Czyli jest jakiś plan na dalszy rozwój?
5: Obrazy i okay. Po prostu dla mnie to te warsztaty są cenne pod kątem koloru i inspirują mnie w mojej sztuce, w moim malarstwie, inspirują mnie rośliny, chociaż nie bezpośrednio, bardziej przez formę i przez kolor.
6: Usłyszałam, że już nie korporacja, a florystyka, to dlaczego?
0: Już od 10 lat florystyka i pracuję w pracowni Klucz do Ogrodu, to jest moja pracownia florystyczno-rękodzielnicza. Prowadzę też warsztaty, także tutaj się realizuję.
6: To czemu akurat ten styl?
0: Dlaczego ikabana? W codziennej pracy nie ma czasu na takie kontemplowanie nad sztuką układania kwiatów. Jednak te kompozycje wykonuje się dosyć szybko. Wykorzystuje się materiały, które teraz są potrzebne, czyli pracujemy na gąbce, tworzymy jakby bukiety wiązane do ręki. Natomiast zabawa z tradycyjną sztuką układania roślin, upinanie w kędzanie, upinanie gałęzi, na których opierają się rośliny, woda w ogóle jakby w naczyniu, z którego może się łatwo wylać. To są rzeczy, które są mało użytkowe, których nie zobaczymy na czymś weselu, bo to jest niebezpieczne, żeby zalać stół, tylko zobaczymy to właśnie jako taką sztukę po prostu układania kwiatów. Mhm.
6: Czyli rozumiem, że tutaj akurat jesteśmy na Szkockiej i z pasji, takie szkolenie z pasji, żeby się porozwijać.
0: Tak, dokładnie tak, bo na samym kursie florystycznym, który kończyłam, ikebana była jednym z elementów wielkiego podręcznika. Natomiast tutaj 3 dni, dzień teoretyczny, 2 dni ćwiczenia tylko i wyłącznie w różnych stylach ikebany, to jest coś, co zdarza się rzadko. No i jest bliżej niż do Japonii.
6: To fakt. Chociaż do Japonii fajnie by było polecieć i na pewno bezpośrednio może się zainspirować, a jeszcze zapytam, skąd wiesz w ogóle o kursie?
0: Wyświetla mi się, jakby jak dowiedziałam się, że BCU w florystyce jest we Wrocławiu, to automatycznie polubiłam. Tym sposobem trafiłam, bo mi się komunikaty i powiadomienia pokazały, że jest ikebana.
6: No dobra, to ostatnie jeszcze pytanie, bo ułożyłaś swoją kompozycję, całkiem sprawnie poszło. To jakbyś opisała słuchaczom, no bo oni jednak nie widzą to, co tu mamy i jak się zainspirowałaś.
0: Tworzyłam teraz w stylu Ricca. Naczynie jest na postumencie dosyć jakby o szerokiej średnicy, natomiast dosyć niskim, nie nadającym też jakby zupełnie jakby stylu danej kompozycji, więc pozwoliłam sobie tu wykorzystać gałęzie jabłoni i kwiaty w kolorze żółci i niebieskiego, połączone z delikatnymi liśćmi paproci i mocniejszą zielenią, jakby liści, które są o pokroju takim lekko płynącym.
7: Nie wiem, czy wyobraziliście sobie, jak te różne kompozycje kwiatowe oparte na ikebanie, o której przed chwilą wyglądają, no ale jeżeli nie, no to polecam również sprawdzić wam to naocznie na mediach społecznościowych Branżowego Centrum Umiejętności z zakresu

0: florystyki. Tak jak wspominałam, te i inne szkolenia, które odbywały się przy Szkockiej, były darmowe. No a jak to w ogóle się stało, że one były darmowe i że w ogóle to branżowe centrum umiejętności w naszym Wrocławiu powstało? No to też sobie przypomnijmy razem z jego dyrektorem, dyrektorem branżowego centrum umiejętności, Filipem Markiem.
1: Jest to chyba najtrudniejszy projekt w ogóle, z którym pracowałem. Utworzenie i funkcjonowanie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie florystyki, które mieści się przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu, jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach instrumentu Unii Europejskiej Next Generation. I dzięki temu projektowi prawie 10 milionów zostało przekazane na to, żeby zbudować nową placówkę, a właściwie w przypadku budynku, w którym się znajduje nasze BCU, wyremontować ten budynek. Otworzyliśmy 4 grudnia, a do tego czasu powstawała sala do scenografii florystycznych, sala do projektowania. Mamy cały taki specjalny system magazynowy, który przyjechał do nas z Austrii. Mamy teraria na terenie naszego BCU, jedno prezentujące rośliny z Borneo, drugie z Amazonii. One powstały przy współpracy z panią profesor Wróblewską z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i powstała szklarnia, w której mamy kolekcję właśnie roślin doniczkowych. Część z nich jest do pokazania, część z nich trafia na nasze zajęcia. Myślę, że to są te najważniejsze elementy. Dla mnie, jako dla osoby prowadzącej taką szkołę, no to jest to szkoła XXI albo nawet już kolejnego wieku. Wszystko jest zautomatyzowane, mamy naprawdę świetne zaplecze, nie tylko związane takie stricte florystyczne, czyli chłodnie, zmywalnie, czy właśnie te systemy magazynowe, no ale też klimatyzacje, opuszczane rolety, prawda, czyli to wszystkie takie najnowsze technologie, które są w budownictwie, czy nie wiem jak to nazwać, przepraszam, nie jestem specjalistą tu z tej dziedziny, robiące wrażenie na pewno, znalazły się w tym miejscu i dzięki temu, no, praca w nim też jak gdyby jest wymagająca w ten sposób, że no, jako nauczyciel, no, znajdujemy się w świetnych warunkach, pracujemy też na wspaniałym materiale florystycznym, ponieważ my pracujemy tylko na żywych roślinach, w związku z tym też te dostawy, które do nas przychodzą, są to naprawdę, no to są ogromne ilości, niesamowite gatunki roślin. No muszę powiedzieć, że ja jestem dumny z tego BCU, że coś takiego udało się powstać, co jeszcze nawiążę do na przykład wrocławskie Święto Kwiatów, no to Wrocław był stolicą florystyki, chociaż ona się wtedy tak nie nazywała. Opole miało swój festiwal piosenki, Poznań miał zawsze targi, a Wrocław słynął z wrocławskiego Święta Kwiatów. Więc jeżeli w naszym mieście powstaje BCU w dziedzinie florystyki, a jak to pięknie jest mówione, że jeżeli w danym mieście powstaje BCU z danej dziedziny, to to miasto staje się wiodące w kraju w tej dziedzinie. Muszę od razu dodać, że jest drugie BCU z florystyki, dlatego że tych BCU powstało 124 w przeróżnych dziedzinach. Niektóre się powtarzają, niektóre nie. I w przypadku florystów mamy starszą siostrę w województwie śląskim, natomiast my tutaj działamy na Dolnym Śląsku, ale BCU są dostępne oczywiście dla wszystkich z całego kraju, więc można do nas przyjeżdżać i się szkolić.
0: To na podsumowanie, jeżeli słucha nas młody człowiek albo ten, który właśnie tą swoją karierę chciałby zmienić i jest tutaj oczywiście z naszego Wrocławia, to z twojej perspektywy, jak zacząć?
1: Na pewno w przypadku florystyki istotny jest warsztat. To znaczy, jest to zawód rzemieślniczy, ale może być zawodem artystycznym. Oczywiście to już zależy od osoby, która wykonuje i tego, gdzie prezentuje swoje prace.
0: To tak jak z robieniem na przykład tatuażu.
1: Na przykład.
0: Też jest ta dyskusja.
1: Tak. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w przypadku dydaktyki, florystyki, czy w ogóle uczenia się tego jako pasjonat, czy osoba, która chce zacząć, to jest przede wszystkim znajomość roślin i postępowania z nimi, bo biznes florystyczny jest trudny. To znaczy, ja zawsze porównuję to do sklepu z odzieżą. Jeżeli czegoś nie sprzedamy, możemy schować na zaplecze i wystawić później jako przecenę czy promocję. W przypadku roślin, jeżeli czegoś nie sprzedamy, to najczęściej musimy to po prostu wyrzucić bądź wykorzystać to w innej kompozycji, właściwie odwrotnie. Jeżeli nie możemy wykorzystać w kompozycjach, to po prostu po pewnym czasie to są straty. Kolejna rzecz to jest to poranne wstawanie, tak, wożenie tych kwiatów, to też się troszeczkę zmienia, ale trzeba pamiętać, że florystyka to jest głównie praca fizyczna, to jest praca artystyczna, przyjemna, z kwiatami, z zapachami, z kolorami. Trzeba mieć taki dryk, jak to się mówi, artystyczny. Jego też można się nauczyć oczywiście, ale warto rozpocząć od takiej solidnej pracy u podstaw, czyli albo zapisać się na jakiś podstawowy kurs, albo w ogóle pójść, nie wiem, do pracowni florystycznej, zatrudnić się czy w kwiaciarni i po prostu zobaczyć, czy to jest na pewno to, co chcemy robić. I jak już złapiemy tą podstawę, to wtedy możemy zdecydować, czym byśmy chcieli się zajmować. I wtedy możemy otworzyć swoją kwiaciarnię, otworzyć swoją pracownię, możemy otworzyć sklep internetowy z roślinami doniczkowymi, prawda? Możemy zatrudnić się, nie wiem, w sieci hoteli, która wymaga, to znaczy, która posiada florystów, którzy no dekorują właśnie hole, lobby hotelowe, czy scenografię do różnego rodzaju eventów, bo to też staje się coraz bardziej popularne, więc najważniejsza jest ta podstawa.
0: A tak jak słyszeliście relacje ze szkolenia z Ikebany, wrocławianie byli chętni, by się przebranżowić i szkolić z zakresu florystyki. Mam naprawdę nadzieję, że jeszcze uda mi się spotkać się z dyrektorem Branżowego Centrum Umiejętności Przyszkockiej, Filipem Markiem, no i dopytać o losy tego miejsca, o losy BCU, no i jak w przyszłości będą wyglądały takie podobne kursy. Czy będą one darmowe, czy w ogóle będą się odbywały? No bo tak sobie pomyślałam, że może ktoś z Was dopiero teraz o tym usłyszał, a byłby chętny. No i mam nadzieję, że przekażę Wam informacje, czy jeszcze z takich kursów będziecie mogli skorzystać.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: O reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Prace, ale też miejsce, do którego na co dzień nie da się wejść, przyciągają tłumy wrocławian co roku na przegląd sztuki Survival. W tym roku Survival od 26 do 30 czerwca. Posłuchajcie więc, czego możecie się po nim spodziewać.
8: Michał Bieniek, kurator przeglądu sztuki Survivalu.
7: Dużo macie teraz roboty, bo coraz bliżej do Survivalu. Już chyba wszystko wiemy. Jest program, jest miejsce, jest hasło, są artyści. Zacznijmy może od miejsca, w którym zresztą się znajdujemy.
8: Miejsce to Bujwida 44, przy którym to adresie mieści się dawna Klinika Psychiatrii i Chorób Nerwowych. To jest jeden z 13 obiektów klinicznych, które powstały we Wrocławiu pod koniec XIX wieku i na początku XX. Ten jest najmłodszy. Powstał jako ostatni. Jego budowę zakończono w 1907 roku.
7: Bo ja tu właśnie widziałam nawet jakiś kalendarz czy plakat z 2007.
8: Tak, dlatego, że ta przestrzeń funkcjonowała jako klinika i szpital również po wojnie, a od lat 80. mieścił się tutaj Wydział Hematologii i Onkologii Dziecięcej. To jest taka przestrzeń, z którą wielu wrocławian jest siłą rzeczy obeznanych. No i te pamiątki po tym okresie funkcjonowania tej przestrzeni oczywiście tutaj również są. My z dużą pieczołowitością podchodzimy do tego aspektu funkcjonowania budynków. Zdecydowaliśmy się też na zamknięcie części budynku głównego, w którym mieściły się izolatki, w których przebywały dzieci w tamtym okresie, ponieważ uznaliśmy, że ciężar emocjonalny związany z odbiorem tej przestrzeni jest zbyt duży, dlatego postanowiliśmy zainstalować wystawę głównie w tych przestrzeniach klinicznych, laboratoryjnych, a także technicznych.
7: Ale ciągle to jest dosyć duży kompleks? Widzę, że bardzo ogromny. Zielony.
8: Ogromny. Tak naprawdę to, co wyłączyliśmy, to jest bardzo niewielka część, bo to są dosłownie fragmenty dwóch pięter budynku głównego. Natomiast poza tym to są jeszcze budynki dawnego zakładu chemii ogólnej, dawnej kaplicy, która została później przebudowana na spalarnię odpadów medycznych, też bardzo ciekawa, zupełnie niezwykła przestrzeń. Budynki takie bardziej techniczne, tak jak wspominałem. Wystawa w tym roku jest bardzo szeroko rozlokowana. To jest łącznie 5 obiektów i wiele pięter. 35 realizacji samego survivalu i do tego 8 realizacji wystawy towarzyszącej zatytułowanej Klinika Wspólnych Wyobrażeń, umieszczonej właśnie w dawnym wspomnianym budynku Zakładu Chemii Ogólnej.
7: I to jest tak, że artyści mogli sobie wybierać dokładnie miejsca, w których będą pokazywać swoje prace?
8: Nigdy tak nie jest.
7: No bo jak artyści mogą się zgłaszać, to mogą zobaczyć, jakie to jest miejsce na stronie internetowej.
8: Tak, tak. To znaczy rzeczywiście my dajemy taką możliwość i zdarza się nierzadko, że miejsca, które wybierają artyści, zostają im później przypisane. Jednak ostateczna decyzja jest po naszej kuratorskiej stronie, ponieważ no to my pracujemy bezpośrednio z przestrzenią. Też nie wszystko, mimo że bardzo pieczołowicie dokumentujemy przestrzeń, zarówno w formie wideo, jak i fotografii i opisowej, też nie wszystko jest widoczne w dokumentacji. My dopiero po tym, jak otrzymamy zgłoszenia, a potem je wyselekcjonujemy. W tym roku selekcja to było ogromne wyzwanie, bo ponad 900 zgłoszeń, a tylko 30 kilka wybranych.
7: To rekord?
8: Tak, to rekord w całej historii survivalu. Tak więc dopiero wtedy, kiedy wiemy dokładnie, z czym mamy do czynienia, jesteśmy w stanie pracować bezpośrednio z przestrzenią i zaproponować najlepsze w naszej ocenie lokacje. Często osoby artystyczne oczywiście potem z tym negocjują, przybywają tutaj na wizyty studyjne, dokonujemy wspólnie jakichś modyfikacji, ale jednak staramy się, żeby ta nasza decyzja kuratorska była tutaj decydująca.
7: To opowiedz proszę trochę więcej o tych wybranych pracach.
8: Ojej, jest ich znowu tak bardzo wiele i są tak bardzo różnorodne, że trudno. Mi jest zawsze bardzo trudno z wyprzedzeniem opowiadać o tych pracach, dlatego że ja jestem wizualny. I dopóki nie widzę ostatecznego efektu, to też trudno jest mi w takich pełnych słowach opowiedzieć o tym, co się wydarzy. Ale to spektrum, tak jak powiedziałem, jest bardzo szerokie. Tytuł tegorocznej wystawy to Palec w sercu. I to jest też temat związany bardzo mocno z klinikami. Konkretnie nie z tym kompleksem, ale z kompleksem dawnej kardiochirurgii, w której to pracował profesor Victor Bross. I on tam przeprowadzał w latach 50. takie naprawdę sensacyjne operacje na ludzkim sercu, której pozostałością jest odlew jego palca. A dlatego, że ten odlew, że ten palec konkretnie, ten konkretny palec tego konkretnego chirurga służył mu do określania głębokości zastawki mitralnej. Znaczy z głębokości, w której ta zastawka ma być umieszczona.
7: Jemu i nie tylko jemu.
8: I nie tylko później jemu, dlatego dokonano tego odlewu i później ten odlew posłużył do wykonania narzędzia właśnie takiego mierniczego, które stosowano w chirurgii. Ten odlew oryginalny znajduje się dotąd w zbiorach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, naszego partnera przy tegorocznej edycji. I dla nas było to punktem wyjścia do takiego namysłu nad w ogóle historią rozwoju medycyny, a także nad takim, wydawałoby się, że oczywistym stwierdzeniem, ale chyba które rzadko jakoś wraca w tak dobitnej formie, że dogmaty medyczne przemijają, że bardzo często jest tak, że to, co ówcześnie kilkadziesiąt, czasem kilkaset lat temu było oczywistością, było właśnie dogmatem, dzisiaj jest niedorzecznością. I to prowadzi nas w ogóle w całą taką sferę dzisiaj bardzo ważną tematu dezinformacji medycznej. I bardzo wiele spośród zarówno działań w ramach sceny społecznej, jak i właśnie prac realizowanych przez osoby artystyczne będzie dotyczyło tego tematu, ale będziemy mieli też bardzo wiele projektów i realizacji artystycznych związanych z szeroko pojętym tematem troski, opieki, takiego zatrzymania się trochę w świecie przebodźcowania. I z kolei do tego segmentu wystawy prowadzi nas inna postać bardzo znanego lekarza, związanego już z tym konkretnym kompleksem budynków, czyli znanego na całym świecie Alojza Alzheimera, który właśnie tutaj przy obecnym adresie Bujwida 44 pracował przez ostatnich 5 lat swojego życia. To tutaj zarządzał tym miejscem, właśnie dawną kliniką psychiatrii i chorób nerwowych. Także będzie kilka prac, między innymi Pawła Franciszka Jaskuły, odnoszących się do, bezpośrednio do tematu Alzheimera, degradacji pamięci. Są to często takie prace i tematy związane z historią rodzinną, z historią osobistą, z historią osób bliskich osobom artystycznym. Będzie też kilka realizacji, tutaj przychodzą mi na myśl chociażby Sasza Baszyński czy Nikita Krzyżanowska, które z kolei jakby eksplorują takie zagadnienie indywidualnej tożsamości. Będzie całe piętro bardzo mocno feministyczne, też taka część mocno medyczna, ale rozszerzająca właśnie zagadnienia dotyczące sztuki i medycyny, chociażby o tematy związane z ochroną przyrody, ociepleniem klimatu, ale także też takim istotnym aspektem rozwoju medycyny, takim ciemnym aspektem, ciemnymi kartami na rozwoju medycyny, czyli całym tym tematem związanym z testowaniem nowych leków, na przykład na zwierzętach. Tutaj bardzo ciekawa praca Małgorzaty Górowskiej i Joanny Ruszczyk. Ja też bardzo czekam na realizację Karoliny Szymanowskiej. To będzie taki obiekt mechaniczny, który będzie komentował medycynę w ogóle jako narzędzie kontroli, jako taki swoisty panoptykon, coś co przenika to, co na co dzień nieprzenikalne, co przenika ciało, co przenika skórę, przenika to, co przesłonięte, co obnaża nas doszczętnie.
7: Obiekt mechaniczny, czyli to będzie dużo instalacji, czy jakiego rodzaju pracy?
8: Jak zwykle spektrum jest niezwykle szerokie, bo operujemy znowu w takich bardziej tradycyjnie rozumianych dziedzinach sztuki, jak malarstwo, rzeźba, obiekt właśnie, ale też będzie oczywiście szereg prac wideo, instalacji wideo, a także właśnie obiekty kinetyczne. W tym roku przynajmniej dwa takie, myślę, mocno spektakularne, czyli z jednej strony obiekty, instalacje, ale włączające mechanikę, poruszające się niejako, żyjące własnym życiem, a przynajmniej sprawiające takie wrażenie.
9: Magdalena Basak, Przegląd Sztuki Survival.
7: No w sumie zaczęliśmy od tego, że już wiele rzeczy jest wiadomych, w tym program festiwalu. Kilka dni, ale dużo wydarzeń.
9: Tak, przez tych 5 festiwalowych dni przygotowaliśmy ogrom wydarzeń. Pozależy nam na tym, żeby odbiorcy, odbiorczynie mogły skorzystać z przeglądu sztuki survival w jak najszerszej formie. Zależy nam na tym, żeby prace zostały możliwie przybliżone, stąd na wystawie są tabliczki z bardzo takimi prostym językiem napisanym opisami, ale oprócz tego zaplanowaliśmy szereg oprowadzań. Są to oprowadzania kuratorskie, po prostu dla każdego, ale też specjalne dedykowane spacery, na przykład dla seniorów czy dla rodzin z małymi dziećmi. Trwają teraz zapisy na te oprowadzania, bo wystawę survivalu można po prostu odwiedzić. Ona jest bezpłatna, można przyjść, czasami można spotkać się z kolejką do wystawy, ale można po prostu wejść bezpłatnie. Natomiast jeśli ktoś chciałby skorzystać z tej formy oprowadzania, to trwają właśnie zapisy na naszej stronie survivalart.pl. Znajduje się link, pod którym można zgłosić chęć udziału.
7: Oprócz tych specjalnych oprowadzań są jeszcze warsztaty, wykłady?
9: Oprócz oprowadzań zaplanowaliśmy warsztaty. Warsztaty będą odbywać się na wystawie, która towarzyszy otwarciu survivalu, ale potrwa rok. Klinika Wspólnych Wyobrażeń to wystawa o tworzeniu wspólnoty. Jest to wystawa o charakterze takim edukacyjnym.
7: Przyzwyczailiśmy się pewnie odwiedzając przegląd, że zawsze jest scena muzyczna, takie miejsce, gdzie można sobie posiedzieć, porozmawiać. Jak będzie tutaj na terenie klinik?
9: Przegląd sztuki Survival to wystawa, ale też scena społeczna, czyli miejsce debat, rozmów, spotkań, a także klub festiwalowy. W tym roku w klubie festiwalowym, jak zazwyczaj, będzie można przysiąść, spotkać się ze znajomymi, zjeść coś smacznego, napić się napojów, więc tutaj jak najbardziej w takiej przestrzeni zielonej między budynkami będzie można skorzystać z takiego terenu rekreacyjnego. Co ciekawe, on był tutaj zaprojektowany, bo ten kompleks kliniki chorób nerwowych i ten kompleks klinik początkowo miał na celu leczenie osób w kryzysie psychicznym i wszystkie nasadzone tu rośliny miały swoje zastosowanie, więc w tym roku klub festiwalowy będzie miał trochę aromaterapeutyczny wymiar. W piątek oraz w sobotę zapraszamy też na afterparty. Będzie to afterparty ambientalne, ponieważ w okolicy klinik są ogródki działkowe i osiedle, osiedla mieszkalne, więc zależało nam na tym, żeby mieszkańcy nie czuli specjalnie naszej obecności w negatywny sposób, więc zapewnimy takie tło muzyczne, ambientalne, przygotowane przez kolektyw Późno. To będzie w piątek i w sobotę. Opodal klubu festiwalowego można przyjść na spotkania i wykłady w ramach sceny społecznej. Znajdziecie tam rozmowy bardzo różnych specjalistów, ponieważ Uniwersytet Medyczny włączył się w tym roku w współtworzenie sceny społecznej, więc będzie sporo rzeczy o dezinformacji. Będą to wykłady, spotkania, debaty, a także takie eksperymentalne badania zaprojektowane właśnie przez Uniwersytet Medyczny. Ale oprócz tego my jako Art Transparent przygotowujemy program, do którego w tym roku też zaprosiliśmy Instytut Narutowicza. Tutaj będziemy rozmawiać o dezinformacji, ale też tych zjawiskach, tym zjawisku teorii spiskowych. Będzie też spotkanie współorganizowane z Mint Magazine, gdzie na scenie porozmawiamy o tym, co Survival robi we Wrocławiu i robi Wrocławiowi. Myślimy, że to jest świetna okazja, bo niebawem będziemy mieć już nasze 25-lecie, więc podjęcie tego tematu, jaki mamy wpływ na przestrzeń miejską, wydaje się istotne. Na scenie zagości też solo show, czyli Tomasz Szymański, który ostatnio napisał książkę Ukryte na widoku. Jest to książka o sztuce w przestrzeni publicznej, która jest obok nas, a nie zawsze ją dostrzegamy. Czyli jest to też temat związany z survivalem i tym, jak funkcjonujemy. Jedną z rozmów właśnie o klinice wspólnych wyobrażeń poprowadzi Justyna Stasiek-Hrabin, znana w internecie jako Minerva. Więc będzie tutaj naprawdę dużo spotkań, które przypadną do gustu bardzo różnym osobom. Warto spojrzeć na program, na survivalart.pl. Udział w wydarzeniach sceny społecznej jest zupełnie bezpłatny i wolny. Tutaj nie trzeba się zapisywać, żeby przysłuchiwać się wykładom.
7: Przegląd sztuki Survival coraz bliżej, bo wydarzenie startuje w piątek 26 czerwca i potrwa do wtorku 30 czerwca. Prace artystów tym razem będziecie mogli oglądać na terenie kompleksu budynków dawnej wrocławskiej kliniki psychiatrii i chorób nerwowych przy ulicy Bujwida.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
11: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
12: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej, czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
0: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. pytaniu. W głowach zapewne sporej części z Was są już na przykład plaże w różnych zakątkach świata, kąpiele w wodzie czy opalanie. No ale sezon letni to warto dodać, że to także koniec roku szkolnego dla młodych. Co za tym idzie? No oprócz tego, że młodzi nie muszą się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do Was się zwrócę, no mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą, chociaż no też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się w naszym Wrocławiu. Dziś o takich półkoloniach, a dokładnie o półkoloniach na wrocławskich Partynicach. Co wyróżnia akurat te? No jak wiadomo, Partynice stoją końskimi emocjami. No i na torze wyścigów konnych po raz kolejny ruszą półkolonie w tematyce koni.
13: Piotr Makarewicz, wrocławski tor wyścigów konnych Partynice.
14: Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. No i jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
13: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co mi wiadomo we Wrocławiu to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni. Koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno. Natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób, dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
14: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
13: Tak, tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkolonii u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. No mówię, takie nazywamy, natomiast no, praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas 2 razy w roku, tak? I na ferie jeździeckiej na półkolonie i spotykamy się tutaj, nie wiem, kilka razy w ciągu kilku lat. Z roku na rok przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla zaawansowanych, tak? Natomiast tak, no, jest zainteresowanie, natomiast mówię, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, no bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i, no, i doskonalą swoje umiejętności, a potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
14: To skupmy się może na tym, co będzie, no bo sam temat to konie, więc może skupmy się zanim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
13: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie półkolonii, natomiast no to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
14: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
13: Może i by chciały, ale przypuszczam, że tak po dwóch godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program półkolonii w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko dwa punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak? Ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej, na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna. W Polsce Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami, a przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta i mi się wydaje, że jakby no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta. Tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie Półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję. Także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
0: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
14: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
13: Tak, no nie mogło tego zabraknąć w programie Półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i no i tak jest. Hobby horsy, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horsowym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horsy, co jest swego rodzaju, dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horsie. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, no bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. No to ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horse, no to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, no to proszę spróbować teraz z hobby horse'em to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie, i te półkolonie jeździeckie na Partynicach. To jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, Partyjnice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew, pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partyjnicach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
0: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę. Co to będzie?
13: Tak, zajęcia manualne to jedno z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem, będą tworzyły też małe figury konne, będą też próbowały stworzyć hobby horsy, no takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak? Na uspokojenie po jeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
0: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
13: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16. Oczywiście jest margines 30 minut, tak? Czyli można wcześniej przeprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, odpowiedniej liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
0: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półkolonie.
13: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie, więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także oczywiście cena jest adekwatna. Nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
0: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
13: Dokładnie tak, nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus, 5-dniowy poniedziałek, piątek.
0: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
15: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a po nas spodziewajcie się teraz tematów około rowerowych. Sprawdzimy na przykład, czy nierzadko łamiący przepisy dostawcy jedzenia, jeżdżący najczęściej na rowerach elektrycznych, są we Wrocławiu bezkarni. Ale najpierw o ścieżkach dla rowerzystów, ale też i dla pieszych, które powstają we Wrocławiu. Monika Kozłowska-Święconek z wrocławskiego magistratu.
16: To tak naprawdę temat złożony, wielowątkowy i taki, który działa, można powiedzieć, na klimat i na odczucia i na przyjazność miasta w wielu aspektach. Pracujemy na rzecz tras zielonych pieszo-rowerowych już co najmniej od 5 lat, bo 5 lat temu przeprowadziliśmy duże konsultacje społeczne z mieszkańcami, w których mieszkańcy wskazali nam, że bardzo chcą poruszać się rowerami, chcą się poruszać rowerami i pieszo bezpiecznie, sprawnie, ale doszedł ten jeszcze jeden bardzo ważny komponent. To znaczy chcą się poruszać w zieleni. W związku z tym zaczęliśmy pracę nad korytarzami zielonych tras pieszo-rowerowych i te prace i te działania dotyczą wielu części miasta. Oczywiście nie tylko w centrum, gdzie dzisiaj jesteśmy, ale również na osiedlach. To są zielone trasy rowerowe, które łączą osiedla poprzez tereny zielone. I najlepszym przykładem jest tutaj oddana niedawno kładka pieszo-rowerowa na Muchoborze wraz z dojazdami, która połączyła oba Muchobory i która teraz cieszy się niezwykłym powodzeniem. Ale te trasy zielone pieszo-rowerowe istotne są również w centrum, szczególnie tutaj, gdzie mamy bardzo intensywną zabudowę.
17: Jacek Mól, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.
18: Proszę opowiedzieć o pracach na promenadzie, które jeszcze nas czekają.
17: Promenada to jest oczywiście zadanie, które jest jednym z bardziej ważnych, ważkich, które realizujemy w tym roku. Przetarg jest już na ukończeniu. Zadanie jest duże, bo to jest zadanie, które polega na remoncie, na rewitalizacji zieleni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych zlokalizowanych na odcinku promenady staromiejskiej pomiędzy ulicą Piotra Skargi a ulicą Oławską, więc dość spory zakres. Zakres, który będzie okalał bastion sakwowy z taką pieczołowitością odnowiony przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Więc no, wysoko podniesiona poprzeczka. Mamy nadzieję, że sprostamy wszystkim wymaganiom, no i niedługo już Państwo będziecie mogli poznać te efekty. Przedsięwzięcie jest o tyle ważne i o tyle istotne, że to miejsce przed wojną wyglądało w zupełnie inny sposób. Macie tą świadomość. Więc uzgodnienia konserwatorskie, uzgodnienia kwerendy historyczne wszelkiego rodzaju, oczywiście uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń wymagało bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo prac. Jest bardzo dużo elementów roślinnych, które tam się oczywiście pojawiają, elementów małej architektury, nowych nawierzchni, ale też odtwarzamy pewne smaczki, które w tym miejscu są. To jest, tam jest takie źródełko Freitaga między innymi, które będzie też odtwarzone. Tam jest też taki taras widokowy, który także będzie odtworzony. Są różnego rodzaju rozety kwiatowe, które też będą tam na nowo odtworzone. I to jest coś, co myślę, że będzie cieszyło nasze oko.
18: Czyli zmieni się mocno to miejsce.
17: Ono zostanie odnowione. Ono zostanie odnowione w tym takim najlepszym tego słowa znaczeniu, czyli będziemy mieli zupełnie nową przestrzeń, tą przestrzeń taką, jaką tutaj już chociażby widzimy przy pomniku Chrobrego. Czyli już na nowych standardach, na nowych warunkach, tak żeby można było z tego dobry sposób korzystać i bezpieczny.
18: Czas prac to?
17: 14 miesięcy od podpisania umowy. To jeszcze w kontekście promenady, bo to jest odcinek promenady, który realizujemy, tak? Jest jeszcze kolejny, który jest projektowany, czyli pomiędzy na wysokości Parku Staromiejskiego aż do Pałacu Leipzigerów, czyli ten do Parku Mikołaja Kopernika. Ten mały odcinek, wbrew pozorom mały, ale on dość też będzie wymagający, bo jest stary drzewostan. Też dużo masy bitumicznej, którą trzeba będzie usunąć i zastąpić nawierzchniami zdecydowanie bardziej przyjaznymi dla drzew, jak i dla rowerzystów. Tego trwa projektowanie. Do końca roku myślę, że będziemy mieli już pełną dokumentację. W przyszłym roku chcielibyśmy pewnie przystąpić do ogłoszenia przetargu i do realizacji.
19: Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
20: Jesteśmy aktualnie na finiszu prac związanych właśnie na przedłużeniu promenady staromiejskiej, czyli właśnie wykształceniu przejścia przez dwie jezdnie Piotra Skargi oraz przejazdu rowerowego, a także wybudowaliśmy w śladzie starej zatoki autobusowej nową ścieżkę rowerową oraz wyremontowaliśmy chodnik. Większym zadaniem, przed którym stoimy, a w zasadzie kontynuujemy, to jest promenada Krzycka. Na przestrzeni ostatnich lat wykształtowaliśmy układ pieszy i rowerowy na ponad 3,5 km, co stanowi 50% całej długości promenady Krzyckiej. Obecnie finalizujemy prace projektowe związane z dwoma kolejnymi jej odcinkami o łącznej długości blisko 2 km. I jeszcze w te wakacje chcemy ogłosić przetarg na realizację właśnie tych dwóch elementów, tak aby w przyszłym roku móc już poruszać się po blisko 5,5, nawet do 6 km długości tej trasy.
17: Oprócz tego, to co jest realizowane, kończymy park na Jedzikowskiego. Wielkie założenie, bo to jest ponad 7 hektarów, więc dla terenów zielonych to jest dość sporo, na wrocławskim Gądowie, na dawnej płycie odstawczej lotniska. Bardzo ciekawa realizacja, zapraszam. Już efekty są widoczne. Jeszcze potrzebujemy troszeczkę takiego sznytu na sam koniec, na wykończenie tego. To jest na ukończeniu. Kończymy park ekologów na Kasprowicza. Małe założenie, ale zlokalizowanie przy Polanie Karowickiej. Bardzo ciekawa historia i dobre połączenie pomiędzy wałem a ulicą Jana Kasprowicza. Oprócz tego jest realizacja też bardzo fajna, która się kończy z kolei na wrocławskim Kozanowie, czyli park Nadodżańska Osada Przygody z wodnym placem zabaw. Widzimy, że dzieciakom się to podoba, to także jest realizowane. Oczywiście są ścieżki, bo to, o czym nie powiedziałem, a co jest jednym z najistotniejszych elementów, to to, że my przy każdej naszej zielonej infrastrukturze odnawiamy w dużej mierze ścieżki i ciągi piesze. Ścieżki, które służą też rowerzystom. Nie budujemy stricte ścieżek rowerowych, ale budujemy drogi przyjazne rowerzystom, tak to nazywamy, po których mogą się swobodnie rowery poruszać. I takie przy każdym z naszych założeń coś takiego jest realizowane. No i o czym nie powiedziałem, a co także jest już na etapie takim, że już wykonawca rozpoczynał pracę, to jest oczywiście kolejny etap na Parku Szczytnickim. Czyli ten najbliższy od Ulina Hali Stulecia od strony ulicy Mickiewicza została już zrealizowana i brakuje nam tego odcinka pomiędzy halą a ulicą tramwajową, powiedzmy. Czyli tu odcinek, który teraz będzie na wysokości Kościoła Świętego Jana Nepomucyna, to będzie teraz realizowane. Tam wpuszczamy wykonawcę, tam zakończenie pracy jest planowane także na połowę przyszłego roku. To takie chyba najważniejsze. Oprócz tego jest oczywiście Smocze Uroczysko, rozpoczęcie pracy na Żelińskim Parku Sportu. Bardzo dużo jest małych inwestycji, które wymagają bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo energii, sił, środków. No ale tak jak pokazuje doświadczenie, pokazuje wrocławski rynek, jest możliwe do zrealizowania, nawet chociażby byłyby najtrudniejsze i te przestrzenie byłyby jak najbardziej ciężkie do wejścia, no to my tam wchodzimy i robimy swoje.
7: Rozmawiamy o inwestycjach rowerowych we Wrocławiu i w tej opowieści o tym, co ma się zmienić, wracamy znów do centrum miasta.
1: Swoje oblicze zmienia ulica Widok, a dokładnie wpisujemy w nią infrastrukturę rowerową. Bartosz Nowak, wiceprezes wrocławskich inwestycji. To jest ten element, którego brakowało bezpośrednio w tym ciągu ulicy Bożego Ciało, widok do Kazimierza Wielkiego i łącznika do Świdnickiej. Nie zabraknie też przejazdu rowerowego na wysokości teatru. Wszystko po to, aby ta infrastruktura rowerowa była kompletna w centrum i tak, abyśmy w tych szczególnie potokach porannym i popołudniowym, w tygodniu, kiedy jedziemy do pracy, szkoły czy przedszkola, mogli bezpiecznie i w odpowiednich warunkach korzystać ze ścieżek rowerowych, a w weekendy, kiedy potrzebujemy czasu relaksu lub po prostu, mówiąc wprost, zmęczyć się po ciężkim tygodniu pracy na sportowo, no to mamy tę okazję również. Jeżeli chodzi o ten ciąg wzdłuż Foszcy Miejskiej, będziemy mieli możliwość pojechać tą tramwą, twardą infrastrukturą do Kazimierza Wielkiego lub bezpośrednio do rynku. Nie będzie to powodowało żadnych utrudnień na co dzień. Zawężymy tylko i wyłącznie pas dla pieszych, także ruch będzie się odbywał normalnie, natomiast węższym paskiem niż na co dzień, ponieważ wykrajamy tą przestrzeń dla rowerzystów, także piesi i rowerzyści będą mieli teraz swoją wspólną przestrzeń, a nie tylko piesi. Także warto podkreślić, że w ramach tego zadania też zagospodarujemy i upiększymy zieleń występującą w ciągu tych ulic. Realnie za pół roku chcemy zakończyć tę inwestycję. Koszt to 2,5 miliona złotych.
7: Nowe ścieżki pieszo-rowerowe to jedno, ale nie wszyscy jeżdżą po nich, a raczej też po chodnikach, zgodnie z przepisami. I mam tu akurat na myśli dostawców jedzenia. Jeśli byliście ostatnio w rynku, może zauważyliście, że miasto próbuje dotrzeć do tych dostawców. Z jakim dokładnie przekazem i co on ma zmienić, o tym teraz u nas.
21: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej.
7: Informacje, które stanęły w centrum do kurierów rowerowych, czyli ulotki się nie sprawdziły?
21: Ulotki były na czas, kiedy zakładaliśmy, że jesteśmy na etapie edukacji i próśb. Teraz to jest kolejny etap, bo te prośby przez chwilę działały, a potem przestały. I teraz te kubiki, które widzimy na 6 narożnikach w centrum, są po to, żeby pokazać już, że z takiego niebezpiecznego funkcjonowania funkcjonowania dostawców jedzenia tak naprawdę będziemy ze Strażą Miejską po prostu egzekwować już mocniej. Będą mandaty, będą kontrole, bo po prostu poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców w centrum i dla odwiedzających jest priorytetem. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to odczucie było negatywne i żebyśmy przez takie postępowanie tej wybranej grupy pseudorowerzystów i dostawców jedzenia, no po prostu odbierali całe miasto i centrum jako mniej bezpieczne.
18: No właśnie, dlaczego centrum? Bo ci rowerzyści tak zwani właściwie.
21: Tak, właśnie, bardzo bym prosiła, żeby nie nazywać tego i nie wkładać do grupy rowerzystów, bo to są osoby, które pracują na pseudorowerach, tak naprawdę, z formalnego punktu widzenia.
18: Właśnie, dlaczego centrum? Bo ci kurierzy jeżdżą jak jeżdżą po całym Wrocławiu.
21: Tak, to prawda, tylko myślę, że w centrum jest po prostu najbardziej to odczuwalne. Tam jest najwięcej pieszych, najwięcej turystów, no i też bardzo dużo lokali gastronomicznych, z których właśnie te dostawy mają swoje źródła i są rozwożone do tych dalszych dzielnic. I oczywiście w innych miejscach też to jest odczuwalne, ale nie tak silnie jak w centrum.
18: Jak Państwo diagnozują ten problem też, jeśli chodzi o informacje od Wrocławia?
21: Diagnozujemy, rozmawiamy też z innymi miastami w Polsce, bo to sobie trzeba powiedzieć, że ten kłopot nie dotyczy tylko Wrocławia, tylko również Warszawy, Poznania, Krakowa, bo rozmawiamy z tymi miastami. Diagnozujemy go w taki sposób, że to są osoby, które bardzo krótko pracują w tym zawodzie kuriera z dostawami jedzenia. Pracują zwykle około 3 miesięcy. To jest taki średni okres ich zatrudnienia. Wynajmują te rowery od firm pośredniczących. Nie wiedzą, że te rowery są niezgodne z przepisami, bo to są z reguły osoby, które przyjeżdżają do nas po prostu z innych krajów świata. Nie znają świadomości, że to jest niezgodne z przepisami. Jeżdżą na nich bardzo szybko, bo chcą jak najwięcej zarobić, a nie wiedzą, że to, co robią, jest niezgodne z przepisami. No i tak się to wszystko nakręca.
18: To powiedzmy, o czym mówimy, z jakimi komunikatami, jakie kubiki stąd?
21: Mówimy o tym, że po prostu trzeba być wrażliwym na potrzeby innych użytkowników. Zwracamy się do dostawców, że centrum to nie jest tor wyścigowy, czyli że jeżeli chcą, czy muszą tutaj przejechać, to muszą jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, tak żeby nie stwarzać zagrożenia i braku poczucia bezpieczeństwa, że grozi, za łamanie przepisów grożą mandaty, że za poruszanie się pseudorowerem, który nie jest rowerem, kosztuje to 1500 i że po prostu muszą się liczyć z tym, że będą kontrolowani przez nasze służby, czyli przez Straż Miejską i Policję. Policja już zaraz po ustawieniu kubików zrobiła taką akcję i nazwano to akcją kontroli rowerzystów, ale tak naprawdę jak popatrzymy na zdjęcia, to większość zatrzymanych to właśnie byli dostawcy jedzenia na pseudorowerach.
18: Te komunikaty są po polsku i w języku angielskim, nie w innym, nie po ukraińsku na przykład. Dlaczego?
21: Te komunikaty są po polsku i po angielsku, bo jak się okazuje, większość... Ulotki mamy też przygotowane po ukraińsku, ale no, na kubiku trzeba było się zdecydować na 2 języki, więc stwierdziliśmy, że w związku z tym, że część tych osób przyjeżdża z krajów poza Europą, no to ten angielski będzie bardziej dostępny i no jakby do większej liczby osób dotrze.
18: Zakaz jazdy rowerami po wrocławskim rynku został zniesiony 6 lat temu, czyli w czasie pandemii, kiedy dostawy jedzenia stały się dużo bardziej popularne, no i natężenie ruchu nie było tak intensywne.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
22: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Dziś o tym, jak podarować dzieciom trochę słońca. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Tak brzmi hasło tegorocznej kampanii Fundacji Pociecha, która między innymi zabiera dzieciaki z trudnych środowisk na wyjazdy wakacyjne. No wam pewnie obecnie różne podróże w głowie, a pomyślcie sobie, że takiej radochy niektórzy najmłodsi nie doświadczają. Teraz o tym, i jak możecie to zmienić.
5: Aleksandra Mielczarek-Cegielska, specjalistka do spraw komunikacji i PR w Fundacji Pociecha.
0: Zbliża się ten letni czas, a letni czas to oczywiście wyjazdy wakacyjne dla przede wszystkim, myślę, że dzieciaków, bo to one mają często tą przerwę od szkoły. No ale czy taką przerwę, czy takie wakacje na co dzień mają dzieciaki ze Świetlic? Jakie są wasze doświadczenia?
5: W tym roku właśnie zrobiliśmy taki raport, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja rzeczywiście wygląda w tych świetlicach, żeby mieć jakieś dane statystyczne, w ten sposób powiem. I z tych badań, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku wśród świetlic, wyszło nam, że prawie 60% dzieciaków nie ma szans na wakacyjny wyjazd. To jest ponad połowa dzieci, która całe wakacje spędza na swoim podwórku, w domu, która nie ma szansy, żeby zobaczyć po prostu ten świat. I wiele z nich nigdy nie było na takich wyjazdach wakacyjnych, więc to jest realny problem, który właśnie poruszamy w tej kampanii społecznej. Podaruj im trochę słońca.
0: No i pewnie też tak na co dzień mają do czynienia pewnie też z innymi dzieciakami, to znaczy, no nie wiem, może rodzice właśnie mają większe zasoby finansowe, czy są w stanie sobie pozwolić na te różne wyjazdy. No i myślę, że dla takiego dziecka tak się wydaje, tylko wakacje. My sobie planujemy wyjazdy, mamy tyle możliwości, a dla takiego dziecka, które widzi też innych, którzy wyjeżdżają w różne, czy to zakątki Polski, czy w ogóle świata, to już pomijam, no to musi być bolesne.
5: No, na pewno jest to bolesne. Nawet właśnie jak w tym badaniu zapytaliśmy kierowników i wychowawców świetlic środowiskowych, co daje dziecku taki wyjazd wakacyjny. No bo chcieliśmy poznać po prostu, co oni o tym sądzą, jak to wygląda z ich perspektywy, jako że przebywają z tymi dziećmi na co dzień. I jedna odpowiedź była taka, że bardzo mnie poruszyła. Tam wychowawczyni opisała, że to dziecko nie czuje się inne, że jeżeli pojedzie na ten wyjazd, to ono będzie mogło podzielić się tymi historiami, tym, że gdzieś było, co zobaczyło, z koleżankami, kolegami w klasie.

0: wakacyjny. Wydaje się, że nic. No co to tam, że ktoś nie jeździ na wakacje? Bywa trudno. No ale taki
1: no ale właśnie w obecnych czasach, bo jeszcze kiedyś może nie było takich możliwości, ale no ja pamiętam, że zawsze po tej przerwie wakacyjnej padało od nauczyciela pytanie, a gdzie byliście na wakacjach, na tych pierwszych lekcjach? No to domyślam się, że takie dziecko, no co ma powiedzieć?
0: No właśnie, ja też pamiętam, jak się przynosiło zdjęcia z wakacji, żeby pokazać jeszcze
1: albo
0: w klasie.
1: Albo jakąś pamiątkę.
0: Tak, tak, dokładnie. No więc my właśnie wyrównujemy te nierówności społeczne poprzez to, że już od 10 lat ponad organizujemy te kolonie wakacyjne właśnie dla tych dzieciaków ze świetlic środowiskowych.
1: Mhm, to ilu tutaj dzieciakom udało się pomóc?
0: Tak w skali przez te 10 lat?
1: No może nawet porównajmy do zeszłego roku, może nie te 10 lat, ale jeżeli pamiętasz, to w tym ostatnim czasie, żeby słuchacze mieli możliwość sobie wyobrazić.
0: Mhm. W zeszłym roku na nasze kolonie pojechało 148 dzieciaków. Jeszcze rok wcześniej, bo też pamiętam akurat liczbę, było to 117 dzieci. I też były organizowane i 2 lata temu, i rok temu po 3 turnusy. W tym roku robimy 2 turnusy dla ponad 140 dzieci. Ta liczba jeszcze nie jest określona, więc nie powiem, ile dzieciaków pojedzie w tym roku, bo to się jeszcze zmienia. Ale planujemy 2 turnusy. Nad morze i w góry, do Mrzeżyna i w Tatry i na pewno będzie to dla tych dzieciaków wspaniały wyjazd, bo w tym roku zrobiliśmy tak, od razu powiem, że nad morze zabieramy dzieciaki z południa kraju.
1: Okej.
0: I na przykład z Rudy Śląskiej pojadą dzieci i z Wrocławia, w tym z domu dziecka we Wrocławiu. I są to naprawdę dzieci, które nigdy w życiu nie widziały morza, które nigdy nie wyjechały poza obszar swojego miejsca zamieszkania, bo po prostu wychowawcy nam o tym mówią, więc my to wiemy, że tak naprawdę jest i wiemy, że już od miesiąca tak są podekscytowane te dzieci, że po prostu będą mogły się pokąpać w tym morzu, że my też jesteśmy podekscytowani i z niecierpliwością czekamy na te kolonie.
1: No ja sama wiem, tutaj zdradzę, że niedawno byłam nad polskim morzem i no mnie, mam taką możliwość, jestem w stanie sobie na to pozwolić i mnie to cieszy, to co dopiero takie dziecko, że właśnie może tymi stopami poczuć piasek, czy może właśnie wykąpać się w morzu. No dzieci mają też tak, że niezależnie jak woda jest zimna, to one i tak tam wejdą, więc, bo tak to może cieszy. Także domyślam się, że faktycznie dla takiego dziecka to tym bardziej jest, no, duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o te kolonie, bo pamiętam, rozmawiamy o tej akcji, no, nie po raz pierwszy, że są wyjątkowe. Są bez telefonów, a w tym roku też wiem, że nie wiem, czy tak było poprzednio, bo nie pamiętam, ale wiem, że będzie też coś o ekonomii.
0: Tak, tak, zgadza się. Bo my właśnie, organizując te kolonie, chcemy dać tym dzieciakom coś więcej niż tylko chwilę na odpoczynek i na poznanie świata. Chcemy też dać im taką wiedzę, którą będą mogły wynieść z tych kolonii i w przyszłości jej użyć realnie. Dlatego właśnie we współpracy z naszym jednym sponsorem kolonii organizujemy taki program, mamy właściwie przygotowany taki program, Ekonomocni. I w ramach tego programu dzieciaki będą się uczyły, jak oszczędzać, jak mądrze wydawać pieniądze, co to znaczy inwestowanie, więc to będzie taka jakby potrzebna wiedza, ale podana w taki przystępny sposób poprzez grę, zabawy i różne takie właśnie fajne dla dzieciaków rzeczy, że tak powiem. W zeszłym roku testowaliśmy ten program na jednej kolonii. Sprawdził się bardzo fajnie, więc dokonaliśmy jakichś tam poprawek, udoskonaliliśmy ten program i w tym roku na wszystkich 2 koloniach będziemy przeprowadzać go, by dzieciaki właśnie miały taką bazę na przyszłość. Rzeczywiście jest to bardzo ważne dla tych dzieci, ponieważ one często pochodzą z rodzin zmagających się z ubóstwem, z biedą, w których brakuje jednak funduszy na te inne rzeczy niż te podstawowe, a czasem nawet i na te podstawowe brakuje. I tutaj właśnie przytoczę jeszcze jedną daną z tego naszego raportu, o którym już mówiłam wcześniej i bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby ten raport zobaczyć na naszej stronie www.fundacjapociecha.pl. Dana jest taka, że prawie 95% dzieciaków nie jeździ właśnie z przyczyn finansowych. Często, tak jak powiedziałam, te dzieciaki pochodzą z rodzin biednych, w których występuje tak zwane dziedziczenie ubóstwa, czyli rodzice i w dalszych pokoleniach, na przykład dziadkowie, też nie do końca wiedzieli, jak zarządzać finansami. Te schematy są powielane przez dzieci, więc my poprzez ten program właśnie Ekonomocni próbujemy tym dzieciakom pokazać trochę inną ścieżkę, że można inaczej, że można tymi finansami zarządzać tak, no inaczej, bardziej racjonalnie, że tak powiem. I że to, jak będzie wyglądało życie tych dzieci, zależy od nich. Jak dorosną, będą mogli pójść swoją ścieżką, a wcale nie muszą powielać tych schematów swoich rodziców czy opiekunów.
1: Mhm. To ja jeszcze cofnę, bo mówię,

0: mówimy o morzu, ale drugi turnus to gdzie będzie?
1: Drugi koniec Polski.
0: Tak, bo wspomniałyśmy tak, a może słuchacze nie wiedzą. To będzie Zakopane.
1: Tak, to będą Tatry i tam będziemy chodzić po górach. Mamy chyba zjazd jakimś takim torem saneczkowym, z tego co pamiętam. Park linowy, więc też będzie bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na kolonie do Zakopanego zabieramy dzieciaki z północy znowu, więc są to też dzieci, które nigdy w górach nie były, a nad morzem może szybciej, bo rzeczywiście to jest Gdańsk i Rumia. Więc duża szansa, że nad morzem jednak te dzieci były, ale w górach nigdy. Więc tak chcieliśmy właśnie specjalnie na zamiankę dzieciaki z południa nad morze i z północy w góry. Tak się prezentują nasze kolonie w tym roku.
0: Mówiłaś, że będzie dom dziecka z Wrocławia, a jakie jeszcze będą świetlice?
1: Świetlice.
0: Tak.
1: Świetlice też z Wrocławia będzie jedna, świetlica Kowaliki. Dom dziecka się macha i on ma 4 placówki tak naprawdę tutaj we Wrocławiu, więc są dzieciaki tak z tych poszczególnych placówek po kilka osób. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, do Tatr zabieramy świetlice z Gdańska, 2, jedną świetlicę z Rumi, czyli też niedaleko Gdańska. I jeszcze zabieramy Rudę Śląską i Starą Kiszewę. To jest taka wioska położona bodajże na Kaszubach.
0: Okej, a jeżeli słucha nas ktoś, powiedzmy, z Dolnego Śląska, myślę o świetlicach oczywiście, czy też mógłby brać udział? To znaczy, myślę może o przyszłości, bo pewnie, tak jak mówisz, to są dzieciaki z konkretnych świetlic, ale czy jeżeli słucha nas właśnie ktoś, kto prowadzi taką świetlicę, odpowiada za nią, to może się do was zgłaszać na przyszły rok?
1: Tak, jak najbardziej. My cały czas nawiązujemy kontakty z nowymi świetlicami i jak najbardziej zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, bo zawsze staramy się pomóc, jeżeli ktoś tego potrzebuje, jakaś świetlica czy inna placówka wsparcia dziennego. Także jak najbardziej. Na przyszły rok mamy otwarte zapisy na kolonie, także na spokojnie można celować, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zabrać swoich podopiecznych, no to jak najbardziej jesteśmy na to otwarci i zapraszamy.
0: To jeszcze zdradzę, że zadałam tobie pytanie a propos wolontariuszy, czyli tych, którzy mogą was wesprzeć właśnie na takich koloniach. No i tu też, czy jest możliwość? Ktoś słucha, myśli sobie, chciałby wziąć w tym udział, bo ostatnio na przykład rozmawiałam o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj projekt Łączą nas góry z Wrocławia. No i tam też ci wolontariusze są po prostu bardzo potrzebni. No i pewnie u was również, czy to na ten rok, czy to na przyszły. Jeżeli komuś zaświeciła się, słuchając nas, lampka w głowie i chciałby tak pomóc, to czy jest możliwość?
1: Jest możliwość. Zazwyczaj jak właśnie szykujemy wyjazdy na kolonie, to zabieramy tam ze sobą wolontariuszy poza wychowawcami, no bo oczywiście zawsze dobieramy kadrę, która będzie znana też dzieciakom, które z nami jadą i zabieramy po prostu wychowawców świetlic, chociażby jednego z każdej świetlicy. Potrzebujemy także wolontariuszy, no bo jednak tych dzieciaków jest sporo i takim wolontariuszem można zostać, można się do nas zgłosić. Oczywiście od razu powiem, że przemaglujemy te osoby od góry do dołu, ponieważ chcemy mieć pewność, że z naszymi dziećmi jadą osoby, które naprawdę się nimi dobrze zajmą i dla których to będzie ważne, żeby tym dzieciom było jak najlepiej, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby dzieciaki się tam dobrze czuły.
0: Mhm. A teraz jeszcze trzecia grupa pomocowa, czyli każdy z nas może takie, no bo pewnie wyjazd to nie są małe koszty i każdy z nas może was wesprzeć na ten rok, na przyszły, no bo fundusze się przydadzą.
1: Oczywiście. To rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, to nie są małe koszty.
0: No wracając do tego morza, to wiemy, że 2 gofry to jest koszt 50 zł, więc jak tych dzieciaków jest te 100, to...
1: No ponad 140,
0: no to właśnie, się robi kwota. Tak, to robi się duża kwota, a wiadomo, że też chodzi o to, żebyśmy się nie ograniczali.
1: Tak, no jednak jak zabieramy już te dzieciaki na kolonie, no to chcemy im pokazać ten wyjazd w pełnej krasie, że tak powiem, żeby one zjadły tego gofra nad morzem, żeby one miały szansę zjeść sobie po prostu lody, tak jak wszystkie dzieciaki, więc pieniądze jak najbardziej są potrzebne, kwoty są wysokie, zwłaszcza, że te nasze kolonie są w wakacje, czyli wtedy, kiedy jest ten najwyższy pik sezon. Jednak, tak, najwyższy sezon, dzieciaki wtedy mają wolne, więc tylko wtedy jest możliwość, żeby kolonie zorganizować. Jak można nas wesprzeć? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjapociecha.pl. Tam sobie można poczytać o naszych koloniach, można sobie zobaczyć raport, o którym już mówiłam, można obejrzeć nasz spot telewizyjny, który przygotowywaliśmy specjalnie na tę okazję. No i można oczywiście właśnie wpłacić jakieś fundusze, które być może zostały nam z naszych kolonii, z naszych urlopów i wakacji. Już kolonie tutaj.
0: W głowie kolonie. Rodzice też może nas słuchają, więc może no koszty, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, są duże, ale może komuś zostało, to też może wesprzeć inne dzieciaki.
1: Tak, jak najbardziej. Do tego bardzo serdecznie zachęcam. My jako pracownicy fundacji też zawsze dokładamy się w jakimś tam swoim stopniu, ile każdy może, żeby te nasze dzieciaki mogły pojechać. No i co? No wydaje mi się, że to jest mały gest, a może zrobić naprawdę dużą różnicę.
0: Z pewnością, bo na te wakacje każdy z nas czeka i każdy na tego gofra z bitą śmietaną nad morzem, rozmarzyłam się, zasługuje. Dzieciaki ze świetlic środowiskowych, którymi zajmuje się Fundacja Pociecha, tym bardziej. No więc powtórzę po Oli Mielczarek-Cegielskiej ze wspomnianej fundacji. Zaglądajcie na ich stronę i podarujcie dzieciom trochę słońca.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

Pausa Magnetic w Melo Radio w weekendowym Melo. Przy tym numerze jajecznica robi się sama. Pozdro dla wszystkich, którzy teraz kombinują coś z sobotnim śniadaniem, dla tych, którzy przewracają naleśniki na drugą stronę albo smarują kanapki własnoręcznie przygotowywanym w zeszłym sezonie dżemem truskawkowym. Dzisiaj podobno bardzo gorąco ma być. Najgorętszy dzień od wielu tygodni i niewykluczone, że najgorętszy na wiele kolejnych. 35 stopni mogą wskazywać termometry, więc to jest dobry moment, żebyście pokazali, ile pokazują u was. Czekam na wasze głosówki, zdjęcia przy naszym WhatsAppie. meloradio.pl, tam go znajdziecie.

0: weekendowym Melo Eben z numerem Hollow. Jeśli wasze konta po piątkowym Melo są tak puste jak tytuł tej piosenki, której słuchaliście przed momentem, to wbijajcie na meloradio.pl. Mamy dla was szybką kasę, którą chętnie podreperujemy wasze ubytki.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Dave

0: Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100 krotka.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

Tego woda mineralna niskonasycona muszynianka 1 litr, złoty 35 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. O reklamie.

kto jedzie z nami na Tomorrowland, kto jedzie z nami bawić się przy jego muzyce. Alok w Melo Radio w weekendowym Melo, Bibi Rexa razem z nim. Deep in Your Love, zatytułowany jest ten gorący numer, który być może zagra prosto z main stage Alok oczywiście w tym roku w belgijskim Boom, a my zabieramy was tam i czekamy na wasze zgłoszenia. Wysyłajcie zdjęcia, wysyłajcie filmy, pokażcie nam z kim i dlaczego chcecie tam pojechać. Udowodnijcie, że naprawdę na to zasługujecie, no i sprawdźcie, komu już udało się dołączyć do naszej Melo ekipy, kto z nami będzie zbierał te wspaniałe emocje. A oczywiście możecie z tym się zapoznać w naszych socialach. Zapraszamy. A to Justin.

0: New Arms to jeden z gorących numerów tego poranka w weekendowym Melo Komodo, grało dla was przed momentem, a z Gorzyc w Podkarpackim dostaliśmy zdjęcie, 29 stopni tam teraz, pozdrawiamy Podkarpacie, fajnie, że jesteście razem z nami, u nas też dużo gorących numerów dzisiaj.
1: A już o 11 zagramy.
0: Punktualnie o 11 Thomas Gray, Rumors. Musi być gorąco. Lato, lada moment. Jutro astronomiczne, pojutrze w kalendarzu.
1: Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
5: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280.

0: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
2: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji i odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroën.

0: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
1: Lato od jutra, tak, tak, ale dzisiaj taki piękny before lata, można by powiedzieć. No to pokażcie, że jesteście na lato gotowi. Japonki czy klapki? Czekam na wasze foty na naszym WhatsAppie. Inni gadają, my już gramy. Thomas Gray, Rumors.

How Does It Feel, Dub Dog Sfezo i Zark w Melo Radio. Tak gramy wam po 11:00, przypominając, że ten sezon wakacyjny, to nadchodzące lato, to będzie niezwykły czas zbierania muzycznych wspomnień, przeżywania emocji w najpiękniejszych muzycznych miejscach. Przede wszystkim tego kraju, bo myślę sobie o Sunrise Festival, o Bałtyku, o Kołobrzegu. Zabieramy was tam 31 lipca. Wspaniali artyści pojawią się, wśród nich Afrojack, Hardwell czy James Hype, ale będzie też Sigala. Paloma Faith zaśpiewa razem z nim. Lullaby przed wami.

0: Sunrise Festival na trasie Moving to the Sun, Urzela, który pojawi się tam oczywiście ze swoimi hitami, hitmaker, jak zresztą sam sobie w bio napisał na Instagramie. No i taka prawda, Moving to the Sun podbija listy na całym świecie. Czy naszą już podbiło? Sprawdźcie 30 Meloradia na player meloradio.pl. Zaraz wracamy.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele, kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Telefony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów. Jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
13: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Połączenie tego numeru z filmem, który stał się viralem, to jest po prostu jakiś kosmos. Weiss, Tontone, Iggy z numerem Astronomia. Pewnie ten viral widzieliście i to nieraz. Nie wiem, czy wy też, ale ja jeszcze ani razu nawet truskawek w tym roku w ogóle nie jadłem. Sezon trwa w najlepsze. Podobno około 15 zeta za kilogram się teraz płaci. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dużo, czy mało. Dajcie znać, jak u was. I czy truskawki to rzeczywiście wasz ulubiony letni przysmak? Bo tak nieśmiało przypominam, że lato już od jutra. A my będziemy grać w tym czasie dla was najgorętszą muzykę idealną na wakacje. Run, Run, River, David Guetta przed wami za lokiem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: takich mamy super artystów. Fuka i Livka, Enklawa z numerem Chcę Więcej. Jeśli chcecie więcej, to zostańcie z nami, bo ruszamy punktualnie o 12 z kolejną porcją gorącej muzy na sobotnie przedpołudnie. Ale to już nie, to już będzie zaraz popołudnie. Więc popołudnie, tak, nie uciekajcie daleko.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk od

0: Reklama. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100 krotka.
2: Jedź na tu Noru Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
5: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po reklamie.

0: do Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Najgorętsza muzyka na to gorące popołudnie już teraz. Body Talk, ale Farben. Lato, lada moment. A my już o tym przypominamy teraz. Inni gadają, my już wam gramy. Zróbcie głośniej, fajny numer, opoka, siema.

Fajnie się ich słucha i fajnie ogląda się te wszystkie rolki, w których się po prostu spotykają Martin Garrix z Edem Sheeranem. Repeat It to jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Czekaliśmy na niego długo i warto było. Jeśli czekacie na Olivera Heldensa w tym roku, no to doczekacie się. Z Mel Radiem będziecie mogli go zobaczyć parę razy, bo Oliver Heldens na Tomorrowland zagra. Zagra też po Tomorrowland na Sunrise Festival, ale tu w tym swoim nieco bardziej technicznym, mocnym wcieleniu jako Hi-Lo. No i ciekaw jestem, której postaci Olivera Heldensa lubicie, którą lubicie bardziej, której oczekujecie bardziej. Dajcie znać, jeśli jesteście jego fanami. U nas Turn Me On teraz się pojawi na

0: Hard to be Humble i Mikolas i Trips, i taka energia leci do was właśnie od Melo Radia w ramach weekendowego Melo. Kiedy widzisz, że termometry pokazują 30 stopni, to co robisz? Jakie masz pomysły? Jakie masz plany? Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
14: Bittersweet.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Marian, a ty komu kibicujesz?
18: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
17: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
19: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa.
14: a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
20: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
21: Castorama! Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii miał być nowy grill,
22: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8.

Bless Cameron Watson i Kisses to jest numer, który podbił 30 Meloradia, ale teraz to już nie jest ich czas. Teraz podbijają to zestawienie nowi artyści. Sprawdźcie na player Meloradio.pl, jak poszło im wczoraj w trakcie naszej listy live prosto z nad Wisły. Pozdro Olek, mam nadzieję, że to było dla ciebie fajne doświadczenie. Dla naszych słuchaczy z pewnością tak, bo miłe recenzje do nas spływają. Ellie Oaks z propozycją do was teraz leci, nową propozycją. Numer rozszedł się wiralem po świecie. No i to jest jedna z jego wersji. Posłuchajcie.

0: Shine On, Arayo w Melo Radio w weekendowym Melo. No powiem tak, bardzo w temacie. Konrad wysłał fotę 30 stopni w cieniu, wino w Wrocławiu. Wow, no aleś mi zaimponował. Kto da więcej? Czekam na wasze foty. Pokażcie, ile u was dzisiaj pokazują termometry. No i co tam porabiacie w ogóle po południu, w sobotę?
1: A już od 13 zagramy.
0: Inni będą gadać, a my wam zagramy Don't Want Your Love.
1: Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie.

0: miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
3: Okej, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
5: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie. Meloradio Wrocław.
16: Czekaliśmy na taki weekend. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj nad wodą. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love na dobry początek. Inni gadają, a my już do was wysyłamy muzę. Meloradio. Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

I Can't Wait, Bob Sinclair i Kieza w Melo Radio, a ja wbijam na meloradio.pl, klikam w zakładkę konkursy i akcje i tam wielki baner jedź na Tomorrowland z Meloradiem, baner, który mogliście widzieć również w waszych miastach, bo tak, zapraszamy was serdecznie do belgijskiego Boom, chcemy z wami przeżyć to niezwykłe wydarzenie, przeżyć z wami piękne chwile w takim towarzystwie jak Armin van Buuren, David Guetta czy Lost Frequencies. Dajcie tylko znać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, z jaką osobą, dlaczego właśnie z nią, dorzućcie zdjęcie, film i powalczcie o to, by być tam razem z nami. Oni tam będą. Między innymi Dimitri Vegas, Mockingbird przed wami. I know.

0: śpiewali i wykrakali. 30 stopni dzisiaj pokazują termometry, a może nawet i więcej. Pokażcie, gdzie jesteście i jak u was dzisiaj wygląda to preludium lata, bo to astronomiczne od jutra, w kalendarzach pojutrze się pojawi. Modelki Wodarski przed momentem, lubię cię jak lato. GIF, Sean Baker za chwilę.
1: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%. MediaMarkt.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: Gdy ceny paliw są niestabilne, odpowiadamy wydajnymi i oszczędnymi wersjami napędowymi w Renault Navrot. Renault Captur z rocznika 2026 z fabryczną instalacją LPG oraz wersja Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda 160 koni mechanicznych z rabatem do 20 tysięcy złotych brutto i ubezpieczeniem za 1% w finansowaniu Renault Mobilize. Wjedź po Renault Captur do salonu Nawrot w Długołęce. www.nawrot.renault.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
15: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Tak, tak, tak, Axel Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Nie możemy się doczekać, to będzie pewnie jeden z najlepszych setów tegorocznej edycji. Kto czeka, ręka w górę, dajcie znać, czy na nich, czy może na kogoś innego z tego pięknego, niezwykłego line-upu czekacie najbardziej. No i która scena cieszy was, intryguje najmocniej. Nie ukrywam, że będąc tam w zeszłym roku, White Stage i te house'owe brzmienia zrobiły swoje. Zresztą Oliver Heldens wtedy akurat grał, kiedy miałem przyjemność tam się bawić. W tym roku też się pojawi na Red Stage z nieco mocniejszym repertuarem jako High Low. Dajcie znać, czy się wybieracie na Sunrise Festival razem z nami. Będziemy was tam zapraszać, będziemy dawać zaproszenia, a może już macie swoje. Kygo Khalid i Save My Love przed wami.

0: Andrea Bocelli, David Guetta. No takiej współpracy to się nikt nie spodziewał. DNA w Melo Radiu. Ależ pięknie tego się słucha. Ależ to cudownie brzmi, takich numerów, które zaskakują. To ja będę miał jeszcze dla was sporo po godzinie 14, ale zaczniemy sztosem.
1: A już o 14 zagramy
0: absolutnym hitem ostatnich miesięcy, Beauty and the Beat. W tej bajce w rolach głównych Justin Bieber i Nicki Minaj. To oni już za chwilę w waszych głośnikach.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo, co

0: ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecker.pl. Czekamy na Twoją historię.
1: Gdy ceny paliw są niestabilne, odpowiadamy wydajnymi i oszczędnymi wersjami napędowymi w Renault Navrod. Renault Captur z rocznika 2026 z fabryczną instalacją LPG oraz wersja Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda 160 koni mechanicznych z rabatem do 20 tysięcy złotych brutto i ubezpieczeniem za 1% w finansowaniu Renault Mobilize. Wjedź po Renault Captur do salonu Navrod w Długołęce. www.navrod.renault.pl.
2: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt! Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Okej, okay, raport wysłany.
11: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
10: Słucham?
11: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
10: O kim ty mówisz?
11: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
10: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
11: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
12: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: No siemanko, siemanko, tu weekendowe melo, tu opoka, tu najgorętsza muzyka na to sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy się przed dobrym melo w towarzystwie Justina Biebera i Nicki Minaj.

0: Μέλο Ράδιο.
1: Δάμε του Μάνο! Ή βέγγα κομμίγο!

mówcie co chcecie, ale bez niej ten numer nie byłby tak dobry. Rebeka Gomez, nie mylić z Seleną. Jej pseudonim artystyczny to Becky G. Panie w ogóle nie są ze sobą spokrewnione tak swoją drogą, a za ten numer odpowiada niemiecki DJ-producent Topic. Chociaż z powodzeniem można by go podpisać pod Urzelem, prawda? Bo takie latynoskie brzmienia w nim były. Chociaż w Topiku płynie bałkańska krew, a więc gorące śródziemnomorskie rytmy nie są mu wcale obce. I to przecież słychać w numerze Sorry Papi. Takich gorących numerów na lato i wakacje mamy i będziemy mieć dla was więcej, bo cały czas śledzimy wszystkie nowości i chętnie po nie sięgamy. Lubimy sięgać również po muzykę Davida Guetty, Never Going Home Tonight.

0: Hollow, Eben. Jakby zabrał nas do jakiejś innej zaczarowanej krainy tym utworem. Ale spokojnie, spokojnie. W weekend można lewitować ponad ziemią. To nie jest zabronione, jak najbardziej. Odrywajcie się od ziemi, unoście wysoko, wysoko i cieszcie wolnym czasem. Tym bardziej, że taka piękna pogoda dzisiaj na zewnątrz. Tu kolor za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik, w tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
17: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Okej, raport wysłany.
19: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
18: Słucham?
19: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
18: O kim ty mówisz?
19: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
18: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
19: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
20: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
21: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
22: Nodino. Today is yours. Feel good.
23: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
24: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Chelińska w weekendowym Melo. Tak mówią wszyscy, którzy choć raz bawili się z nami w trakcie dobrego Melo. Ono startuje oczywiście dzisiaj o godzinie 20. Zaczynamy jak zawsze w soboty The Best of Tomorrowland. To właśnie wtedy pojawiają się te sety, które najbardziej kochacie i kojarzycie z zeszłorocznej edycji tego niezwykłego wydarzenia. A potem przejmują stery tacy artyści jak Skytek, Armin van Buuren czy Korolowa. Szczegóły na player meloradio.pl. Zajrzyjcie do całego line-upu. A skoro już o Tomorrowland wspomniałem, John Summit, znacie gościa? Będzie tam w tym roku. U nas jest już teraz z numerem All The Time.

0: Sad Girls. Mam nadzieję, że wśród was same uśmiechnięte dziewczyny i chłopaków radosnych też nie brakuje. Mamy sobotę, za chwilkę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze. Piotr Gopoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy
0: Loco Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet 2.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona.

0: i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81. Szczegóły u partnerów marki.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No sprytnie.
1: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
13: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
14: A halo? Kto mówi?
15: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
14: Dofinansowanie? Na co?
15: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Dolnym Śląsku? Płacisz tylko 550 zł zamiast 9500.
14: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
15: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i specjalistycznych lotów. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
14: Gdzie się zapisać?
15: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
14: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
16: Kastor! Rama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
20: Mam nadzieję, że klima w waszych chmurkach, tak jak w moim studiu, działa, bo gorąco nie tylko na dworze, ale gorąco też będzie muzycznie w Melo po 15. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Waiting All Night. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Magnetic w Meloradiu na 14 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Wakacje coraz bliżej, a jak wakacje, to też Tomorrowland. Kto chce pojechać tak jak Patrycja i Kasia?
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj cekiny! Szykuj brokaty!
0: Szykuj cekiny, szykuj brokaty, a wy z kim byście pojechali na Tomorrowland i dlaczego? Pokażcie to nam na meloradio.pl. Wchodźcie już teraz na stronę i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo na 26 minut po 15, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby ustrzec się przed komarami, no bo te wielkimi krokami się do nas zbliżają. Rihanna nam też zagra to jeszcze przed 16, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro. Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Nawrot Długołęka. Nawrot.dacia.pl.
10: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident.

0: bilety na e-bilet.pl.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Tak, podkręcamy tempo na antenie Meloradia na 18 minut przed 16. Lato coraz goręcej się robi, no i też coraz więcej komarów się pojawia. Zastanawialiście się kiedyś, co zrobić, żeby się ich pozbyć, no oprócz tych wszystkich sprayów? No to okazuje się, słuchajcie, bo ostatnio zrobili kilka eksperymentów, że komary najchętniej lecą m.in. do kobiet w ciąży, ale i do osób, które są po spożyciu takiego pewnego złotego trunku. No czyli można powiedzieć, że te komary to w sumie tacy nieźli imprezowicze. A my podkręcamy tempo i gramy wam świeżynki. Lumix Self Aware to już teraz przed nami.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, no i gramy wami w furkach i gdzieś być może nad jeziorem, może ktoś na przykład w basenie się odważył popływać, bo już tak się ciepło zrobiło, no kto wie, kto wie.
1: A już o 16 zagramy
0: Zokarię. No pochwalcie się w sumie, jeżeli ktoś na przykład już gdzieś sobie basen rozstawił przed chatą, to dajcie znać na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Rano.

0: odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i

0: prowadzić konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty.

0: złotówki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Czy znasz dźwięk wolności? Właśnie tak brzmi. Salon motocykli Honda D&D zaprasza. Pełna oferta modeli motocykli Honda, atrakcyjne promocje, doświadczony zespół doradców i profesjonalny serwis. Wybierz się na jazdę próbną i posmakuj prawdziwej wolności. Honda D&D, autoryzowany salon i serwis motocykli. Wrocław, Karkonoska 45.
2: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Gdy ceny paliw są niestabilne, odpowiadamy wydajnymi i oszczędnymi wersjami napędowymi w Renault Navrod. Renault Captur z rocznika 2026 z fabryczną instalacją LPG oraz wersja Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda 160 koni mechanicznych z rabatem do 20 tysięcy złotych brutto i ubezpieczeniem za 1% w finansowaniu Renault Mobilize. Wjedź po Renault Captur do salonu Navrod w Długołęce. www.navrod.renault.pl.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
8: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
11: W biforze przed dobrym Melo nie zwalniamy ani na moment. Andy Dust i Zocaria na dobre wejście w 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Użel w Meloradio, a kto chciałby posłuchać go na żywo, to szybciej niż później może to zrobić, bo wielkimi krokami zbliżamy się do wakacji i do Sunrise Festival, a on tam będzie. Będzie też m.in. Rehab, Sigala, Sony Fodera, będzie też Hardwell, no wy też możecie być, słuchajcie Melo, żeby zgarnąć u nas wlotki na to wydarzenie. Ja też będę, mam nadzieję, że wszyscy razem sobie zbijemy piąteczkę, no bo tam będzie naprawdę znakomity wakacyjny czas.

Martin Garrix, Ed Sheeran, to już 25 minut po 16, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale z tym tempem też lepiej nie przeginać, a szczególnie w centrum miasta, o czym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Velvet, to już za moment.

promoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak! Wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.

0: Sklep Biedronka.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
3: Uwaga, super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
6: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
7: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
5: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
7: A miałbyś takie piękne życie.
8: No dramat.
6: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
7: Maracin
5: i Daria.

ma ten numer swój klimacik. Kukę 2115 i Francis i Taki Mały Ja. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 17. Ale z tym tempem to też nie ma co przesadzać, a już na pewno nie, jeżeli jeździcie quadem po centrum Lublina, bo właśnie taka sytuacja ostatnio się wydarzyła. Facet uciekał przed policją, bo nie zatrzymał się do kontroli drogowej, no więc zaczął śmigać tym quadem ulicami Lublina, przez centrum, w końcu go złapali. No typ ewidentnie poczuł się jak w GTA, no to teraz biorąc pod uwagę, że może posiedzieć 5 lat, przyda mu się jeszcze mod Herlodes z Simsów na dobrego prawnika.

0: Wally Lopez w Meloradiu jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Wally Lopez też na tegorocznym Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie się działo tak jak i u nas po 17.
1: A już o 17 zagramy
0: Graceland. Tak, punktualnie zagramy o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Po 17 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony.
1: Autopromocja. Wybijaj

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Bittersweet Festival powraca.

0: Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Po reklamie. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę podejmij wyzwanie. W Melo potrzebuje jednej odważnej osoby. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Konrad Straczek, witajcie.

0: Daily wyzwanie. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio na 14 minut po 17. Meduza za nami, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to nie ja, a będzie to wyzwanie podejmował Dawid. Siemanko, Dawid.
1: Cześć, witam.
0: Przyznaj ty mi się, znaczy mi się przyznałeś, ale przyznaj się słuchaczom, co ty teraz robisz, gdzie ty teraz jesteś, między czym a czym?
1: Jedziemy właśnie z kościoła po ślubie na wesele, na salę weselną.
0: A no właśnie, Dawid stwierdził, że jeszcze przed dobrym melo weselnym w międzyczasie jeszcze zadzwoni do Melo Radia, żeby podjąć wyzwanie. To jest pracowity chłopak. Dawid, czy ty jesteś gotowy na to wyzwanie?
1: Jak najbardziej.
0: No to idealnie. Dawid, wakacje zaczynamy w piątek, no mniej niż tydzień nam został. No tak byś miał takie wakacyjne must have przygotować, takie rzeczy, które trzeba ogarnąć, no powiedzmy 5 rzeczy, to co by to musiało być do walizki?
1: No to tak, dla prawdziwego Polaka na pewno parawan nad morze.
0: No wiadomo, mix.
1: Tak, do tego proponowałbym lodówkę turystyczną.
0: Okej, okay, fajny pomysł też.
1: Moim zdaniem kot piknikowy.
0: Aha.
1: No jeżeli się liczą, to zimne napoje do tej lodóweczki.
0: Wiadomka. No i jeszcze jedna rzecz.
1: No i piąta rzecz, powiem szczerze, może taka latarka turystyczna, o, żeby zawsze można było sobie wieczorem jeszcze posiedzieć chwilkę przy namiocie czy nad jeziorem.
0: Albo jakieś wakacje z duchami zrobić. Bardzo mi się podobają te twoje propozycje. Dawid, ja do tej walizki w takim razie dorzucam ci jeszcze skiety od Melo Radia, no i możesz jeszcze kogoś pozdrowić.
1: W takim wypadku pozdrawiamy parę młodą, Krzysia i Agatę, i wszystkich weselników, abyśmy się bawili do białego rana.
0: I tego wam oczywiście życzę, i tego, żeby jutro o poranku głowa nie bolała.

0: modelki i włodarski i lubię cię jak lato w Melo. 26 minut po 17. No, lato w powietrzu zdecydowanie czuć, bardzo ciepło. A jak wy ten czas spędzacie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jak mija wam ta sobota? Dajcie znać. A u nas za chwilę Rise Up.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Okej, okay, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
5: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: A halo? Kto mówi?
8: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
7: Dofinansowanie? Na co?
8: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Dolnym Śląsku? Płacisz tylko 550 zł zamiast 9500.
7: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
8: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i specjalistycznych lotów. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
7: Gdzie się zapisać?
8: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
7: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
9: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakulárne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
10: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. O reklamę.

To 19 minut do 18 i to Robin Schulz w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Okazuje się, że podkręcamy to tempo też między innymi przy grillowaniu, bo dostałem wiadomość od Sandry na WhatsAppie, która pozdrawia z działki, gdzie smażą się karkóweczki, kiełbaski i inne przekąski, no aż by człowiek zjadł. Ciekawie też u Wiktorii, która napisała, że słucha Melo ze swoim chłopakiem Marcinem w kamperze, bo taki sobie weekendowy wypad zrobili. Bifor też rozkręcony u ekipy z Wrocławia. Kamil podesłał mi fotkę ze swoimi ziomkami, a wieczór się dopiero przecież rozkręca. A my oczywiście podkręcamy tempo. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to już teraz przed nami.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Urzel w Meloradiu jeszcze przed 18, a jeżeli chcecie zobaczyć go na żywo, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, żeby razem z nami pojechać na Tomorrowland. Napiszcie i pokażcie z kim i dlaczego chcecie to zrobić.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Na meloradio.pl czekamy na wasze zgłoszenia, a punktualnie o 18 All the Time u nas, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
3: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
13: Bittersweet.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny!
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.

0: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
2: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
3: Chcesz rozwinąć swój biznes i zdobyć przewagę nad konkurencją? DroneEdu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego na szkolenia dronowe z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona już za 550 zł zamiast 9,5 tysiąca. Nauczysz się wykonywać inspekcje termowizyjne, tworzyć modele 3D i ortofotomapy oraz wykorzystywać drony w nowoczesnym biznesie. Wejdź na DroneEdu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. DroneEdu.pl. Twoja przewaga zaczyna się z powietrza.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
11: Jones Summit na dobry początek, za chwilę też m.in. Avicii, Bob Sinclair czy Bryska w przygotowanej przeze mnie playce. To wszystko po 18. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype na antenie Meloradia, 14 minut po 18, a już w poniedziałek ktoś z was będzie mógł usłyszeć ten dźwięk. Dźwięk, który będzie oznaczał, że będziecie mogli z bankomatu wypłacić 200, czyli szybką kasę od Meloradia. Już teraz wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie, na co takie siano by się wam przydało. A przed wakacjami myślę, że takich wydatków jest sporo. Meloradio.pl, tam zaglądajcie i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy. W poniedziałek szansa na kasę.

0: La la la w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 26 minut po 18. Takie la la la też będzie można sobie zrobić razem z Rehabem na Sunrise Festival, bo on się tam wybiera od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie gorąco, będzie Rehab, będzie Scooter, będzie Sigala, będzie Morten, James Hype. Mógłbym tak długo jeszcze wymieniać. Wy też możecie być na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo co jakiś czas rozdajemy wam wlotki na to wydarzenie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes i zdobyć przewagę nad konkurencją? DroneEdu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego na szkolenia dronowe z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona już za 550 zł zamiast 9,5 tysiąca. Nauczysz się wykonywać inspekcje termowizyjne, tworzyć modele 3D i ortofotomapy oraz wykorzystywać drony w nowoczesnym biznesie. Wejdź na DroneEdu.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy. DroneEdu.pl. Twoja przewaga zaczyna się z powietrza.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do

0: No 4 sztuki, 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

To Fragma w Melo, a my doczekaliśmy się, słuchajcie, Laguna 2.0. Wszystko dlatego, że ostatnio w Gdańsku pewna pani zadzwoniła, no i powiedziała, że uwaga, w parku ktoś miał przywiązać do drzewa zwierzaka, który przypomina lisa lub psa, i to zwierzę jest tam już kolejny dzień. Co się okazało? Że był to pluszowy miś. No pani ewidentnie wcześniej zaczęła weekend.

0: Melo Radio PL.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Good Boys Cut Away. Może ktoś jeszcze nie ma na przykład pomysłu na sobotni wieczór i na sobotnią noc, to podrzucajcie swoje pomysły, co wy robicie, niech się inni inspirują, a my zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od

0: Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio. Po reklamie.

ale dobrze, zaczniemy 19. Good Voice Hathaway. Na początek za chwilę też Ain't Nobody Loves Me Better. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: Ale Farben w Meloradiu na kwadrans po 19:00. Coraz bliżej do Tomorrowland, na który wy możecie pojechać razem z Meloradiem. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać, tak jak to zrobiły Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć te całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, wasz też nie może zabraknąć. Meloradio.pl, tam możecie się zgłaszać.

Tumel Radio i to Robin Schulz i Better Times u nas, 27 minut po 19. A Karolina napisała na WhatsAppie Meloradia, że bardzo przyjemnie się tego słucha, wracając z plaży. No to się bardzo cieszę, za chwilę też dla was coś przyjemnego zagram, będzie świeżynka w naszej playce, ale zanim to, to jeszcze przed 20, m.in. Sibul.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź.

0: Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
1: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście jak zawsze gramy wam świeżynki podczas weekendu. No, doskonale go znacie. Nathan Dave nieraz pojawiał się już na naszej antenie w różnych numerach. No a teraz mamy kolejny. Razem z nim Tom Hall i Billy Young. On and On. Taki jest tytuł tego numeru. No i jak też Nathan Dave napisał na swoich socialach, wrzucił taki hymn z anty, aby uczcić 10. jego rok rezydencji właśnie. No także będzie bardzo, bardzo gorąco. Zresztą przekonajcie się teraz o tym sami. On and On, Nathan Dave, Tom Hall, Billy Young. Gramy!
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: O reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

I said, who got the funk?

tomorrow.

Ladies and gentlemen.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ostatnie sekundy.

ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!

Cyberpunk Radio in the mix.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Dobre Melo. Dobre Melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy, witam was z Skytech. To jest 77. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Tiesto, Cascade, Topic i wielu, wielu innych. A na początek nowy numer od Kevina DeVriesa, Stylo i Ellie and Danny. Numer nazywa się In the Night i nadchodzi w labelu Davida Getty, Future Rave. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchajcie, this is Skytech. Nowy numer Good Boys i Koralowej, The Present. Tuż przedtem tajski producent 22 Bullets z numerem Calling, Lights. A już za moment Luke i Vision V z numerem Weekend. Dajcie głośniej.

Skytech. Belgijski producent Greg Della razem z Danem Soleil, Leave My Fears Behind. Tuż przedtem Topic i Sara, Tic Tac. A już za chwilę Gum Gum z Rosji oraz Don't Blink numerem Hard Decision w remiksie Don't Blink. Dajcie głośniej.

Skytech legendy powróciły Alesso i One Republic In Your Eyes. Tuż przedtem Cascade i Boon z numerem Comes Back Around. A już za moment legendarny Tiesto wraz z Oliwią Sebastianelli. Don't Lose Your Head. Dajcie głośniej.

Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: feeling? How's your jet lag, Ruben?
1: My jet lag has a jet lag.
0: Het

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim